chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie czasem się ich boję.

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: Reklama. Jesienią zmieniamy się dla Ciebie. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na zupełnie nową ekspozycję. Odwiedź nas i poznaj najnowsze, ponadczasowe projekty prosto z targów w Maison Objet i Mediolanie. Zainspiruj się i przenieś doskonały design do swojego domu. Jesień pełna nowości. W studiu meblowym Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze. Kijowska 7, Lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.com.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
3: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia tarasowe 15% taniej, z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
4: Uwaga kierowcy, masz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacie po gwarancji? Wybierz serwis, który naprawdę zna Twój samochód. ASO Autocras zaprasza do swojego serwisu w Białymstoku. Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni mechanicy i części od sprawdzonych dostawców. Jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Dlatego zaufało nam już tak wielu kierowców. ASO Autocras. Orzechowa 42, Białystok. Zarezerwuj termin. 85 654 38 26.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jesienna promocja w Uniwersalu Podlaskim. To idealny moment, by znaleźć swoje nowe mieszkanie. Skorzystaj z promocji na wybrane inwestycje deweloperskie i zyskaj rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Nowe mieszkanie, wyjątkowa cena i szeroki wybór lokalizacji. Ale nie zwlekaj, oferta promocyjna ważna tylko do 31 października. Sprawdź szczegóły www.universalpodlaski.pl. Uniwersal Podlaski. Twój nowy rozdział zaczyna się tutaj.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Uwaga kierowcy! Masz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacie po gwarancji? Wybierz serwis, który naprawdę zna Twój samochód. ASO Autocras zaprasza do swojego serwisu w Białymstoku. Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni mechanicy i części od sprawdzonych dostawców. Jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Dlatego zaufało nam już tak wielu kierowców. ASO Autocras. Orzechowa 42, Białystok. Zarezerwuj termin. 85 654 38 26.
2: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku.
5: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz nowego samochodu w świetnej cenie? Poznaj Skodę Easy. Już od 66 700 zł możesz wyjechać nową Skodą, dopasowaną do Twoich potrzeb. Komfort, nowoczesne technologie i atrakcyjne finansowanie czekają na Ciebie w Białymstoku. Odwiedź salon Skody Grupy Fiedorowicz w Białymstoku lub sprawdź ofertę na grupafiedorowicz.pl. To takie easy.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
11: Sponsorem programu jest Energo, dostawca węgla.
12: No i to jest dopiero polska jesień. Deszczowo, pochmurno, zimno, a ciśnienie wysokie dla odmiany. Na termometrach o poranku w Białymstoku 8 stopni. Dzisiaj pamiętajcie o parasolach wychodząc z domu, bo deszcz nie będzie nas oszczędzał, podobnie jak wiatr.
11: Sponsorem programu jest Energo, dostawca węgla oferujący sprzedaż hurtową i detaliczną. Energobielsk.pl.
9: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Jest szósta, Paulina Horwatowska, to jest SK News. Areszt dla 66-latka podejrzanego o planowanie zamachu na Donalda Tuska. Mężczyzna spędzi w areszcie najbliższe 2 miesiące. Śledczy podejrzewają, że planował także atak na wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. Grozi mu do 15 lat więzienia. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie w obecności notariusza. Prezydent przez kilka tygodni nie wyznaczył terminu uroczystości. Politycy PiS mówią o zamachu stanu, a marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiada normalne funkcjonowanie Trybunału. W Sejmie te wydarzenia śledził nasz reporter Michał Rawa.
14: Maciej Berek z Sejmu udał się do Kancelarii Prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
15: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki.
14: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału. Z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
13: Jeże intensywnie szukają miejsca na zimę. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym domem. Dlatego przed porządkami w ogrodzie sprawdźmy, czy nie mieszka tam kolczasty lokator. Uważajmy też na jeże na drogach, szczególnie po zmroku.
16: SK Białystok News.
17: Julia Łata. Zmiany w rozkładach jazdy PKP w Podlaskiem. Od połowy grudnia po latach powrócą pociągi dalekobieżne na odcinku Suwałki-Ełk przez Olecko. Mieszkańcy Białego Stoku natomiast zyskają nowe możliwości podróży do Zakopanego, Krynicy-Zdroju, Warszawy i Zielonej Góry. Białostocka policja odnalazła zaniedbane zwierzaki na jednej z posesji w gminie Zawady. Szczeniaki, kocięta, kaczki, kury, a nawet sarna były wygłodzone i osłabione. Właściciel powiedział, że los zwierząt go nie obchodzi i nie ma za co ich karmić. Grożą mu 3 lata więzienia.
18: Jankes, Jankes,
19: Kama
18: i Wiktor
19: w Radiu RTSK.
20: Jest czwartek, 6 rano. A Wiktor ma taką minę, jakby chciał powiedzieć coś bardzo ważnego, no.
21: Nie, nie,
0: No, naprawdę, wiesz co, jak ty coś powiesz, nie myślałeś, żeby zostać profesjonalnym ziewaczem, przepraszam?
8: Wydaje mi się, że przy radiu mogą być jeszcze lepsi ziewajłowie.
0: Naprawdę?
8: I sprawdźmy to. Wystartujmy plebiscyt na najciekawszy, najdziwniejszy poranny ziew.
0: No, mówiłeś. Radio SK 604 402 302.
8: Ziewajcie też do Messengera.

0: Weźmy się popłaczę, naprawdę.
1: Szanowni Państwo, wystartował poranny plebiscyt na najciekawszy ziew antenowy.
0: Skoro przepraszamy, bo będziemy zarażać, ale miejmy nadzieję, że to będzie pozytywne zarażanie. No to sprawdzamy eskowego messengera. Kto tam ziewa?
2: Dzień dobry. Ja startuję w konkursie na najlepszy ziew. Dzień dobry, witam. Miłego dzionka.
1: To miłego, miłego. Na razie takie, no takie mocne 4 na 10 bym dał. To
0: 4 centymetrów rozwarcia, mówisz o tym, tak?
3: Monika teraz.
1: Monika fajna. Fajna, taka, jak taka Fiona. Ale w tej wersji zmienionej, tej dobrej, tak?
0: Co więcej, jakby zamiast Monika powiedział, że był to Marek, to też byłoby fajnie.
1: To jest Monika, dziewczyna ziewownika.
0: Dzień dobry. O, oh, wow.
1: Marek mi się podoba. Marek ma coś w sobie z takiego rannego zwierzęcia z lasu.
0: Wiktor!

0: kiedyś widziałam koncert pana Timbalanda, który przyjechał i śpiewał bodajże chyba z Pussycat Dolls i robił
1: To jest bardzo ważna rola. Najważniejsze
2: Ładnie. Poranne prasowanie.
1: Jadziula przyszła, więc my też robimy dzień dobry.
0: Ty od tego, że Jadzia ma dzisiaj imieniny, bo dzisiaj jest Jadwigi, więc byś po prostu wyjął te kwiaty, na które się umawialiśmy, że przyniesiesz, bo to w końcu
1: herbatę
0: mężczyzna
1: mam.
0: Musi dawać.
1: Herbatka dla ciebie.
2: Ja nie wiem, czy to taka czysta herbatka.
1: Możemy pić z jednego kubka z okazji twoich imienin.
0: Nie ryzykuj.
1: Słuchaj, jest news telewizyjny, bo okazuje się, że znamy już nową, kolejną uczestniczkę wspaniałego show, które wszyscy dla guilty pleasure potem oglądamy, czyli Królowa Przetrwania. Wiesz, kto dołączył tym razem?
2: Nie.
1: Paula Tumala. Wiesz, kto to jest?
2: Absolutnie nie wiem.
0: Ona ubijała masło w teledysku Donatana z Olą Ciupą.
1: To są takie czasy, że
0: to ubijały.
2: To już wiem.
1: Znaną osobą
0: takie
1: zostajesz
0: mleczarki.
1: Po ubijaniu mleka u Donatana. To jest wyznacznik bycia znanym. No i są też wcześniejsze uczestniczki, które na pewno kojarzysz, prawda?
0: Danuta Martyniuk, Mariola Bojarska-Ferenc.
1: I uwaga, sama synowa Justyny Steczkowskiej. To też jest wyznacznik bycia znanym. Kim jesteś? Jestem synową Justyny Steczkowskiej.
0: Co ty na to, Jadziu?
1: No.
2: To wstawałyby ze mną w środku nocy przez miesiąc, żeby wszystkie piętra w radiu poogarnąć. To wtedy by były prawdziwe królowe przetrwania.
3: No. Poranne prasowanie.
1: No.
2: A nie do telewizji.
1: Czekam, aż kogoś wezmą do jakiegoś programu i będzie znany z tego, że pomaga Jadzi w radiu.
2: Zapraszam.

0: 6.30 już prawie, to jest SK. Zerkam sobie w newsy do Pauli i taka refleksja mnie naszła. W życiu, jak gdzieś ci dadzą, to w innym miejscu muszą ci zabrać. Słuchaj, benzyna dzisiaj jest tańsza, ale za to diesel droższy.
1: To nie ma znaczenia, jeżeli SK tankuje do pełna. Dzisiaj po 8 będziemy to robić, więc zapraszamy, wszystkie szczegóły na sk.pl.

0: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS 01 i STS 02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
1: Reklama.
2: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku.
3: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Rezydencja Manufaktura. Poznaj nowoczesne apartamenty w dawnej fabryce z 1913 roku. Teraz w wyjątkowej promocji dla pierwszych 10 klientów nawet do 1000 zł taniej za metr kwadratowy. W sercu Białegostoku na rogu Alei Piłsudskiego i Bohaterów Getta. Przyjdź na dzień otwarty 17 października. Szczegóły na mercis.pl.
3: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama. Dlaczego masz tyle okularów?
6: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
5: A nie możesz mieć jednych?
6: To tak można?
5: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
6: Pewnie kosztują fortunę.
5: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
6: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya, Optyk Okularium Białystok, Sienkiewicza 9, Lokal 2 oraz bohaterów Monte Cassino 10 w Galerii M-Park. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV, podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Budzimy się w Białymstoku i przed nami kolejny jesienny, pochmurny, zimny, deszczowy dzień i parasole to dzisiaj absolutny must have. O poranku w Białymstoku na termometrach 8 stopni, do tego dosyć silny wiatr, temperatura dobije gdzieś tak do 11.
8: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Jest 6.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Kanada wstrzymuje zakup amerykańskich śmigłowców Black Hawk. Decyzja zapadła tuż przed rozpoczęciem negocjacji handlowych ze Stanami Zjednoczonymi. To kolejny sygnał napięć między oboma krajami, zarówno w relacjach handlowych, jak i politycznych. Benzyna tańsza, ale za to droższy diesel. Dziś litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 7 zł i 1 grosz, a za litr oleju napędowego zapłacimy nie więcej niż 8 zł i 5 groszy.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
13: SK Sport News.
11: Niesamowity powrót Realu Madryt. Królewscy przegrywali z Romą 1-3, ale w 7 minut strzelili 3 gole i wygrali spotkanie. PSG z kolei pokonało Manchester City 4-2, a Aston Villa rozbiła Fenerbahce 6-0. Industria Kielce przegrywa w Lidze Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Kielczanie ulegli na wyjeździe Magdeburgowi 27-30. Dla niemieckiej drużyny to 4. zwycięstwo z rzędu, a dla Industrii 2. porażka.
12: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
14: Jankes!
15: Kama!
16: Kama!
17: I Wiktor!
18: Wiktor!
19: W Radiu SK!
20: W Radiu SK!
21: Hej, hej, tu poranny klub profesjonalnego Ziewajły. Witamy na antenie Radia SK.
22: Ale wszystkie osoby, które nie potrzebują taśmy profesjonalnej, też są mile widziane.
23: Najdziwniejsze ziewnięcie? Jodle, jodle i...
21: Bąbel, nie śpi, gliny za nami jadą.
22: Przy wszystko się zaczęło od tego, że Wiktor chciał coś mądrego powiedzieć i mu się ziewnęło. W związku z tym pytamy i zapraszamy. Eskowy Messenger czeka na wasze ziewanie. Co więcej, jest szansa, że wy ziewacie sobie nagrody.

0: Szaflo nagrała właśnie kawałek o plebiscycie ziewania, bo talking body, czyli mówiące ciało, słuchajcie, to jest ziewanie. Bo to, że my nauczyliśmy się mówić od rodziców i gadamy po polsku czy po angielsku, to jest jedno. Ale nasze ciało zawsze mówi w uniwersalnym języku.
1: Ja się boję, że na koniec miesiąca wystawisz fakturę za te lekcje języka angielskiego.
0: Dziękuję, to były poradne zajęcia. Teraz kolejne od Kamili.
1: No właśnie, w szkołach już nie można tego kupić, bo przecież w szkolnych sklepikach można tylko same zdrowe rzeczy kupować. Ale producent chipsów, i to tych konkretnych chipsów, takich, gdzie trzeba rękę wsadzić do tuby, żeby je wyjąć.
0: Ale mnie wkurza to opakowanie zawsze. Jak zostają ostatnie, to potem po łokieć uwalony.
1: A wiesz, że wystarczy przekręcić tubę i wysypać? Taki tylko szalony pomysł.
0: To spróbuję następnym razem.
1: No w każdym razie, ten producent chipsów, co trzeba ręką do tuby sięgnąć.
0: Do czego?
1: Do tuby.
0: Okej. Tak.
1: Szuka wybrańca.
0: No.
1: Którego, nie śmiejmy się już teraz, prochy spoczną w ich puszce urnie.
0: Ale dziwny pomysł na promocję.
1: No, taki świat, panie.
0: Mam pomysł, co bym napisał w zgłoszeniu konkursowym, tak żeby zwrócili na mnie uwagę.
1: No dawaj.
0: Wybierzcie mnie, bo w życiu nic nie wygrałem.
2: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela. Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl. Autopromocja. Reklama.
3: Piłkarska Europa wraca do Białegostoku. Przed nami debiut w fazie ligowej Ligi Europy. Jagiellonia podejmie Ararat Armenia. To nie jest zwykły mecz, to europejski wieczór, którego nie możesz przegapić. W czwartek, 15 października o 21:00 załóż żółto-czerwone barwy. Zabierz swoich bliskich i razem stwórzmy atmosferę, o której będzie mówić cała Europa. Bądź z nami, Jagiellonia, tylko ty!
4: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
5: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie, no i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
6: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
7: Wszystko, czego dziś chcę,
8: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
11: To będzie ostatnia reklama.

0: Pyszne udon teriyaki, koreańskie corn dogi i chrupiące krewetki w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, sushi, burgery, mochi i matcha w wielu wariantach. 17 i 18 października. Horten Arena Białystok. Irashaimase.
1: I po reklamie.

pierwszym kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chodź.

0: Kama, to chyba do ciebie ten tytuł i to zawodzenie. Go ahead now, go, go, śpiewaj, go, go, go!
1: Happy birthday to you!
2: Leska budzi w urodziny.
0: Dzisiaj wszyscy w klubie profesjonalnego gwizdajły. Martin, chcesz dołączyć? Ziewnij sobie na początek.
3: No i od razu. Mózg dotleniony, człowiek dotleniony, a przy okazji sprawdzone uzębienie. Brawo, Marcin! Marcinku, ale faktycznie dzisiaj twoje wielkie święto, czyli urodziny. I co z okazji urodzin postanowiłeś zrobić?
4: Postanowiłem wziąć wolne i świetnie się bawić w domu razem z rodziną.
3: Dodajmy również, że jak zadzwoniliśmy do Marcina, że tam dwójka dzieci w tle płakała.
0: Czy to się nie wyklucza? Czy ty niestety wziąłeś wolne od pracy, ale jesteś w drugiej pracy, czyli prywatna niańka?
4: Nie, nie. Myślę, że to wszystko jakoś da radę połączyć i zobaczyć ich uśmiech z rana, to jest też takie święto.
3: Fajnie. Super, Marcin, to mam nadzieję, że tego uśmiechu dzisiaj będzie jak najwięcej u was. Z tego co wiemy, to ty lubisz poza pracą zajmować się ogrodnikiem, więc pytanie, czy trawnik już jest przystrzyżony przed zimą?
4: Jest, ale pewnie jeszcze raz go zaatakuję.
0: Pytanie mam również od kolegi z ostatniego rzędu. Czy u ciebie w ogrodzie wszystkie rośliny, jakie hodujesz, są legalne na terenie Unii Europejskiej?
4: Tak, oczywiście.
0: Dziękuję za odpowiedź.
3: Nie spodziewałam się zupełnie innej. Dobrze, to my w takim razie wręczamy ci stówkę urodzinową.
0: Zielone
3: leci do ciebie. No i Marcinku, czego ci życzyć?
4: Zdrówka i pełnienia marzeń.
0: No właśnie, zdrówka i jak mówiła moja babka, jeszcze raz pieniędzy.

0: To już prawie godzina porannego programu za nami i same inteligentne, głębokie, pełne wdzięku wypowiedzi od naszych słuchaczy.
1: A wiecie, że jeżeli ktoś się nie zaraża ziewaniem od drugiej osoby, to podobno jest psychopatą?
2: Ojojoj. Wiktor, nie ziewnąłeś! Nie ziewnąłeś! Nie ziewnąłeś!
0: I podobno kto nie daje nagród, ten słaby, więc wysyłamy do pani nasze skarpety eskowe.
3: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS 01 i STS 02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
4: Reklama.
5: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady, kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
7: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
12: Phonix Ból Uszu Max.
11: Słucham?
12: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
11: Phonix Ból Uszu Max?
12: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Tanio Weekend Waldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 18,47,12.
19: Co liczysz?
20: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
19: To ja też chcę! 24,39.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest Energo, dostawca węgla.
3: No to dzisiaj bez parasola ani róż. Deszcz przez cały dzień w Białymstoku. A nawet jak na chwilę przestanie padać, to potem znowu zaraz zacznie. O poranku na termometrach 8 stopni, temperatura dobije do 11, ale będzie bardzo silny wiatr, więc ubierzcie się ciepło.
2: Sponsorem programu jest Energo, dostawca węgla oferujący sprzedaż hurtową i detaliczną. Energobielsk.pl.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Zbliża się 7, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Polityczny spór o Trybunał Konstytucyjny. Maciej Berek złożył ślubowanie sędziowskie w Sejmie, bo nie doczekał się zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Rząd mówi o przywracaniu praworządności, a PiS o zamachu stanu.
5: I zdaniem premiera wszystko odbyło się zgodnie z prawem. Donald Tusk zapowiedział też, że jego rząd będzie przywracał ład prawny i konstytucyjny dostępnymi państwu metodami. Padły też gorzkie słowa pod adresem prezydenta.
6: Odmawia przyjęcia od nich ślubowania. Zawiesza sam siebie, abdykuje.
5: Z kolei działania rządzących krytykuje Prawo i Sprawiedliwość. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński mówi o siłowym ataku na Trybunał Konstytucyjny.
4: Informował nasz reporter Michał Skolimowski. To był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie kilka tygodni temu. Morze wyrzuciło jego szczątki na brzeg. Znalazł je przypadkowy spacerowicz. Służby sprawdziły miejsce i wykluczyły zagrożenie chemiczne, radiologiczne oraz obecność materiałów wybuchowych. Nowi lokatorzy w Zoo Borysew Włódzkiem. Do ogrodu przyjechały trzy gerezy angolańskie. To dopiero drugie zoo w Polsce, w którym można zobaczyć ten gatunek. Małpki już podbiły serca zwiedzających.
7: Ciekawa, no ładna.
8: Te akurat mi się najbardziej podobają z tych wszystkich. Mają inny jakby kolor, wyróżniają się jakby ze środowiska.
4: Małpki nie mają jeszcze imion, a zoo wkrótce ogłosi konkurs na ich wybór.
9: SK Białystok News.
10: Julia Łata, szpital psychiatryczny w Choroszczy ma już ciepłe grzejniki. Placówka dostarczyła wniosek do Zakładu Energetyki Cieplnej o uruchomienie ogrzewania i do szpitala popłynęło ciepło. Szpital ma jednak prawie 2-milionowe zaległości za ogrzewanie. Jagiellonia Białystok rusza z kolejną edycją wielkiej zbiórki karmy dla czworonogów. Akcja potrwa do 25 października. Wtedy przy okazji meczu z Wisłą Płock odbędzie się finał zbiórki. W zeszłym roku w ramach akcji zebrano 14 ton karmy, w tym roku klub liczy na pobicie rekordu.
11: Jankes. Kama i Wiktor.
12: Radio SK.
13: Czwartek, 7 rano. Wstawać czy nie wstawać? Oto jest pytanie.
14: No, wstawać. Za momencik u nas nasza zabawa 7 wygrywa. I tutaj mamy pytanie do ciebie, Wiktor. Jaki jest PIN do twojej karty kredytowej?
13: 7426.
14: Dziękuję.
15: Gdzie masz portfel? Drugie pytanie.

0: Módlmy się.
1: Za dobry czwartek oczywiście. We pray. 7 minut po 7. Dzień dobry, Eska.
2: Dzień dobry i od razu wiadomo, nic nie podnosi ciśnienia, lepiej jak jakaś dobra aferka.
1: Dawaj, lubię takie, szczególnie jeżeli ona jest z Polski.
2: Mamy aferkę z Tarnowa.
1: To jest tam na dole i po prawej.
2: Mianowicie, policjanci zatrzymali w Tarnowie rowerzystę, który jechał po zmroku bez wymaganego oświetlenia.
1: Niech zgadnę. No. A dodatkowo był na rauszu.
2: Tak troszeczkę. Wyczuli od niego woń alkoholu. No i no cóż, no. Zatrzymali pana rowerzystę. Ten okazał legitymację poselską, więc odstąpili od kontroli. No.
1: Tu jest ten twist. Legitymacja poselska. Czyli najważniejszym wyposażeniem roweru jest nie tylko to światełko z przodu, ale też legitymacja posła.

0: Musimy jeszcze poczekać, aż jest 7.13, bo 13 jest pechowa, zrobi 14. Bo jak będzie 13,
1: to o, już.
0: O, dobra, można.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: To dzwońcie 664-402-302. Prosimy o to, żebyście trzymali telefon przy uchu. Do zdobycia mamy nasze nagrody eskowe, czyli butelkę, skarpetki, październikowe wydanie magazynu SK Story z Andziax. No i co? No i kto pierwszy, ten lepszy. No.
0: I pamiętajcie, musimy się zmieścić w 2 minuty, a najważniejsza jest dobra jakość połączenia.
1: Dzień dobry.
0: Przyjmujemy tylko tych z drogimi telefonami.
1: Dzień dobry, jak masz na imię?
3: Ryszard?
1: A, no właśnie, chyba tak.
4: Telefon przy uchu, kochana.
0: A Rysia?
3: Ja samochodem.
1: No ja rozumiem, że samochodem, ale cię nie słyszymy. Odbieramy dalej następny telefon. Dzień dobry, halo, halo.
3: Dzień dobry.
1: O, no, tu się dobrze słyszymy. No. A ty jak masz na imię?
3: Dorota.
1: Bardzo dobrze. Dorotko, kochana, 2 minuty dla ciebie.
2: Zabawa rozpoczęta.
0: Pierwsze określenie pejoratywne to jakie?
3: Negatywne.
0: Dobrze.
3: Ujemne,
1: niepochlebne, uwłaczające, obraźliwe. Wiktor... A nie,
0: i nie to... ma to nic wspólnego z raperem Peją.
2: Drugie.
1: Co ma skrzydła, ale nie jest ptakiem?
3: Samolot.
0: Dobrze.
1: Bardzo dobrze.
0: A trzecie. Co jest ptakiem, ale może być też w nosie. No. Nie koza?
1: Gil!
3: No nie! O matko, faktycznie. No,
0: może być.
1: Dorotko, trzymaj się, pięknego dnia ci życzymy i jak najmniej ptaków w nosie. Odbieramy dalej telefony, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Kto po drugiej?
5: Radek.
0: Radku, co aktualnie jest dłuższe, noce czy dnie?
5: Noce.
1: Niestety. Wiktor sprawdził 13 godzin nocy i tylko 10 godzin dnia. Mm. A co się działo, jak Pinokio kłamał? Nie wiem, dlaczego tak to powiedział.
5: No, no rósł.
2: Szóste.
0: Czego na koniec historii nie miał Jurand ze Spychowa?
4: Hmm? No, czego...
0: czego nie miał? Czegoś mu brakowało. Czegoś bardzo ważnego.
1: Życia!
0: To też!
5: Życia.
1: Karty kredytowej, mieszkania!
0: Ale przede wszystkim nie miał oczu,
1: ojej,
0: bo mu wydubali mu oczy.
1: Ojej, weź przestań!
4: To ci krzyżamy.
1: Nie spoileruj!
4: 20 sekund.
1: Nie spoileruj książki. Szybko. Odbieramy ostatni telefon ostatnie. I ostatnie pytanie. Dzień dobry.
5: Witam, witam.
1: Słuchaj, wczoraj w Milionerach padło pytanie, w wyniku czego można nabawić się efelidów. Od słońca czy od wody morskiej?
0: Patrz w górę, patrz w górę, patrz w górę.
5: Od słońca.
1: Dobrze. I widzisz, w Milionerach mógłbyś zdobyć 500 000 złotych za to pytanie.
0: A u nas wygrałeś
1: zdobywasz
0: skarpety.
1: Wow. I do tego butelkę i październikowe wydanie magazynu SK Story z wywiadem z Andziax.
5: Super, dzięki śliczne.
0: To jeszcze należy się wytłumaczenie dla wszystkich, którzy lubią bawić się w naukowców i być mądralami, że efelidy to tak naprawdę piegi.
2: Siódma wygrywa.

0: kiedyś jedną modelkę zapytano, co to jest CBA i odpowiedziała: Centralne Biuro Śledcze.
1: A to przecież aferalne.
0: Dokładnie. No. I o CBA, i o pukaniu CBA, i o tym, że nie jest wcale śledcze, tylko aferalne, będzie mówiła Paulina u nas w newsach za chwilę.
1: Chyba się nadaje na Miss Świata.

0: me. Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
1: Reklama.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Show kociaków w Białymstoku. Już 17 i 18 października zapraszamy do hali sportowej Uniwersytetu przy ulicy Świerkowej 20. Czeka na Was

0: zobacz, zakochaj się.
1: Szukasz nowego samochodu w świetnej cenie? Poznaj Skodę Easy. Już od 66 700 zł możesz wyjechać nową Skodą, dopasowaną do Twoich potrzeb. Komfort, nowoczesne technologie i atrakcyjne finansowanie czekają na Ciebie w Białymstoku. Odwiedź salon Skody Grupy Fiedorowicz w Białymstoku lub sprawdź ofertę na grupafiedorowicz.pl. To takie easy.
2: Centrum miasta. Spacer bez samochodu. Kawa za rogiem. Restauracja kilka kroków od domu. A teraz możesz mieć tu nawet swoje mieszkanie. 17 października od 9 do 14 zapraszamy na dzień otwarty na budowie apartamentów w Śródmieście przy ulicy Bohaterów Getta 14. Zobacz lokalizację. Zobacz mieszkanie. Zobacz, czy to miejsce jest dla Ciebie. Apartamenty Śródmieście. Kombinat. Mieszkania i apartamenty.
3: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest Twój apetyt,

0: 28% taniej. 4,99 za 100 gramów.
1: Lidl, to się opłaca.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: O, pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: I po reklamie.
6: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Białystok Podlany, no i jedzie po mokrych nawierzchniach, najwięcej samochodów na Ciołkowskiego przy stadionie, no a tak to jeszcze, ale za chwilę będzie tłoczno. Dzisiaj do 11 na plusie w ciągu dnia już padać w drugiej części nie powinno, nawet będzie do nas wyglądało słońce, na złota jesień wraca jutro.
6: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
9: Minęła 7.30, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Pożar statku handlowego na Morzu Czarnym. Do zdarzenia doszło na rumuńskich wodach terytorialnych. Na razie nie wiadomo, czy jednostka została trafiona dronem. To kolejny taki incydent w tym miesiącu. U wybrzeży państw NATO uszkodzonych zostało już 5 statków handlowych. Zginęło lub zaginęło 23 marynarzy. Agenci CBA w siedzibie PZPN zażądali dokumentacji dotyczącej umowy z firmą Publicon Sport, która od 2023 roku obsługiwała umowy sponsorskie związku. Jak podaje Onet, firma otrzymywała 150 tysięcy złotych miesięcznego ryczałtu i wysokie prowizje.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
11: SK Sport News.
9: Polskie kluby wracają do gry w Lidze Europy. Lech Poznań zmierzy się z Bayerem Leverkusen. Początek meczu o 18.45. Vinicius Junior zawieszony na 4 mecze. To kara za pociągnięcie rywala za włosy w spotkaniu z Villarrealem. Brazylijczyk opuści m.in. El Clasico z Barceloną, zaplanowane na 25 października.
10: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
12: Kama
13: i Wiktor.
14: Widzisz, ciebie w nic już to by w życiu nie pociągnął za włosy i wcale nie chodzi mi o to, że po prostu nie bierzesz udziału w El Clasico.
15: A wiesz, że jest taka teoria, że Vinicius Junior to już nie jest on od paru miesięcy i gra jego sobowtóra, a prawdziwy Vinicius leży sobie i odpoczywa na rajskiej wyspie?
14: Obejrzałabym ten serial.
15: Na szczęście Justin Bieber jest oryginalny i Nicki Minaj też.

0: biuro śledcze CSI Kamila. Wystartowało. Zrobiliśmy jej mindfucka tym juniorem, Winiszjuszem.
1: Ale muszę przyznać, że w końcu znalazłam w piłce nożnej coś, co mnie interesuje. Okazuje się, że Winiszjusz Junior może mieć sobowtóra. Oglądam zdjęcia, no i faktycznie panowie wyglądają jak co najmniej dalecy kuzyni swoi.
0: Ale jest trochę takich gwiazd w show biznesie, które albo przeszły takie metamorfozy, operacje plastyczne, że się człowiek zastanawia, czy go podmienili, czy nie. No bo to, że Władimir Putin może mieć swoich sobowtórów, to jest jedno. To, że inni przywódcy się posługują też swoimi podróbkami, to jest jedno. Ale na przykład Megan Fox. Kojarzysz ostatnio?
1: Kojarzę.
0: Oglądaliśmy w internecie.
1: Oglądaliśmy.
0: Wyglądała, a teraz wygląda troszkę inaczej.
1: No, jakby ci tu powiedzieć, lata lecą!
0: A wy macie jakieś przykłady kogoś, kto tak was zaskoczył, że się zastanawiacie, czy to nie sobowtór?
2: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS 01 i STS 02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
3: Reklama.
4: W Netto dbamy o to, aby nic, co dobre, nie zostało wyrzucone. Dlatego przekazujemy nadwyżki żywności Caritas oraz bankom żywności. Dołącz do nas, nie wyrzucaj jedzenia. Podczas zakupów w Netto skorzystaj z akcji Nie marnuje i zyskuje. Szukaj produktów z żółtą naklejką. To żywność z bliskim terminem przydatności, ale wciąż dobra i w niższej cenie. Pamiętaj, nie marnuje i zyskuje. Więcej na netto.pl.
5: Panie Pascalon,
6: tak?
5: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
6: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
5: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł.

0: kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neurotypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Spokojnie! W Lipowym Moście możesz się przestraszyć tylko jednego, że weekend skończy się za szybko.
2: Od 30 października do 1 listopada weekend z nutą Halloween w sercu Puszczy Knyszyńskiej.
1: Halloweenowa kolacja przy ognisku, dyskoteka z dreszczykiem i wieczór filmowy.
2: A do tego basen, jacuzzi, sauny, ruska bania i gorąca balia pod gołym niebem.
1: Dwa noclegi już od 225 zł za osobę za dobę.
2: Lipowy Most. Tu Halloween ma klimat.
3: To będzie ostatnia reklama.
2: Jesienna promocja w Uniwersalu Podlaskim. To idealny moment, by znaleźć swoje nowe mieszkanie. Skorzystaj z promocji na wybrane inwestycje deweloperskie i zyskaj rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Nowe mieszkanie, wyjątkowa cena i szeroki wybór lokalizacji. Ale nie zwlekaj, oferta promocyjna ważna tylko do 31 października. Sprawdź szczegóły www.universalpodlaski.pl. Uniwersal Podlaski. Twój nowy rozdział zaczyna się tutaj.
4: I po reklamie.
5: Hey, I got a stranger in my mind.

0: 13 minut do 8 zostało, takie podejrzenia mam, bo Kamil Nosel nie ma włosów. Ale gdyby miał, to mógłby być jak Ed Sheeran Rudy.
1: Wredota nasza. Ale będzie teraz dzwonił w sprawie tematu, który bliski jest bardzo mojemu sercu. Ostatnio popsuła mi się suszarka elektryczna w domu, popsuła mi się zmywarka, czekam aż popsuje mi się również pralka.
0: I ta słuchaczka będzie tak wkurzona, że być może odda ci ten sprzęt.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Tak, słucham.
4: Czy ja do pani Klaudii żebym się zadzwonił?
3: Tak, słucham.
4: Może wiecie co, transport po tej stronie, telefonuję, proszę pani, bo nie wiem, czy tam dzisiaj do pani dzwonili. W sprawie tej lodówki, zmywarki, proszę pani, i tam chyba coś jeszcze mam, nie wiem, co tam jest.
3: No, AGD całe.
4: No. Do pani, tak?
3: No, do pani.
4: Dobra. Powiedz mi pani, bo tak, przeliczyłem deputat, jeśli chodzi o paliwo. Gdzie ja mogę, proszę pani, to odstawić, bo mi zabraknie do pani jeszcze 9 kilometrów, żebym mógł, proszę pani, później wrócić.
3: Proszę pana, proszę mi zawieźć to pod dom i mnie nie zdenerwować.
4: Proszę pani, ja nie dojadę, bo inaczej jakbym miał dojechać do pani, to bym nie wrócił do bazy. I tu jest ten problem. Więc wolę te 8 kilometrów, proszę pani, gdzieś zostawić, żeby móc wrócić.
3: Ale no to pana pracodawca powinien panu zatankować samochód, no co pan chce ze mnie
4: robić?
3: Pani,
4: ja pani powiem, on mi zatankuje pojutrze na tyle, żebym mógł do pani dojechać. No a ja mam załadunek pani już dzisiaj na pacę.
3: No i co? I pan mi wystawi cały sprzęt AGD na środku drogi, 9 kilometrów do domu i co ja z tym zrobię, jeżeli ja zamówiłam transport pod drzwi?
4: Chwila! Niech mi wskaże pani miejsce, gdzie to mogę zostawić, gdzie jest na przykład, nie wiem, Zadaszenie, bądź też inny lokal.
3: No to Zadaszenie jedyne, do jakiego ja mam dostęp, proszę pana, to jest na adres, gdzie ja zamawiałam całe AGD.
4: Dobra, jeszcze raz, bo pani mnie nie rozumie.
3: Nie, no ja rozumiem, jeszcze raz mi pan powie o tym, że panu brakuje 9 kilometrów, to pana przetrącę, jak pana zobaczę.
4: Zróbmy inaczej, proszę pani. Tam widzę, że jest przystanek autobusowy.
3: Nie ma, to jest nowiny, panie, to są nowiny, chyba panu szalał. Niech sobie pan sprawdzi, ile to jest.
4: Tu bym mógł, proszę pani, zostawić.
3: To w takim razie zrobimy tak, że ja się z panem rozłączę, zadzwonię sobie i ustalę z nimi, gdzie...
4: I co, i pani będzie na mnie skarżyć teraz, tak? Jak ja próbuję się z panią dogadać?
3: Puszcza taki, że co ja mam się nie poskarżyć?
4: Pani, to niech to pani zrobi, Edycie.
5: Klaudia, zostałaś wkręcona w Radiu SK. Jesteś wspaniała, co rańko.
3: Masakra.
5: Kocham cię bardzo i Kamila też.
3: Masakra.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Ludzie, jak macie na ósmą i dopiero się obudziliście, to nie zdążycie. Za chwilę ósma, za 6 minut.
1: Cudowne, tak optymistycznie, tak miło, ty tak potrafisz podnieść na duchu.
0: Ale będą jeszcze informacje na bogato za chwilę w newsach, bo podobno Kraków zarabia na turystach.
1: No właśnie, i dokładnie ile zarobił albo ile turyści zostawili w Krakowie, to o tym za chwileczkę u nas w newsach.
2: Jankes. Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: Radio SK. Radio SK.
0: Podobno najwięcej kasy zostawiają ci, którzy piją na hejną.
4: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
5: Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
11: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
12: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
13: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: O, pieskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
16: 18,47,12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
17: To ja też chcę! 24,39.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
20: We must fight together.
19: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
23: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
24: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
23: I zrobiła nam super pokój.
24: Mamo, dzięki!
25: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
26: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Sponsorem programu jest Energo, dostawca węgla.
3: Uwaga na hale ratu, śmiertelny wypadek, są utrudnienia w ruchu, do tego samochodów sporo już na tysiąclecia na Poleskiej Ciałkowskiego w Białymstoku. Dużo chmur, jeszcze może wypadać, ale druga część dnia to już z przebłyskami słońca, no i na skali pojawi się plus 11.
2: Sponsorem programu jest Energo, dostawca węgla oferujący sprzedaż hurtową i detaliczną. Energobielsk.pl.
0: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
4: Jest 8, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. Wołodymyr Zełenski mówi dość i kończy wstrzymywanie uderzeń w rosyjską energetykę. To po problemach z amerykańskimi danymi wywiadowczymi i zakłóceniach Starlinka. W tym czasie Rosja nasiliła ataki na Ukrainę, a według Zełenskiego w ostatnim tygodniu zginęło ponad 100 cywilów. Większe bezpieczeństwo w szkołach. MEN przygotowało nowe wytyczne na wypadek pojawienia się w placówce osoby z niebezpiecznym przedmiotem. Materiały trafiły już do wszystkich szkół w kraju. Resort zapowiada też możliwość sprawdzania zawartości uczniowskich plecaków, o czym więcej Mateusz Gołębiewski.
5: Zmiany są reakcją na ostatnie ataki w polskich szkołach. MEN chce, by nauczyciele mogli szybciej reagować, gdy pojawi się podejrzenie, że uczeń ma przy sobie niebezpieczny przedmiot. Jednym z rozważanych rozwiązań jest sprawdzanie zawartości tornistrów.
6: Za kilka dni ministerstwo pokaże gotowe przepisy. Też nie chodzi nam o to, by w szkołach wprowadzić taką grozę, że oto każdego dnia przeszukiwane są plecaki, ale nauczyciel musi mieć taką możliwość.
5: Mówi Barbara Nowacka. Ministra podkreśliła również, że codzienne bezpieczeństwo zależy także od nauczycieli i rodziców.
4: Ekologiczna szkoła w Dąbrowie Górniczej. W podstawówce numer 26 do spłukiwania toalet wykorzystuje się deszczówkę.
7: Rynny są tak podpięte, że woda, która spływa z dachu, jest odprowadzana do tych zbiorników. Cywia Dębska, dyrektor szkoły. Tam działają pompy, które z kolei tłoczą wodę, no i przy spłukiwaniu jest wykorzystywana do spłucza.
4: Szkoła ma też panele fotowoltaiczne i magazyn energii.
2: SK Białystok News.
3: Paweł Jakubowski. Tragiczny wypadek na ulicy Halera w Białymstoku. Rano na przejściu dla pieszych zostały potrącone dwie kobiety. Jedna z nich zginęła na miejscu, druga była reanimowana. Niestety jej życia też nie udało się uratować. Droga jest zablokowana. Burmistrz Szczuczyna Marcin Wileński skazany za poświadczenie nieprawdy. A chodzi o wykonywanie prac podczas przeglądów maszyn rolniczych. Doszło do tego, kiedy jeszcze nie pełnił funkcji publicznych. Od orzeczenia burmistrz ma się odwoływać. Zmiany w rozkładzie jazdy. Mieszkańcy Białegostoku zyskają nowe możliwości podróży pociągiem do Zakopanego, Warszawy czy Zielonej Góry.
8: Jankes!
9: Gama!
8: I Wiktor!
9: Wiktor!
8: W Radiu SK!
10: Tum, tum, tum, tum!
11: No dzień dobry, witamy się z wami. Jutro jest już piątek, więc powiedziałabym, że nawet jeśli jest w tym momencie źle, to będzie dobrze.
12: A dzisiaj podążamy śladami afery
13: Sorry, Wiktor, nie ma czasu!
11: Powtarzaj za mną. Sobowtór.
12: Sobowtórurowej. Afera sobowtórurowa.
14: Kochane Radio SK, ja codziennie praktycznie widzę jakiegoś sobowtóra. Wstaję z rana, patrzę w lustro w łazience i tam ja czy nie ja, jakiś taki ktoś podobny, ale chyba nie ja, kurczę. Może jakiś sobowtór właśnie. Pozdrawiam. Baby.

0: Białystok.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: nasze muzyczne alter ego, Dawid Kwiatkowski i Margaret.
1: Dawid ma lepsze włosy niż ty.
0: I ona też mówi, że chodź, coś ci opowiem i tak samo ty teraz tak chyba coś mi opowiesz.
1: Tak, opowiem informację, którą z kolei wczoraj mi opowiedział Wiktor.
0: Mianowicie, to wraca jak bumerang.
1: Połowa Polaków uważa, że alerty RCB przychodzą za często. Na pewno kojarzycie, to są te takie alerty na telefon, które przychodzą w różnych tematach.
0: Ja dostałem, że wiatr wieje.
1: No właśnie, że wiatr wieje, że szczepionka na lisy. No ale są też takie województwa, które dostają niestety trochę poważniejsze informacje. No i tak się akurat składa, że ta wschodnia połowa Polski
0: to ta
1: jest niezadowolona, że przychodzą za często.
0: I właśnie dlatego ten operator tego systemu kliknął w to lubuskie ostatnio, żeby te nastroje się wyrównały.

0: Jakiś czas temu wjechał program CPN, ceny paliw niżej, i ceny spadły tylko po to, żeby teraz znowu rosnąć.
1: SK tankuje do pełna.
2: No i czego nie rozumiesz? Miało być taniej, było taniej, jest drożej, to już było drobnym drukiem. Ale u nas tak naprawdę nie ma znaczenia, po ile są ceny paliw, ponieważ SK zawsze tankuje do pełna.
0: Tak jest. Kto nie skorzystał z tego programu, może skorzystać z Eski, bo zapełnimy wam bak za nasze pieniądze radiowe.
2: No i z nami jest Patrycja. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
2: Patrycja, ty to niezły numer jesteś. Jaką ty akcję wymyśliłaś?
3: Moja siostra organizuje szwagrowi urodziny 30. No i jedziemy do Zakopanego. A z racji takiej, że jesteśmy ze Szczecina, no to pomyślałam, że ją odciążę.
0: I z racji tego, że samo Zakopane to jest chyba jedno z najdroższych miejsc w tym kraju.
3: Zdecydowanie.
2: No ale z tego co wiemy, Michał, czyli szwagier, po pierwsze ma zostać przez was porwany. Wow. Zakryte oczy. Dopiero na miejscu ma bidula się otworzyć i dowiedzieć, gdzie jest. Ale po drugie, czy to jest prawda, że on nigdy nie był w Zakopanem?
3: Nigdy nie był w Zakopanem, dlatego ten pomysł.
0: Ale przeżyjesz, szok kulturowy.
2: Ojej. Dobrze, no to ja myślę sobie, że dołóżmy się do tej całej fantastycznej akcji. Eska tankuje do pełna, tak żeby Michałowi starczyło na przynajmniej jedno zdjęcie z misiem.
0: I podobno jeszcze starczy wam na jajecznicę i herbatę. Tam jest taka najdroższa restauracja, najdroższa śniadaniownia podobna w całym kraju, że to tylko na tyle starcza.
3: Może tak być.
2: Życzymy w takim razie wam fantastycznej zabawy i pamiętajcie, żeby po tankowaniu nie prowadzić auta.
4: Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło.

jestem zakochany w kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Wow, znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listy chcą do kliniki pogonić. Fifi znów

0: Wystarczy spojrzeć przez okno, przynajmniej za to nasze radiowe, no i Alejandro.
1: Z naciskiem na Handro, a właściwie Handra, z jakiegoś powodu. Państwo tego nie widzą, bo to jest radio, ale po mojej lewicy siedzi nasz wydawca, po mojej prawicy siedzi Wiktor i kiedy panowie mówią, to ja normalnie jak na meczu tenisowym. Lewo, prawo, lewo, prawo.
2: Jankes, Kama i Wiktor w Radiu SK.
0: I właśnie o Polkach grających w Wuhan w kolejnym turnieju. Za chwilę w newsach.

0: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS 01 i STS 02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
1: Reklama. Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz wyraziste i stylowe Audi A5 z ratą już od 920 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj. Sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia tarasowe 15% taniej, z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
5: Centrum miasta, spacer bez samochodu, kawa za rogiem, restauracja kilka kroków od domu. A teraz możesz mieć tu nawet swoje mieszkanie. 17 października od 9 do 14 zapraszamy na dzień otwarty na budowie apartamentów w Śródmieście przy ulicy Bohaterów Getta 14. Zobacz lokalizację, zobacz mieszkanie, zobacz, czy to miejsce jest dla Ciebie. Apartamenty Śródmieście. Kombinat. Mieszkania i apartamenty.
6: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Ambat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
10: To będzie ostatnia reklama. Show kociaków w Białymstoku. Już 17 i 18 października zapraszamy do hali sportowej Uniwersytetu przy ulicy Świerkowej 20. Czeka na Was międzynarodowa wystawa kotów. Kocie piękności z całego świata i wyjątkowa okazja, by dać dom bezdomnym mruczkom razem z Fundacją Kotkowo. Przyjdź, zobacz, zakochaj się.
11: I po reklamie.
12: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
13: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
14: Uwaga na cholera, tu jeszcze utrudnienia w związku ze śmiertelnym wypadkiem, a w Białymstoku ciężkie chmury jeszcze ma padać do południa, druga część dnia niby z promieniami słońca, 13 na plusie dzisiaj, maksymalnie 13 również jutro, ale w piątek to już pełnia słońca.
12: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Minęła 8.30. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Tragiczny wypadek w Białymstoku. Rano na przejściu dla pieszych samochód osobowy śmiertelnie potrącił dwie starsze kobiety. Na miejscu pracują służby. Ponad 15 miliardów złotych, tyle pieniędzy w zeszłym roku wydali turyści w Krakowie. To prawie 3 razy więcej w porównaniu z 2016 rokiem, mówi Katarzyna Gądek z Urzędu Miasta.
16: Patrzymy się też na tego turystę jakościowego, który przyniesie nam mniej kłopotów, a więcej zysków.
15: W zeszłym roku Kraków odwiedziło blisko 9 milionów turystów, w tym blisko 1 700 tysięcy z zagranicy. Polki walczą w turnieju w Wuhan. Maja Chwalińska gra o ćwierćfinał z Amerykanką Iwą Jowicz. Z kolei Iga Świątek wystąpi w 1/8 finału. Jej rywalką będzie Ashlyn Kruger, a mecz rozpocznie się nie wcześniej niż przed 13.
17: Jankes.
18: Kama
17: i Wiktor.
18: Jankes, Kama i Wiktor.
17: Radio SK.
19: Bądź
11: Buongiorno, chciałoby się powiedzieć, chociaż bardziej, że Piątello za momencik wjedzie, bo to już jest czwartek.
17: Patrzę w kalendarz i urodziny swoje obchodziłby, gdyby żył. Niemiecki filozof, poeta, filolog klasyczny Fryderyk Nietzsche.
11: Niczego nam nie potrzeba.
17: Czy mogę pozwolić sobie jeszcze na jeden żart?
11: No.
17: Już od dawna nie ma niczego.
11: Ja już wiem, kto moją mowę pogrzebową na pewno nie wygłosi. Zawidzę.

0: like it.
1: No pewnie, że I like it. To jest Eska. Tu się nie da inaczej niż I like it. Czy jest ktoś, kto nie lubi Eski? Nie widzę. Nie ma. No, dziękuję. Do widzenia.
2: Świetne, świetne badania słuchalności zrobiłeś. Takie szybkie i takie za darmo.
1: Panie dyrektorze, idzie nam świetnie. Nie widziałem nikogo, kto nie lubi Eski.
2: Przepraszam, czy my dzisiaj mamy zebranie?
1: Mamy, ale mamy też poważne sprawy. Żeby nie było, że tylko się tutaj cały czas dobrze bawimy i uśmiechamy. Otóż to, pobór do wojska. Aktualnie, jak czytam, słuchajcie, dzieli Polaków. Młodzi mówią stanowcze nie, a ci starsi z kolei, ankietowani, którzy zostali zapytani, mówią stanowcze tak. No i nie wiadomo, jak pogodzić tę młodszą i starszą część społeczeństwa.
2: Niech zgadnę, największy entuzjazm wobec poboru wykazują ci, którzy nie musieli w nim uczestniczyć.
1: Radio SK. A to tak przypadkowo wyszło.
3: Wiktor, a ty byłeś w wojsku?
1: Nie słyszę.
4: Autopromocja.
5: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
6: będę grał w grę.
5: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Eska. Sądy i Kościela.
7: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów.

0: Tabor zaprasza na zupełnie nową ekspozycję. Odwiedź nas i poznaj najnowsze, ponadczasowe projekty prosto z targów w Maison Obrze i Mediolanie. Zainspiruj się i przenieś doskonały design do swojego domu. Jesień pełna nowości. W studiu meblowym Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze. Kijowska 7, Lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.com.
1: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej od...

0: studni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
3: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
4: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
3: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
5: Poleca Radio SK.
6: I po reklamie.

0: ja się zaśmiałem nosem właśnie? Chyba tak.
1: Że co?
0: Zaśmiałem się nosem.
1: Ha, okej. Okay. A on dalej nie mówi wprost. O tym śpiewa Margaret, a właściwie chyba mówi o naszym kapitanie, ponieważ cały czas zbieramy ludzi na odlot ściśle tajny. Przypominam, to już tylko i wyłącznie 7 dni zostało do naszego wylotu, bo wylatujemy za tydzień w piątek. Nadal nie wiemy dokąd.
0: No i dzisiaj jest właśnie dzień kombinowania. Po pierwsze mamy kapitana, a potem będziemy jeszcze mieli popołudniowych pomocników. Jaka podpowiedź dzisiaj wypuści nas w maliny? Proszę bardzo.
2: Mówi kapitan. Polecicie do miasta Małej Francuski.
0: I to już? Koniec podpowiedzi? Nie ma więcej? Czekaj, Mała
1: miasto
0: Francuska.
1: Miasto Małej Francuski. No dobra, zobaczmy w takim razie, co Korościel wykombinował.
3: Francuska? Olu, więc oni polecą do miasta Małej Francuski. Moim zdaniem tu chodzi o miasto Marii Curie Skłodowskiej. A twoim o jakie miasto?
4: Nie, no ja liczę, że oni lecą gdzieś w jakieś takie bardziej wakacyjne klimaty, więc może gdzieś, gdzie dobrze smakuje francuski pocałunek, ale on w sumie może smakować dobrze wszędzie. Hmm.
3: A ja bym się upierał przy Marii Curie Skłodowskiej, ona jest z Warszawy chyba, także oni polecą do Warszawy. Gratulujemy, kochani, super wyjazd, super.
0: Ja bym się jednak upierał przy tym pocałunku, tym bardziej, że mówiła to moja dziewczyna.
1: No i zważywszy na to, że z nami nie leci, to ja nie jestem pewna.
5: Odlot ściśle tajny.
0: No to co, gdzie lecimy? Kto ma jakieś propozycje? Jakby co, wszystkie podpowiedzi, te poprzednie, ta dzisiejsza, czekają na Instagramie.
1: A jeżeli chcielibyście dołączyć do naszej ekipy i polecieć razem z nami w nieznane, to zapraszamy do apki.

0: Kurczę, to jest podpowiedź. Alan Walker mówi, że jednak Barcelona. Tam lądujemy, podobno.
1: Powiem ci tak. To naprawdę nieważne dokąd. Ważne, żeby było ciepło i żeby byli fajni słuchacze, a ci na pewno będą fajni, bo to są nasi
0: ESK-owie. Powiesz, że ważne, że ja lecę z tobą.
1: Nie.
0: A, to nie
1: znaczy tak, ta, ja to powiedziałam, czy pomyślałam?
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK.
0: To jeszcze raz przypominamy, jak się wchodzi do gry o odlot ściśle fajny?
1: No trzeba ściągnąć apkę i tam się zgłosić.
0: No.
2: Autopromocja.
4: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
5: Opowiedz nam swoją historię na SK.pl.
6: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
7: Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18.00.
8: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
2: Autopromocja.
9: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
15: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
16: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
15: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
16: Magnifique!
15: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
16: No, Hisense Media Expert to ma sens.
17: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Tato, z czego były pierwsze książki?
19: Z glinianych tabliczek?
18: To jak wtedy zaginali rogi?
20: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
21: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
22: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 95 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 10 sztuk, maksymalnie 5 za złotówkę na kartę. Biedronka.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
25: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest Energo, dostawca węgla.
2: No chcielibyśmy złote jesienia, a tak mamy taką szaro i ponurą. No w Białymstoku takie realia, za oknem prawie dziesiątka na plusie, no to nie jest źle. Po południu 12, a specy od pogody mówią, są szanse na delikatne przebłyski słońca. Ono ma poświecić na pewno jutro i pojutrze, więc będzie przyjemniej.
1: Sponsorem programu jest Energo, dostawca węgla oferujący sprzedaż hurtową i detaliczną. Energobielsk.pl.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest 9:00, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Ukraina wznawia ataki na rosyjskie rafinerie. Wołodymyr Zełenski twierdzi, że wcześniej wstrzymał uderzenia na prośbę Waszyngtonu. Sprawę skomentował Radosław Sikorski. Szef polskiego MSZ-u zaapelował do Ilona Muska, by nie wykorzystywał Starlinka do celów politycznych. O czym więcej już teraz nasz reporter Michał Rawa.
4: W zamyśle Waszyngtonu była to część rozejmu energetycznego na froncie. Ukraina wstrzymała ataki. Problem w tym, że nie zrobiła tego Rosja. Dlatego Wołodymyr Zełenski mówi. Mamy dość, blokada zdjęta. To słowa prezydenta Ukrainy, który podkreśla, że brak danych wywiadowczych z Waszyngtonu oraz problemy ze Starlinkami uderzyły w możliwości ukraińskiego wojska. Ukraińscy urzędnicy uważają, że ograniczenia zostały wprowadzone celowo przez firmę SpaceX. Elon Musk i Donald Trump przerzucają się odpowiedzialnością za te decyzje.
3: Telefon jak syrena alarmowa. MSWiA zapowiada nowy system ostrzegania Cell Broadcast. Na razie w razie zagrożenia komórki mają alarmować nawet wtedy, gdy są wyciszone, a system ma ruszyć tuż po wakacjach 2027. Igierski Park Narodowy buduje specjalne platformy dla bocianów. Wszystko po to, żeby ptaki nie budowały gniazd bezpośrednio na słupach energetycznych, mówi Wojciech Misiukiewicz z parku.
5: Takie budowanie gniazd właśnie bezpośrednio na liniach powoduje zagrożenie też dla bocianów i zdarza się, że dochodzi do sytuacji, kiedy wyciany są porażone prądem.
3: Do końca roku powstanie 12 takich platform.
1: SK Białystok News.
2: Paweł Jakubowski. Policja pod nadzorem prokuratora ustala okoliczności tragicznego wypadku na ulicy Halera w Białymstoku. Rano na przejściu dla pieszych zostały śmiertelnie potrącone dwie kobiety. W miejscu wypadku są jeszcze utrudnienia w ruchu. Będą dodatkowe autobusy przed dzisiejszym meczem Ligi Europy w Białymstoku. Kibiców na stadion dowiozą linie oznaczone symbolem J. Autobusy będą kursować również po meczu. A Jagiellonię czeka dziś starcie z Araratem Armenia. Białostocka policja odnalazła zaniedbane zwierzaki na jednej z posesji w gminie Zawady. Szczeniaki były wygłodzone. Właściciel przyznał, że nie ma za co ich karmić.
6: 2 minuty po godzinie 9:00. Nie pytam, która kawa, nie pytam, czy zdążyliście, nie pytam, za którym razem budzik musiał zadzwonić, żebyście dziś wstali, bo pogoda jest, jaka jest. Będzie lepiej. Kasia Węzierska, dzień dobry i zapraszam.

0: What If, tak nazywa się ten kawałek Neptunika. Zagrywam w Radiu SK 18 minut po godzinie 9. To czas już tradycyjnie na 30 sekund tylko dobrych informacji. Możecie za darmo sprawdzić wasze światła w samochodzie. Darmowa kontrola świateł w ramach ogólnopolskiej akcji Twoje światła, nasze bezpieczeństwo odbędzie się na wybranych stacjach diagnostycznych 24 października. Szukajcie w swoim mieście. Możecie też pomóc niedźwiedziom przygotować się do zimy. Poznańskie ZOO zbiera orzechy dla tych zwierząt. Można przekazać zdrowe, świeże orzechy, także te w skorupkach, mile widziane. Dynia ważąca ponad tonę. Taką wyhodował Brytyjczyk Ian Paton, który ustanowił tym samym rekord świata. Uwaga, czasochłonne zajęcie, bo jak twierdzi, tej dyni poświęcał nawet 6 godzin dziennie. Niektórzy tyle czasu nie spędzają nawet w pracy. Jutro kolejna porcja dobrych informacji. Radio
1: SK. Reklama.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: fazie ligowej Ligi Europy. Jagiellonia podejmie Ararat Armenia. To nie jest zwykły mecz, to europejski wieczór, którego nie możesz przegapić. W czwartek, 15 października o 21:00 załóż żółto-czerwone barwy. Zabierz swoich bliskich i razem stwórzmy atmosferę, o której będzie mówić cała Europa. Bądź z nami, Jagiellonia, tylko ty!
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
6: Rezydencja Manufaktura. Poznaj nowoczesne apartamenty w dawnej fabryce z 1913 roku. Teraz w wyjątkowej promocji dla pierwszych 10 klientów nawet do 1000 złotych taniej za metr kwadratowy. W sercu Białegostoku na rogu Alei Piłsudskiego i Bohaterów Getta. Przyjdź na dzień otwarty 17 października. Szczegóły na mercis.pl.
7: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Show kociaków w Białymstoku. Już 17 i 18 października zapraszamy do hali sportowej Uniwersytetu przy ulicy Świerkowej 20. Czeka na Was międzynarodowa wystawa kotów. Kocie piękności z całego świata i wyjątkowa okazja, by dać dom bezdomnym mruczkom razem z Fundacją Kotkowo. Przyjdź, zobacz, zakochaj się.
10: I po reklamie.

0: Zaczynają się w Esce.
1: Przyznaję do jednego z artystów, którzy za chwilę zagrają na antenie Radia Esca, mam wielką słabość. One Republic był taki kawałek Apologize, którym zasłynęli na szeroką skalę i który do dziś przypomina mi o różnych dawnych czasach. Miłych, niemiłych, ale sentyment pozostał. No to teraz One Republic połączył siły z Sophie Tucker. Tsunami, tak nazywa się ten kawałek, tytuł niepokojący, ale brzmienie całkiem dobre na ten czwartkowy poranek. Gramy już teraz w Radio Esca, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: myślę sobie, że abstrahując od tego, że to jest problem, że sprawa jest poważna, to gdyby ktoś następnym razem chciał tak atakować sprzęty w moim domu, to ja poproszę inny cyberatak zastosować. Najlepiej zamknięcie lodówki na klucz po godzinie 22. Radio
1: SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
6: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje. I voilà.
5: To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
6: Magnifique!
5: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
6: No, Hisense Media Expert to ma sens.
7: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
13: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
14: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada, tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze, 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki, maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Dlaczego masz tyle okularów?
18: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
17: A nie możesz mieć jednych?
18: To tak można?
17: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
18: Pewnie kosztują fortunę.
17: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
18: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium Białystok, Sienkiewicza 9, lokal 2 oraz bohaterów Monte Cassino 10 w Galerii M-Park. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.
19: I po reklamie.

0: Tempo City, Reverse Psychology, tuż przed godziną 10 w Radiu SK. Po tej 10 wracamy z najlepszymi hitami i mam nadzieję, że wy nie będziecie musieli wracać do pracy, bo może szef czwartek dzisiaj zaplanował wolne. Rzeczy niemożliwe też się zdarzają.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Piłkarska Europa wraca do Białegostoku. Przed nami debiut w fazie ligowej Ligi Europy. Jagiellonia podejmie Ararat Armenia. To nie jest zwykły mecz, to europejski wieczór, którego nie możesz przegapić. W czwartek, 15 października o 21:00 załóż żółto-czerwone barwy. Zabierz swoich bliskich i razem stwórzmy atmosferę, o której będzie mówić cała Europa. Bądź z nami, Jagiellonia, tylko ty!
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Spokojnie. W Lipowym Moście możesz się przestraszyć tylko jednego, że weekend skończy się za szybko.
9: Od 30 października do 1 listopada. Weekend z nutą Halloween w sercu Puszczy Knyszyńskiej.
8: Halloweenowa kolacja przy ognisku, dyskoteka z dreszczykiem i wieczór filmowy.
9: A do tego basen, jacuzzi, sauny, ruska bania i gorąca balia pod gołym niebem.
8: Dwa noclegi już od 225 zł za osobę za dobę.
9: Lipowy Most. Tu Halloween ma klimat.
10: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
11: Uwaga kierowcy! Masz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacie po gwarancji? Wybierz serwis, który naprawdę zna twój samochód. ASO Auto Kras zaprasza do swojego serwisu w Białymstoku. Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni mechanicy i części od sprawdzonych dostawców. Jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach, dlatego zaufało nam już tak wielu kierowców. ASO Auto Kras, Orzechowa 42, Białystok. Zarezerwuj termin 85 654 38 26.
12: Jesienna promocja w Uniwersalu Podlaskim. To idealny moment, by znaleźć swoje nowe mieszkanie. Skorzystaj z promocji na wybrane inwestycje deweloperskie i zyskaj rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Nowe mieszkanie, wyjątkowa cena i szeroki wybór lokalizacji. Ale nie zwlekaj, oferta promocyjna ważna tylko do 31 października. Sprawdź szczegóły www.universalpodlaski.pl. Uniwersal Podlaski. Twój nowy rozdział zaczyna się tutaj.
13: To będzie ostatnia reklama.
10: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Szara jesienca, oknem 10 stopni teraz, no ale po południu będzie ponad 13, więc jest szansa na te wyższe wartości. Jest szansa również na słońce, tak mówią specy od pogody. Delikatnie gdzieś tam będzie do nas zaglądało jutro. Pełna lampa, ale wartości nam nie nagrzeje maksymalnie do 13. No dobre i to.
15: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
17: Jest 10:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od karambolu w Warszawie. Zderzyło się kilkanaście pojazdów, w tym policyjny radiowóz. W rejonie Mostu Siekierkowskiego doszło rano do kilku kolizji, w których uczestniczyło łącznie 11 pojazdów. Więcej o tym Mateusz Gołębiewski.
18: Utrudnienia dotyczą ulicy Czerniakowskiej w rejonie Mostu Siekierkowskiego w Warszawie. Jak udało mi się ustalić, tuż przed 6:00 rano doszło w tym miejscu do 6 odrębnych wypadków. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Kierowcy jadący od strony Dolinki Służewieckiej muszą liczyć się z dużymi korkami, bo węzeł w tę stronę jest całkowicie zablokowany.
17: Rusza proces w sprawie Collegium Humanum. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, w tym znani politycy i profesorowie. Prokuratura zarzuca im łącznie 67 przestępstw. Właśnie rusza proces w Sądzie Okręgowym w Warszawie, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
18: Na ławie oskarżonych zasiądą m.in. prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, europosłowie PiSu Karol Karski i Ryszard Czarnecki, czy byli komendanci Straży Pożarnej. Z ustaleń śledczych wynika, że w tej uczelni wystawiano lewe świadectwo ukończenia studiów menedżerskich. Były rektor Collegium Humanum Paweł C. wraz z innymi osobami miał przyjmować łapówki za wystawianie fałszywych dokumentów. Uczelnia słynęła z szybkich kursów MBA, które pozwalały na zdobywanie kompetencji koniecznych do awansu w strukturach spółek Skarbu Państwa. Akt oskarżenia liczy ponad 600 stron.
17: Koszalin szykuje się do bicia rekordu. Setki osób będą jednocześnie ćwiczyć resuscytację na fantomach. To wydarzenie już jutro o 11.30.
0: SK Białystok. Sport.
16: Paweł Jakubowski. Rogate derby dla Białostoczan. Żubry Abakus. Okna Białystok pokonały Tur Basket. Bielsk Podlaski 88-62. Białostoczanie kontrolowali przebieg spotkania i to było trzecie zwycięstwo Żubrów w tym sezonie. Jestem wygłodniały emocji sportowych, wygłodniały bycia przy linii i na ławce. Tak wymownie mówi przed dzisiejszym meczem trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Wieczorem w Białymstoku Liga Europy. Duma Podlasia zmierzy się z Arratem Armenia.
14: Żeby złapać odpowiednią strukturę na boisku, żeby zaatakować w powtarzalny sposób. Dzisiaj tego potrzebujemy.
16: Taki plan ma Adrian Siemieniec na starcie na Horten Arenie o 21:00.
19: Dwie minuty po 10:00. Czas rano płynie zaskakująco szybko, kiedy macie go w domu, a kiedy macie go w pracy, to jakoś magicznie spowalnia. Jesteśmy w tym razem. Rita Ora na początek, będzie też Gibbs, Ego i Money. Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: praca płynęła wam tak szybko jak bit tego numeru 17 po 10. To było mi offline high w Radiu SK. Podsłuchiwał i podglądał spotkania firmowe na szczycie przez kamerę zainstalowaną w... No właśnie zaraz wam powiem, gdzie się nieźle zdziwicie. Jeden z pracowników firmy zajmującej się sztuczną inteligencją postanowił podsłuchiwać no właśnie swoich szefów w trakcie spotkań w sali konferencyjnej. Nie trzeba mówić, że raczej te spotkania były ważne, łamane przez poufne, w związku z czym kamera, która wylądowała w tym pomieszczeniu, no nie mogła być widoczna i została umieszczona, bardzo mnie to zdziwiło, w papierze toaletowym. Gdzie papier toaletowy stał w sali konferencyjnej, tak żeby nie rzucał się w oczy aż tak bardzo, żeby można było umieścić w nim kamerę i żeby to nie wzbudzało podejrzeń, tego absolutnie nie wiem, natomiast no nie była to skuteczna metoda, no bo właśnie ostatecznie jego przełożeni zorientowali się w tym, co też ten pan czyni. Jeżeli postawił papier toaletowy na środku wielkiego stołu w pięknej sali konferencyjnej, to chyba jednak nie był tak sprytny, jak mogło mu się wydawać. David Guetta za chwilę w Radiu SK.
1: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
10: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
11: I po reklamie.

shoulder, spodnie boyfriend. Wbijasz mnie w ziemię jak obcas. Łapię twój oddech i liczę, że mogę się w tobie schować. Wejść ci w krwiobieg i choć na moment poczuć się bardziej istotna.

0: 23 minuty do 11. 4000 zł. To jest kwota, uwaga, uznawana za rozsądną, a dokładnie mediana kwoty, rozsądną, jeśli chodzi o zapłacenie za pierścionek zaręczynowy. Tyle młodzi przebadani byliby w stanie dać za pierścionek zaręczynowy, żeby ten był wart swojej ceny, wart tej osoby, której ten pierścionek wręczamy, i żeby generalnie wszystko się zgadzało, mówią badania. Co ciekawe, te same badania mówią też, że 25% wszystkich ludzi, którzy myślą o zaręczynach, czy to jako osoba, która będzie prosiła o rękę, czy ta jako ta, która tę rękę będzie dawała, chciałaby zaręczyn z elementami niespodzianki, tu cytat, takich jak w filmach. Proszę tylko wziąć pod uwagę, że najczęściej w filmach widzimy tylko zaręczyny, a nie to, co dzieje się potem, po kilku latach na przykład, i niech to już wam da do myślenia.
1: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Głoś się na esk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu Eska. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych.

0: Apartamenty Śródmieście. Kombinat. Mieszkania i apartamenty.
1: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
2: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
3: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia tarasowe 15% taniej, z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
5: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
6: Już w najbliższy weekend w Horten Arenie smaczny targ. Przyjdź na festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński oraz Festiwal Maczy. Wstęp jest bezpłatny. Festiwal azjatycki to pyszne udon teriyaki, koreańskie corn dogi i chrupiące krewetki w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, sushi, burgery, mochi i matcha w wielu wariantach. 17 i 18 października. Horten Arena Białystok. Irashai masse.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
9: I po reklamie.

0: czego wy byście dzisiaj chcieli? Takie filozoficzne pytanie. Mrozu Kacperczyk, wszystko, czego chciałem tuż przed godziną 11 w Radiu SK. Puśćcie wodze fantazji. Nie ma limitu czasu, nie ma limitu kasy, nie ma w ogóle absolutnie żadnych limitów. Co chcecie, to dostajecie. Złota rybka dzisiaj na waszym biurku, ale spełnia każde życzenie, które wpadło wam do głowy. Czego byście dzisiaj chcieli najbardziej? Głosówki na SK-owym Messengerze, mile widziane, pomarzyć zawsze można. Marzenia nie znają wieku. Niektórzy mówią, że one się nie spełniają, tylko się je spełnia, więc może wypowiedziane na głos nabiorą mocy prawnej i się naprawdę wydarzą. Po 11 w Radiu SK wydarzy się na pewno, tego jestem pewna na 100% i przekonana, Alex Warren i Ego Fever Dream na antenie Radiu SK, bo to wam zagram. Teddy Swims też u nas będzie.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Piłkarska Europa wraca do Białegostoku. Przed nami debiut w fazie ligowej Ligi Europy. Jagiellonia podejmie Ararat Armenia. To nie jest zwykły mecz, to europejski wieczór, którego nie możesz przegapić. W czwartek, 15 października o 21:00 załóż żółto-czerwone barwy. Zabierz swoich bliskich i razem stwórzmy atmosferę, o której będzie mówić cała Europa. Bądź z nami, Jagiellonia, tylko ty!
2: Show kociaków w Białymstoku. Już 17 i 18 października zapraszamy do hali sportowej Uniwersytetu przy ulicy Świerkowej 20. Czeka na Was

0: Zobacz, zakochaj się.
1: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
2: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
3: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
4: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
5: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
6: Dlaczego masz tyle okularów?
7: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
6: A nie możesz mieć jednych?
7: To tak można?
6: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
7: Pewnie kosztują fortunę.
6: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
7: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya, Optyk Okularium Białystok, Sienkiewicza 9, Lokal 2 oraz bohaterów Monte Cassino 10 w Galerii M-Park. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV, podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
8: Spokojnie! W Lipowym Moście możesz się przestraszyć tylko jednego, że weekend skończy się za szybko.
9: Od 30 października do 1 listopada weekend z nutą Halloween w sercu Puszczy Knyszyńskiej.
8: Halloweenowa kolacja przy ognisku, dyskoteka z dreszczykiem i wieczór filmowy.
9: A do tego basen, jacuzzi, sauny, ruska bania i gorąca balia pod gołym niebem.
8: Dwa noclegi już od 225 zł za osobę za dobę.
9: Lipowy Most. Tu Halloween ma klimat.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Sponsorem programu jest Energo, dostawca węgla.
15: Pogoda nie zachęca do spacerów. W Białymstoku chłodno i pochmurno. Na termometrach teraz 10 stopni. W najcieplejszym momencie dnia będzie to 12 kresek na plusie. Po południu ma pojawić się słońce, ale możliwe są też dziś jeszcze opady deszczu.
14: Sponsorem programu jest Energo, dostawca węgla oferujący sprzedaż hurtową i detaliczną. energobielsk.pl.
13: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
16: Zbliża się 11. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Myśliwce wracają do baz, a alert RCB dla Lubelszczyzny i Podkarpacia został odwołany. Powodem były rosyjskie ataki na zachodnią Ukrainę. Służby potwierdzają, nie ma zagrożenia dla Polski. Tymczasem Kijów zapowiada wznowienie ataków na rosyjskie rafinerie. Blokada się skończyła, ogłosił Wołodymyr Zełenski. O tym z Kijowa nasz korespondent Ołech Biłecki.
17: Ukraina wznowi ataki na rosyjskie rafinerie, informuje Wołodymyr Zełenski w rozmowie z gazetą Financial Times. Zakaz uderzeń na obiekty przetwarzania ropy naftowej według prezydenta Ukrainy zniesiono na tle problemów z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceniami w działaniu Starlinka podczas zmasowanych ostrzałów ze strony Rosji. Kijów przez 3 dni nie atakował rosyjskich obiektów energetycznych, aby spełnić życzenie Waszyngtonu. Rosja tymczasem nadal ostrzeliwała podobne obiekty w Ukrainie. Kijów, Ołech Biłecki.
16: Pościg pod Kielcami. 22-latek uciekał przed policjantami. Kierowca uderzył w radiowóz, a następnie wjechał do przydrożnego rowu. Był trzeźwy, ale nie posiadał uprawnień do kierowania. Okazało się, że był poszukiwany do odbycia kary za rozbój i pobicie. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, dodatkowo odpowie za przestępstwo drogowe. Maja Chwalińska nie do zatrzymania. Polka właśnie awansowała do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Pokonała 11. rakietę świata, Amerykankę Iwę Jowicz. W Wuhan wciąż gra też Iga Świątek, która po 13. zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Kruger.
0: Leska Białystok. News.
15: Julia Łata. Więcej unijnych pieniędzy na regiony przygraniczne. O to apelował w Brukseli marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym. Chodzi o podział środków z przyszłej transzy unijnej. Podlaskie mierzy się z zagrożeniami bezpieczeństwa i trudnościami w pozyskiwaniu nowych inwestorów. W Białymstoku przejdzie spacer z różowymi wstążkami. To akcja Białostockiego Centrum Onkologii, które w ten sposób chce przypomnieć o profilaktyce raka piersi i regularnych badaniach. Marsz wyruszy sprzed siedziby centrum przy ulicy Warszawskiej o godzinie 16.
12: Jeżeli Maja Chwalińska o godzinie 11.01 w czwartek 15 października ma już na koncie zwycięstwo i awans, to dlaczego wy mielibyście nie mieć małych zwycięstw albo awansów? Tu uśmiech w stronę każdego szefa. Teddy Swims już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 16 minut po godzinie 11. Wszystko, czego byście dzisiaj chcieli, to zdanie do dokończenia, które daje wiele możliwości, ale okazuje się, że chyba wszyscy pomyśleliśmy o tym samym, co Marta.
1: Cześć, Eska. Chciałabym już iść do domu. Tego najbardziej dzisiaj bym chciała.
0: Po pierwsze ta pauza znamienna, po drugie ton głosu także znamienny. Mam wrażenie, Marta, że dzisiaj wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji i wszyscy dokładnie tego samego byśmy chcieli. Jest też Patryk z tym, czego on by chciał.
2: Ja bym chciał, żeby dzisiaj szef do mnie przyszedł i powiedział: mój drogi, podwyżka.
0: Jezu, Patryk, jeżeli on do ciebie przyjdzie, to ja bym chciała, żebyśmy wszyscy mieli twojego szefa. Być może twój usłyszał i się poczuje do tego, co powiedziałeś, czyli spełniania marzeń swoich pracowników, bo nie od dziś wiadomo, że szczęśliwy pracownik to dobry pracownik.
3: Radio SK. Autopromocja.
4: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
6: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.
7: Reklama. W 29. urodziny Carrefoura promka 1 plus 1 za grosz. Więc kawa mielona Edusho Family 500 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
10: Rezydencja Manufaktura. Poznaj nowoczesne apartamenty w dawnej fabryce z 1913 roku. Teraz w wyjątkowej promocji dla pierwszych 10 klientów nawet do 1000 zł taniej za metr kwadratowy. W sercu Białegostoku na rogu Alei Piłsudskiego i Bohaterów Getta. Przyjdź na dzień otwarty 17 października. Szczegóły na mercis.pl.
11: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
14: I po reklamie.

0: Kelly Clarkson, Stronger w Radiu SK. 23 minuty do 12. Sprawdźcie, czy wasz partner lub partnerka dobrze śpią. Bo to, jak oni śpią, może wpływać na to, że wy nie zrobicie formy na lato. Zaskoczeni? No są takie badania, które sprawdziły to powiązanie i ono rzeczywiście istnieje. Jeżeli nasz partner lub partnerka cierpi na bezsenność, nie dosypia, to prawdopodobnie w ciągu dnia będzie więcej jadł lub też jadła. A że razem mieszkamy i że często razem spożywamy posiłki, to przekłada się też na nas, niezależnie od tego, jak my, jako partnerzy tych niedosypiających, śpimy. Nawet jeżeli dobrze, to i tak jedząc więcej. No niestety tej formy zbudować się nie uda. Dobra informacja? Zawsze jest na kogo zwalić, jeżeli kolejne wakacje ciągle nie będą pod znakiem takiej sylwetki, o jaką walczyliście.
1: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Latynoamerykańskie brzmienie dla wszystkich.
3: Tak, chłopaki opowiadali o tym numerze podczas wizyty w SC.

0: piątek po 17. Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
4: Spokojnie. W Lipowym Moście możesz się przestraszyć tylko jednego, że weekend skończy się za szybko.
5: Od 30 października do 1 listopada weekend z nutą Halloween w sercu Puszczy Knyszyńskiej.
4: Halloweenowa kolacja przy ognisku, dyskoteka z dreszczykiem i wieczór filmowy.
5: A do tego basen, jacuzzi, sauny, ruska bania i gorąca balia pod gołym niebem.
4: Dwa noclegi już od 225 zł za osobę za dobę.
5: Lipowy Most. Tu Halloween ma klimat. Jesienna promocja w Uniwersalu Podlaskim. To idealny moment, by znaleźć swoje nowe mieszkanie. Skorzystaj z promocji na wybrane inwestycje deweloperskie i zyskaj rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Nowe mieszkanie, wyjątkowa cena i szeroki wybór lokalizacji. Ale nie zwlekaj, oferta promocyjna ważna tylko do 31 października. Sprawdź szczegóły www.universalpodlaski.pl. Uniwersal Podlaski. Twój nowy rozdział zaczyna się tutaj.
6: Rezydencja.

0: żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach. Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Piłkarska Europa wraca do Białegostoku. Przed nami debiut w fazie ligowej Ligi Europy. Jagiellonia podejmie Ararat Armenia. To nie jest zwykły mecz, to europejski wieczór, którego nie możesz przegapić. W czwartek, 15 października o 21:00 załóż żółto-czerwone barwy. Zabierz swoich bliskich i razem stwórzmy atmosferę, o której będzie mówić cała Europa. Bądź z nami! Jagiellonia! Tylko ty!
3: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak wie, czego potrzebujecie w pracy. Czwartek jest? Jest mango? Owocowe czwartki? Wszyscy w korporacji zadowoleni, szefowie najbardziej, bo twierdzą, że dali nam tym samym podwyżkę. A nie jedynie powód do uśmiechu. Po 12 w Radiu SK dużo powodów do uśmiechu od Michała Sokłowskiego, który zostaje z wami i gra najlepsze hity w Radiu SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Piłkarska Europa wraca do Białegostoku. Przed nami debiut w fazie ligowej Ligi Europy. Jagiellonia podejmie Ararat Armenia. To nie jest zwykły mecz, to europejski wieczór, którego nie możesz przegapić. W czwartek, 15 października o 21:00 załóż żółto-czerwone barwy. Zabierz swoich bliskich i razem stwórzmy atmosferę, o której będzie mówić cała Europa. Bądź z nami! Jagiellonia! Tylko ty!
3: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
6: Z Lady tradycyjnej Biedronki. Do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
5: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
7: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
8: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
9: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
10: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
9: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
11: Poleca Radio SK.
12: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
15: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Pogoda nas nie rozpieszcza, w Białymstoku pochmurno, przydałoby się trochę słońca i ono ma się pojawić, ale to dopiero późniejszym popołudniem. 10 stopni teraz na termometrach, dziś maksymalnie 12 kresek na plusie, a wieczorem może popadać.
17: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
19: Samo południe, SK News, Jakub Krzyżak. Makabryczne odkrycie pod Kaliszem i służby w akcji. Dwa ciała kobiety i mężczyzny znaleziono na posesji w miejscowości Zbiersk-Kolonia.
20: Świadek powiadomił, że od dłuższego czasu, od kilku dni nie widział tej kobiety. Powiadomił nas o tym.
19: Relacjonuje Anna Jaworska-Wojnicz z policji w Kaliszu. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną śmierci tych osób. To wyjaśni dopiero sekcja zwłok. Na ławie oskarżonych znani politycy, m.in. Karol Karski czy Ryszard Czarnecki, ruszył proces w sprawie afery Collegium Humanum. Chodzi o działalność prywatnej uczelni i dyplomów, w tym MBA, które według prokuratury miały być uzyskiwane z naruszeniem prawa. Przed salą rozpraw w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest nasz reporter Krzysztof Pułowecki.
21: Na ławie oskarżonych zasiadło kilkudziesięciu
0: 10 przedstawicieli świata polityki i świata akademickiego. W sumie to 29 osób, którym zarzuca się m.in. powoływanie na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
11: To jestem całkowicie spokojny, ten akt oskarżenia w części mnie dotyczący. To wyglądało tak, no, żeby cokolwiek napisać na mój temat.
0: Mówił przed wejściem na salę rozpraw były europoseł Karol Karski. Pierwszy akt oskarżenia w sprawie Kolegium Humanum Śląski Wydział Prokuratury Krajowej przesłał do sądu jesienią ubiegłego roku. Objął on 29 osób, którym śledczy zarzucili popełnienie 67 przestępstw. Wśród oskarżonych są też rektorzy uczelni wyższych, profesorowie czy wykładowcy.
19: Lech i Jagiellonia zagrają dziś swoje drugie spotkania w fazie ligowej Ligi Europy. O 18.45 kolejarz podejmie u siebie Bayern Leverkusen. Z kolei o 21.00 czeka nas mecz Jagiellonii z Aratem Erywań.
16: SK Białystok News.
21: Julia Łata. Jak reagować w sytuacji kryzysowej? Tego będzie można dowiedzieć się w sobotę podczas krajowego treningu rodzinnego. Będą ćwiczenia z rozpoznawania sygnałów alarmowych i reagowania na alerty RCB. W Białymstoku treningi odbędą się w 24 i 51 podstawówce oraz w 4 i 14 liceum ogólnokształcącym. 3 lata więzienia grożą 32-latkowi za posiadanie narkotyków. Mężczyzna wpadł na jednej z ulic Białegostoku. Kiedy zauważył zbliżający się radiowóz, wyrzucił trzymany w ręku pakunek. W torbie znajdowało się blisko 40 gramów marihuany.
22: W gorącej 20 Radia SK to był najpopularniejszy hit września. Zalia, tylko kochaj mnie. Dosłownie za kilkanaście minut na antenie Radia SK. Teraz Tate McRae, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Naprawdę dobry bit na antenie Radio SK. To Nally i Major League DJs, czyli Wasted na antenie Radio SK. Jestem przekonany, że nie tylko ja tak mam, że potrafię wejść do jakiegoś pomieszczenia, do którego szedłem po coś i nagle po co ja tutaj, co to miało być? No i dobra, i najczęściej się przypomina, zwłaszcza jak się wyjdzie i zobaczy się na przykład coś się miało zanieść albo przynieść. Dobra, ale pobiłem sam siebie wczoraj umieszczając, w sensie nie wczoraj, tylko na wczoraj, na popołudnie w kalendarzu, umieszczając przypomnienie pod tytułem Ta ręczna. Nie mam zielonego pojęcia, o co mogło mi chodzić. Oczywiście też słownik mógł w telefonie zmienić odrobinę, ale jeśli mielibyście jakiś pomysł, co mogłem mieć na myśli, pisząc przypomnienie na środę 14, ta ręczna, to będę bardzo wdzięczny za pomoc. Za to najciekawsze, bo wcale nie najmądrzejsze koniecznie, ale najciekawsze wyjaśnienie. Jakieś eskowe gadżety, na przykład z naszą eskową butelką, mogą się przydarzyć. Zaja, tylko kochaj mnie, obiecałem, gram za moment. A Rudimental i Khalid za moment. Też. A można albo SMS-a napisać 664-402-302. Albo deskowy messenger też na was czeka. Radio
1: SK. Promocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18:00. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
2: Autopromocja. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Show kociaków w Białymstoku. Już 17 i 18 października zapraszamy do hali sportowej Uniwersytetu przy ulicy Świerkowej 20. Czeka na was międzynarodowa wystawa kotów. Kocie piękności z całego świata i wyjątkowa okazja, by dać dom bezdomnym mruczkom razem z Fundacją Kotkowo. Przyjdź, zobacz, zakochaj się. Aj!
4: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
5: We must fight together.
4: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
6: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
7: Tato, z czego były pierwsze książki?
8: Z glinianych tabliczek?
7: To jak wtedy zaginali rogi?
9: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
10: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
11: Auć! Kłujące? A może wiercące? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
13: Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Gastorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
15: a w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
17: I po reklamie.

0: nad zwykle niezawodny Michu. Dzięki za Eminema. Pozdro Maciej ze Szczecina. Hello!
1: Eminem i Rihanna, Love the Way You Live, Radio SK. Niezawodny, jeśli chodzi o hity na czasie, to prawda. Staram się, robię co mogę, ale jeśli chodzi o pamięć, to zawodny. Wpisałem w kalendarz taręczna i nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi. Monika pisze, że może chodziło o spotkanie z mechanikiem, bo już sprzęgło, błaga o litość. Jak będzie sprzęgło, błaga o litość, to dowiem się, jak padnie mi cała automatyczna skrzynia biegów, bo jestem szczęśliwym posiadaczem automatu i co tam się dzieje ze sprzęgłem, to nie wiem, dopóki nie padnie mi wszystko. Mateusz napisał, że ta ręczna mi w słowniku zmieniło na poręba, więc wszystko wskazuje na to, że miałeś jechać do szklarskiej poręby i iść na urlop elegancko. Mateusz, ta opcja rzeczywiście jest elegancka i bardzo, bardzo mi się podoba. Muszę chyba spróbować. Tylko nie wiem, co wpiszę w wniosku o tym urlopowym. Chyba właśnie ta ręczna. David Guetta, Run Run River, Alok, za moment i Stick Figure, a później Wesce Daria Zawiało.
2: Radio SK. Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Panie Pascalu,
5: tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
13: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
14: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
15: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
16: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia tarasowe 15% taniej, z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
17: Kredyt dla firmy musi być super, super tani.

0: Kombinat. Mieszkania i apartamenty.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

0: Najpopularniejszy hit w Polsce, numer 1 z gorącej 20 Radia SK. W zeszłym tygodniu, czy powtórzy swój sukces jutro? Mocno polecam spotkanie z najlepszymi hitami nad Wisłą, Odrą, Wartą i wszystkimi innymi polskimi rzekami. Jutro od godziny 17 przed 20 będziemy wiedzieć, czy MJ Daily pozostanie na miejscu pierwszym z numerem Daily Supreme. O co mogło mi chodzić, jak wpisałem ta ręczna do kalendarza? Magda zauważa możliwy związek między ta ręczna a cyklem miesiączkowym partnerki. Okej, okej, okej, okej. Zdecydowanie w moim przypadku ta zależność nie występuje. Wystąpi przed Państwem Keanu Silva w remiksie Dona Diablo, King of My Castle, chwilę po godzinie 13 w Esce.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
3: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
4: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
5: Podgryzanie, próbowanie, podjadanie. Ech, konia z rzędem temu, kto nie skusi się, by spróbować dania, nim będzie gotowe.
6: Rozumiemy te pokusy. Dlatego otwórz konto z rachunkiem Oszczędzam Plus w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji i przez 100 dni korzystaj z oprocentowania nawet 6,5% do 100 tysięcy złotych. A odsetki podjadaj co miesiąc. Bank Crédit Agricole.
7: Na start nawet 6,5% na rachunku Oszczędzam Plus. To promocja do konta dla Ciebie Max i Prime. Możesz dostać nawet 6,5% w skali roku. Oprocentowanie stałe na 100 dni do 100 tysięcy złotych. Jeśli do końca listopada otworzysz konto wraz z rachunkiem Oszczędzam Plus, zamówisz kartę do konta i dasz nam zgody marketingowe. Z promocji nie skorzystasz, jeśli miałaś u nas konto od 1 stycznia 2025 roku. Szczegóły w regulaminie promocji na stronie banku. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 95 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie paczkowane kabanosy. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 10 sztuk. Maksymalnie 5 za złotówkę na kartę. Biedronka.
10: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
14: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
15: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Sponsorem programu jest Energo, dostawca węgla.
17: Ze chmur nieśmiało, ale jednak przebija się słońce. W Białymstoku na termometrach teraz 11 stopni, ale nieco niższa ta temperatura odczuwalna. Te chmury będą krążyć dziś na niebie, no i możliwe są opady deszczu, ale to dopiero wieczorem.
16: Sponsorem programu jest Energo, dostawca węgla oferujący sprzedaż hurtową i detaliczną. Energobielsk.pl.
1: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
18: Zbliża się 13, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Prokuratura chce zatrzymać Daniela Obajtka. Chodzi o słynną awarię dystrybutorów. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek przekazał do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiSu. Sprawa, w której ma usłyszeć zarzuty, dotyczy Orlenu, którego Obajtek był prezesem. Najnowsze informacje w tej sprawie zbiera reporter Eski Michał Rawa.
19: Śledczy zajmują się zaniżaniem cen paliw w czasie kampanii wyborczej w 2023 roku. Jak czytamy w komunikacie prokuratury, akcja cenowa była prowadzona nie tylko w oderwaniu zaniedbaniu od czynników ekonomicznych, ale także z naruszeniem procedur. Działania m.in. Daniela Obajtka miały narazić Orlen na straty w kwocie ponad 4 miliardów złotych. Prokuratura chce zatrzymania i aresztowania europosła PiSu, ale na to musi zgodzić się Parlament Europejski. Obajtkowi grozi do 25 lat więzienia. To już czwarty wniosek o uchylenie immunitetu byłego prezesa Orlenu.
0: Dwójka nastolatków i ich opiekunka trafili do szpitala, to po wypadku w Janowie Lubelskim. Bus przewożący 5 osób zderzył się z dostawczakiem i przewrócił się na bok.
20: Dwójka dzieci trafiły do szpitala w Lublinie, natomiast pasażerka trafiła do szpitala w Kraśniku.
0: Relacjonuje Faustyna Łazur z janowskiej policji. Obaj kierowcy byli trzeźwi. Ważne orzeczenie dla TSUE. Banki muszą natychmiast zwracać pieniądze oszukanym klientom, orzekł Europejski Trybunał. Wyrok dotyczy klientki, która straciła 700 euro po tym, jak nieświadomie podała dane do logowania oszustowi. Bank odmówił zwrotu pieniędzy, tłumacząc, że kobieta źle zabezpieczyła hasła. Orzeczenie TSUE wskazuje, że bank w sytuacji zgłoszenia oszustwa musi zwrócić pieniądze klientowi w ciągu jednego dnia.
21: SK Białystok News.
22: Julia Łatam. Firmy i instytucje z różnych części Polski prezentowały swoje oferty na Wydziale Filologii UWB. Uczestników targów pracy zapytaliśmy o ich wrażenia i zawodowe plany.
23: Dużo jest tutaj firm, z którymi można porozmawiać, ludzie są bardzo otwarci.
24: Najbardziej mnie ciągnie do prawa.
25: W przyszłości bym chciała być urzędnikiem Urzędu Skarbowego.
22: Chciał przedostać się do Polski, miał podrobione dokumenty. Podlascy pogranicznicy zatrzymali na przejściu granicznym w Budzisku obywatela Ukrainy. 31-latek został odesłany do kraju pochodzenia oraz dostał 10-letni zakaz wjazdu do strefy Schengen.
26: Wszystkie hity zaczynają się w Esce, również i ten Zenary Nicky Jam. Co to jest za połączenie? Tekno C za kilka chwil. Będzie też Miley, Bass Persuades. No i mamy taką porę roku, że na pewno spadnie deszcz. Bardzo dobrze, bo jest susza. Ale zanim spadnie deszcz, to ja zagram, zanim spadnie deszcz. Michu Sapkowski, witajcie po 13 w Esce.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto

No i kto nie dzwoni, idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: Amoroso, Pink Panthers i jeszcze Fred Again, czyli Sexy Magic na antenie Radio SK. Wpisał Sapkowski sobie do kalendarza taręczno i nie ma zielonego pojęcia, o co chodzi. Kamila pisze, jeśli to był duży wpis, w sensie trwający godzinę albo dłużej, to może chciałeś wybrać piłę. A jak coś krótszego, to zagrać w piłkę? I ta bywają ręczne. Śliczne, śliczne, ale nie. Kompletnie nie o to chodziło, na pewno. Nie wiem, o co chodziło i pewnie się już nie dowiem, ale Kamila, zestaw eskowych gadżetów ląduje u ciebie, a to, co napisałaś, jest dobrym pretekstem do tego, żeby wspomnieć, że jeśli chodzi o Ligę Mistrzów w piłce ręcznej, to Wisła Płock w swojej grupie B przewodzi, a drużyna z Kielc w swojej grupie F jest na drugim miejscu, ale ma tyle samo punktów, co ta drużyna, co jest na trzecim. Mocno trzymamy kciuki oczywiście za szczypiornistów. Shawn Mendes, Weste za moment, a później obiecana Miley.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamej Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
7: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
15: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
16: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
17: 18,47,12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto.
18: Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
19: To ja też chcę. 24,39.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb. Szczegóły w salonach i na omoda.jq.pl.
22: To będzie ostatnia reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
23: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
22: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
24: I po reklamie.

0: SC.
1: Pierwotna wersja tego numeru, Te Konosy, powstała wcześniej niż teraz. Została wypuszczona w maju tego roku. Włoski producent i DJ Zenar stał za to. Zatem teraz, w ostatnich dniach, wyszła wersja z niebyle kim, bo z Nicky Jamem. Te Konosy, Zenar i Nicky Jam. Bardzo proszę.

0: W ramach swojej trasy The Final Chapter ATB w naszym kraju, jeszcze w listopadzie w Łodzi, w Gdyni, później w Białymstoku, w Lublinie i w Katowicach. Jak tak patrzę na filmiki, które wrzuca z dotychczasowych koncertów, to chyba jest dobrze. ATB, You're Not Alone w Radiu SK. Dosłownie przed chwilą, po krótkiej przerwie będzie Somber, a później Lady Gaga.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
11: 18, 47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
12: To ja też chcę. 24, 39.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
18: Dobrze.
17: 15 zł.
18: Lepiej.
17: 20 zł.
18: Najlepiej. Na Orlenie?
17: Ciepło.
18: Z kuponami?
17: Cieplej.
18: W Orlen witaj.
19: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
20: Niezależny Narodowy Bank Polski i Polski Złoty to 1 000 000 000 złotych rezerw dewizowych, w tym 700 ton złota dla bezpieczeństwa każdej polskiej rodziny. NBP każdego dnia podejmuje starania na rzecz rozwoju gospodarczego ojczyzny i pomyślności obywateli. A polska rodzina jest bezpieczna w kraju, w którym bank centralny jest niezależny i wolny od nacisków politycznych i ekonomicznych. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
21: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: Wkręcamy cashback z Allegro Click 5 trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Twoja misja. Sprawdź promocję o Moda Jayku. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj ofertę o Moda 7 i Jayku 7. Szczegóły w salonach i na omodajayku.pl.
2: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
3: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
2: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
4: To będzie ostatnia reklama. Tato.

0: Aloner. Back to Yours, świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 14. Po godzinie 14 też będzie dobrze, a nawet bardzo dobrze, bo będzie Tame Impala i Jenny, Dracula w remiksie na początek kolejnej godziny przepełnionej eskowymi hitami na czasie. Tak będzie w czwartek, 15 października po 14 w Estre.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna Twój biznes i Twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
6: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowych warunków, opłat i prowizji, usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
7: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To kawa mielona Edusho Family, 500 gramów, za pół ceny, tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram, 5,99. Z kartą moje Intermarché.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.

0: złotych. Regulamin na www.grzegrzolka.com. W nagraniu użyto SI. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
5: Pogoda zdecydowanie nie zachęca do wychodzenia z domu i do jesiennych spacerów. W Białymstoku pochmurno, chłodno i wietrznie, na termometrach 12 stopni, ale niższa ta temperatura odczuwalna. Póki co dominują chmury, ale późniejszym popołudniem ma pojawić się słońce.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
6: Zbliża się 14, to jest SK News. Jakub Krzyżak. Jest wniosek o zgodę na jego zatrzymanie. Daniel Obajtek zabiera głos. Jak chcą mnie aresztować, to pod warunkiem, że w celi będzie też premier Donald Tusk, oświadczył były prezes Orlenu, a dziś europoseł PiSu. Do Parlamentu Europejskiego trafił dziś wniosek o uchylenie immunitetu Obajtkowi oraz o zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Dotyczy to śledztwa w sprawie zaniżania cen paliw w 2023 roku.
7: Daniel Obajtek kierował całym tym procederem. Tam dochodziło do szeregu naruszeń wewnętrznych przepisów.
6: Tłumaczy minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Obajtkowi może grozić nawet 25 lat więzienia. To drony zaatakowały dwa statki na wodach terytorialnych Rumunii. Informację przekazał prezydent tego kraju Nikuszor Dan. Jedna załoga została uratowana. Trwają poszukiwania 7 marynarzy ze statku, który został trafiony dziś rano. Ten incydent nie pozostanie bez reakcji, zapowiada rumuński prezydent. Jeszcze dzisiaj spotkamy się z sekretarzem generalnym NATO, aby omówić, w jaki sposób możemy lepiej koordynować nasze działania. Tylko w tym miesiącu na Morzu Czarnym w atakach dronów uszkodzonych zostało 5 statków. Nowa słonica w łódzkim zoo. 19-letnia Kumari przyjechała z Kopenhagi tydzień temu. Teraz opiekunowie skupiają się na jej aklimatyzacji i sprawdzeniu, czy jest w ciąży. Jeśli nie, kolejnym krokiem będzie próba połączenia jej z jednym z łódzkich samców, mówi Ireneusz Dąbrowski z Orientarium.
8: Liczymy, że jak najszybciej zaklimatyzuje się i będziemy w stanie zacząć pracować nad tym słonikiem numer 2 w historii polskich ogrodów zoologicznych.
6: Przygotowania do stworzenia rodzinnego stada trwały około 2 lat. W słoniarni przebudowano wybiegi i dostosowano basen do potrzeb przyszłego słoniątka.
9: SK Białystok News.
5: Julia Łata. W Białymstoku rusza pierwsza fabryka broni. Projekt będzie realizowany przez konsorcjum firm Armament i Alex.
10: Zbudowaliśmy ten park maszynowy. Będziemy się czuć bezpiecznie, że produkujemy to w Polsce, a nie importujemy to z zagranicy.
5: Mówi prezes firmy Alex Tadeusz Ożarowski. W Białymstoku powstanie karabinek Venom. Rocznie kilka tysięcy egzemplarzy. Blisko 50 firm zaprezentuje się podczas targów pracy na Politechnice Białostockiej. To 20 października. Będzie można poznać oferty zatrudnienia, skonsultować swoje CV i nawiązać kontakty.
11: Na przykład Kuba i Kuba Chłopaki. Jeden z waszych ulubionych numerów zagram w tej godzinie. Będzie też Oscar Sims, będzie też Taylor Swift, a na początek Tame Impala i Jenny, czyli Dracula w remiksie. 14:02 na zegarach, a Weste już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszamy.

0: Hity zawsze na czasie i Jamelia na naszej antenie, czyli Superstar. Ja chciałem wam przypomnieć, że kompletujemy ekipę, która poleci z nami nie w ten, ale w kolejny weekend. Dokąd? No właśnie, dokąd to nie wiemy, ale Superstar, super gwiazdą naszej akcji Odlot Ściśle Tajny jest kapitan, który serwuje podpowiedzi takie jak ta.
1: Mówi kapitan. Polecicie do miasta Małej Francuski.
0: No dzięki, naprawdę, drogi kapitanie. Ale dobra, to nie jest ważne dokąd, tylko ważne jest z kim, ze skową ekipą i ważne kiedy, czyli w kolejny weekend, prawda? Wiadomo, że z lotniska Chopina, a reszta jest jedną wielką niespodzianką, ale jak najbardziej pozytywną, o czym no chyba każdy, kto już był, bo to trzecia edycja, może zaświadczyć. Zgłoszenia tylko i wyłącznie w aplikacji Radia SK, zupełnie za darmo. Oskar Cems za moment, a później Wesca Offenbach i Ella Henderson, Hurricane.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę, trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
3: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Przeczytałem w życiu nie jeden gotowy scenariusz, ale historię własnego biznesu tworzę każdego dnia. I wiem, że w prowadzeniu firmy ważne jest, żeby być blisko. Blisko lokalnych dostawców, blisko tych, na których można polegać, blisko swoich klientów i blisko banku, który zna twój biznes i twoje potrzeby. Ty też przenieś kredyt firmowy do banku spółdzielczego SGB. Banki spółdzielcze SGB. Blisko tego, co ważne dla biznesu. Polecam Leszek Lichota.
7: Decyzja kredytowa uzależniona jest m.in. od wyniku badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego. Informacje na temat oferty, dodatkowe warunków opłat i prowizji usług dodatkowych dostępne są w placówkach banków. Lista banków z ofertą dostępna na blisko sgb.pl.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
12: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
13: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
14: Jesienna promocja w Uniwersalu Podlaskim. To idealny moment, by znaleźć swoje nowe mieszkanie. Skorzystaj z promocji na wybrane inwestycje deweloperskie i zyskaj rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Nowe mieszkanie, wyjątkowa cena i szeroki wybór lokalizacji. Ale nie zwlekaj, oferta promocyjna ważna tylko do 31 października. Sprawdź szczegóły www.universalpodlaski.pl. Uniwersal Podlaski. Twój nowy rozdział zaczyna się tutaj.
15: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: I po reklamie.

0: Spectrum, Morena na antenie Radia SK. Morena to blondynka czy brunetka po hiszpańsku? Takie pytanie może paść dziś po godzinie 15 u Sointy i Korościela. Będę grał w grę opcję na to, żeby załapać się na Poznań Game Arena i żeby zgarnąć komputer gamingowy wart 11 tysięcy złotych. Taki rozdamy jutro. Póki co na dobrej drodze jest Michał, który i w poniedziałek, i we wtorek, i w środę pokonał swoich przeciwników. Ciekawe, czy zrobi to po raz kolejny dziś, a może znajdzie w końcu pogromce. Zgłoszenia na sk.pl. Oczywiście będę wgrał grę u Korościela i Sonty po godzinie 15. Za chwilę Sobel Wesce, a później to Vlow.
1: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
2: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
3: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
4: Włącz imprezkę z dreszczykiem już dziś po 18.
5: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior, drugi gratis.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: Psst, cześć, to Influencer, ten od cen.
13: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
14: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
15: Niezależny Narodowy Bank Polski i polski złoty to bilion złotych rezerw dewizowych, w tym 700 ton złota dla bezpieczeństwa każdej polskiej rodziny. NBP każdego dnia podejmuje starania na rzecz rozwoju gospodarczego ojczyzny i pomyślności obywateli. A polska rodzina jest bezpieczna w kraju, w którym bank centralny jest niezależny i wolny od nacisków politycznych i ekonomicznych. Narodowy Bank Polski. Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
16: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
17: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
18: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
19: Dlaczego masz tyle okularów?
20: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
19: A nie możesz mieć jednych?
20: To tak można?
19: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
20: Pewnie kosztują fortunę.
19: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
20: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya, Optyk Okularium Białystok, Sienkiewicza 9, Lokal 2 oraz bohaterów Monte Cassino 10 w Galerii M-Park. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV, podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.o.
21: Już w najbliższy weekend w Horten Arenie smaczny targ. Przyjdź na festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński oraz Festiwal Maczy. Wstęp jest bezpłatny. Festiwal azjatycki to pyszne udon teriyaki, koreańskie corn dogi i chrupiące krewetki w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, sushi, burgery, mochi i matcha w wielu wariantach. 17 i 18 października. Horten Arena Białystok. Irashaima se.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
24: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
25: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
24: I zrobiła nam super pokój.
25: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: I po reklamie.

0: to się kompletnie nie znam, ale wspominałem już i wspomnę raz jeszcze. Do tego numeru mam wrażenie, że tango by się świetnie tańczyło. Do tanga trzeba dwojga, na razie rzucają się poduszkami. Jeśli któryś z nich przegra tę bitwę, to może pojawi się tylko jeden na antenie. No nie, chyba zrezygnowali. Sońta i Korościel, tak, dokładnie. Oni z wami po godzinie 15. Przypomnę, opcja będę grał w grę. No i hity na czasie. Zalia, tylko kochaj mnie. Od chłopaków, już za chwilę. Michu Sobkowski, dzięki. Słyszymy się jutro w gorącej 20 po 17. Taką mam nadzieję. Cześć.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Piłkarska Europa wraca do Białegostoku. Przed nami debiut w fazie ligowej Ligi Europy. Jagiellonia podejmie Ararat Armenia. To nie jest zwykły mecz, to europejski wieczór, którego nie możesz przegapić. W czwartek, 15 października o 21:00 załóż żółto-czerwone barwy. Zabierz swoich bliskich i razem stwórzmy atmosferę, o której będzie mówić cała Europa. Bądź z nami! Jagiellonia! Tylko ty!
3: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: A cappuccino też za piątkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia terasowe 15% taniej. Z montażem. Ale uwaga! Do końca miesiąca. Szeroki wybór. Trafna decyzja. Salon Ekspert. Ulica Przędzelniana 60. Centrum Handlowe Fasty. Białystok.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Spokojnie! W Lipowym Moście możesz się przestraszyć tylko jednego, że weekend skończy się za szybko.
17: Od 30 października do 1 listopada weekend z nutą Halloween w sercu Puszczy Knyszyńskiej.
16: Halloweenowa kolacja przy ognisku, dyskoteka z dreszczykiem i wieczór filmowy.
17: A do tego basen, jacuzzi, sauny, ruska bania i gorąca balia pod gołym niebem.
16: Dwa noclegi już od 225 zł za osobę za dobę.
17: Lipowy Most. Tu Halloween ma klimat.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 18, 47, 12.
18: Co liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
18: To ja też chcę! 24, 39.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
23: Sponsorem programu jest Energo, dostawca węgla.
24: Uwaga kierowcy, na ulicy Dywizjonu 303 jeden pas ruchu jest zablokowany. Doszło tam do zdarzenia drogowego. No i o tej porze popołudniowy ruch na pełnej i tłoczno, zwłaszcza w centrum Białegostoku. Na termometrach 11 stopni, do tego dosyć silny wiatr.
23: Sponsorem programu jest Energo, dostawca węgla oferujący sprzedaż hurtową i detaliczną. Energobielsk.pl.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
25: Jest 15, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Zwrot w sprawie Collegium Humanum. Proces odroczono. Na ławie oskarżonych zasiadło dziś ponad 20 przedstawicieli świata akademickiego i polityki. Przypomnę, na prywatnej uczelni miało dochodzić m.in. do handlu dyplomami. W warszawskim sądzie był nasz reporter Krzysztof Płowecki. Powiedz, dlaczego przełożono proces na inny termin?
26: Jeden z oskarżonych nie otrzymał aktu oskarżenia i nie został poinformowany o dzisiejszym terminie rozprawy.
27: Nie zdołano mu doręczyć mu aktu oskarżenia.
26: Usłyszałem od prokuratora Piotra Żaka ze Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej. Krajowej. Pośród 29 oskarżonych 6 osób dobrowolnie poddało się karze. Na ławie oskarżonych zasiadły więc 23 osoby. Prokurator zarzuca im m.in. powoływanie się na wpływy, pranie brudnych pieniędzy czy przyjmowanie korzyści majątkowych.
25: Proces odroczono do 3 grudnia. Nieznana substancja i akcja służb w okolicach Sejmu na ulicy Matejki. Policjanci interweniowali wobec kilkuosobowej grupy aktywistów.
0: Jedna z tych osób położyła w okolicach pomnika kawałek kartonu. Ten karton został oblany nieznaną substancją.
25: Mówi Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji. Aktywiści zostali wylegitymowani, mundurowi prowadzą czynności pod kątem wykroczenia. Ceny paliw jutro pójdą w dół. 95 będzie tańsza o 6 groszy na litrze, 98 o 2 grosze, a diesel o 7. Specjaliści rynku paliw spodziewają się, że te powolne obniżki mogą się utrzymać. Jutro poznamy ceny paliw, które będą obowiązywały przez weekend aż do poniedziałku.
1: SK Białystok News.
2: Stracili dom w pożarze. Z dnia na dzień Czarek z gminy Michałowo, jego 4-letni syn i 2-letnia córka zostali bez dachu nad głową. Założyliśmy zbiórkę na odbudowę domu, mówi matka Czarka Małgorzata Schubert.
3: Przeznaczyliśmy wszystko na materiały potrzebne. Na odbudowę, na sprzątnięcie, na ogrzewanie, zakupienie kotłowni.
2: Możemy pomóc rodzinie wpłacając datek przez stronę pomagam.pl. Czarek i dzieci. Bezpłatny kurs wolontariatu dla młodzieży organizuje Fundacja Pomóż im, to w środę i czwartek, a zgłoszenia przez stronę organizatora.
4: Sonta i Koroście.
5: Czyli SK.
4: SK w Radiu SK.
21: SK w Radiu SK. Bardzo nam miło, że jesteście po drugiej stronie radioodbiorników. Już połowa października. Zobacz, Cinek, tak dopiero się lato kończyło. Za tak chwilę jest. Już wszystkich świętych. Niezwykle to pędzi,
27: tak,
21: prawda?
27: Tak, jest 15.10, Michał, i można powiedzieć, że jesteś dzisiejszą datą. Dlaczego?
21: Jestem 15 na 10.
27: Nie, jesteś czwartkiem.
21: Okej. Okay.

0: Margaretti Prima Ballerina w Radiu SK. Pewnie niewiele osób wie, ale Prima Ballerina to jest tak zwana pierwsza tancerka, czyli taki tytuł, stanowisko tancerki baletowej, która tańczy partie solowe w grupie baletowej. I to jest, uwaga, tytuł nadawany honorowo przez monarchów, królów i tak dalej.
1: Naprawdę?
0: Więc jeżeli tej piosenki nie zatytułował na przykład Karol Nawrocki, to Margaret nie ma prawa nazywać tak swoich piosenek.
1: Okej, ja rozumiem. Znaczy ja bym się domyślał, bo jestem w miarę inteligentny, aha, że prima znaczy pierwsza, tak jak prima aprilis znaczy pierwszy kwiecień, czyli prima bym się domyślił, że pierwsza, ale ballerina...
0: Ale ballerina to jest mylące, bo to jest baleron, prawda?
1: Właśnie więc... poszedłbym w baleron, że pierwsza grubastka na przykład, że pierwsza i baleron, nie? No nic, wiesz co, ja miałem puścić teraz jakąś piosenkę taką standardową, ale w związku z tym, że zaczynam się prześcigać na jakieś takie głupotki, to ja bym teraz może puścił Drago Stalin Tay. Co ty na to?
0: To wygrałeś.
1: Naprawdę?
0: Tak, gramy.
1: No to gramy.

0: Poza tobą nic, to Oliwka w Radiu SK, 18 minut po 15, a więc za chwilę gramy.
1: Gramy w Państwa Miasta, proszę Państwa, dzisiaj będą odpowiedzi na literę T, jak Teletubisie. Oglądałeś Teletubisie?
0: Oglądałem.
1: I co? Który ci się najbardziej podobał?
0: Nie ten. Ten bez torebki.
1: Okej, okay. Jeżeli chcecie z nami grać w Państwa Miasta, to niezależnie od tego, czy macie torebkę, czy nie, możecie się zgłosić na SK-owym Messengerze. Proszę zostawić tam swój numer, będziemy odzwaniać za moment.
2: Promocja. W podróży nieznane. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Wiejskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Aj!
11: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
12: We must fight again.
11: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
13: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
14: Show kociaków w Białymstoku. Już 17 i 18 października zapraszamy do hali sportowej Uniwersytetu przy ulicy Świerkowej 20. Czeka na Was

0: Zobacz, zakochaj się. To będzie ostatnia reklama.
1: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. W Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury.
2: Zapraszamy. Autoidea. Białystok, ulica Narodowych Sił Zbrojnych 9. Telefon 800 200 200.
3: I po reklamie. My heart is a ghost.

0: Patrzcie ją, jaka łagodnie uśmiechnięta. Sanach w Radiu SK. Gramy w Państwa Miasta, kochani.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: A dzisiaj grają z nami pani i pan. Pani to jest pani Anitka. Cześć, Anitko.
2: Cześć, witam was.
0: Co masz na obiad dzisiaj?
2: Wątróbkę.
0: Ale ekstra, ona podobno jest bardzo zdrowa i ma dużo żelaza. Słyszałeś o tym?
3: Tak jest. Tak jest, jest bardzo zdrowa i ma dużo żelaza. Słyszałem o tym przed chwilą.
0: Twoim rywalem jest Szymon. Cześć, Szymon.
4: Cześć, dzień dobry.
0: Też masz wątróbkę dzisiaj, czy co?
4: Nie, ja mam zupę nic, czyli jeszcze nic nie wiem.
0: A, okej, okay, dobra.
3: Zobaczymy, co się wylosuje. Na razie gracie w Państwa Miasta, dzisiaj literka T jak trytytka. Aha. Na odpowiedź są 3 sekundy, odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak odpowiedzi punkt dla przeciwniczki albo przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty i odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Anitka, a potem Szymon. Gramy. Anito, literka T, twoja kategoria, coś mokrego.
2: Teraz.
0: Taras może być mokry.
3: Zaliczyłbym. Taras
0: po deszczu, po myciu tak. Podłogi tarasowej. Dobra, 1-0 dla Anity.
3: Okej, okay, w takim razie przechodzimy teraz do Szymona. Szymon, coś świecącego.
4: Coś świecącego.
3: Telewizor.
0: Mógł być telewizor.
4: Telewizor, o dobra, telewizor.
0: Za późno. Punkt dla Anitki jest 2-0. Anita, jak teraz odpowiesz, to zakończysz rywalizację.
3: Anitko, twoja kategoria. Mówimy to w szkole.
2: Teraz ja.
0: Teraz ty, a jaka jest odpowiedź?
2: Teraz ja.
0: Żartuję,
3: tego
0: dobra.
3: Tego nie było, proszę pani. Gratulacje, możesz sobie wybrać nagrodę. Czy to będzie butelka Radia SK, czy torba Radia SK?
2: Niech będzie butelka.
3: Butelka dla ciebie, torba w takim razie dla Szymona, a dla was obojga, pozdrowienia.
5: O, no torbę dostałeś.
0: Torbę dostałeś.
2: Dziękujemy.
3: O, kto się ucieszył z torby?
4: No jak to kto? Najważniejsza osoba w moim życiu, czyli córka.
0: O. Bardzo fajnie. Wszystkiego dobrego, kochani, trzymajcie się, pozdrawiamy.
2: Dziękujemy.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Hity na czasie w Radiu SK za 8 minut, godzina 16, dzisiaj w kalendarzu 15 października i dzisiaj mamy Światowy Dzień Mycia Rąk.
1: O, a ja jeszcze dzisiaj nie świętowałem.
0: To w ogóle jest dzisiaj, nie? Cały rok na to czekam.
1: Tak. No to zachęcamy do tego, żeby poświętować.
0: Rzeczywiście. Się tak lepią, że nie mogę klasnąć.
1: O, i teraz nie możesz odłączyć rąkcinek. Tak. A ja spróbuję? No i masz. Nie macie na co liczyć.
0: Ktoś teraz zagra piosenkę.
1: Bledka, komu miałabym powiedzieć za moment w esce.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: Latynoamerykańskie brzmienie dla wszystkich.
4: Tak, chłopaki opowiadali o tym numerze podczas wizyty w Esce.

0: piątek po 17. Zapraszam, Michał Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung

0: No, Hisense Media Expert to ma sens.
1: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Proszę państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
7: I po reklamie.

0: Reverse Psychology to Temper City w Radiu SK. Hity na czasie za 5 minut, godzina 16.
1: I będą newsy, zapraszamy serdecznie.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Piłkarska Europa wraca do Białegostoku. Przed nami debiut w fazie ligowej Ligi Europy. Jagiellonia podejmie Ararat Armenia. To nie jest zwykły mecz, to europejski wieczór, którego nie możesz przegapić. W czwartek, 15 października o 21:00 załóż żółto-czerwone barwy. Zabierz swoich bliskich i razem stwórzmy atmosferę, o której będzie mówić cała Europa. Bądź z nami! Jagiellonia! Tylko ty!
5: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra, a ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
7: Jesienią zmieniamy się dla Ciebie. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na zupełnie nową ekspozycję. Odwiedź nas i poznaj najnowsze, ponadczasowe projekty prosto z targów w Maison Objet i Mediolanie. Zainspiruj się i przenieś doskonały design do swojego domu. Jesień pełna nowości. W studiu meblowym Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze. Kijowska 7, Lokal 7. Więcej na www.oltaconceptstore.com.
8: Jesienna promocja w Uniwersalu Podlaskim. To idealny moment, by znaleźć swoje nowe mieszkanie. Skorzystaj z promocji na wybrane inwestycje deweloperskie i zyskaj rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Nowe mieszkanie, wyjątkowa cena i szeroki wybór lokalizacji. Ale nie zwlekaj, oferta promocyjna ważna tylko do 31 października. Sprawdź szczegóły www.uniwersalpodlaski.pl. Uniwersal Podlaski. Twój nowy rozdział zaczyna się tutaj.
9: Rezydencja Manufaktura. Poznaj nowoczesne apartamenty w dawnej fabryce z 1913 roku. Teraz w wyjątkowej promocji dla pierwszych 10 klientów nawet do 1000 zł taniej za metr kwadratowy. W sercu Białegostoku na rogu Alei Piłsudskiego i Bohaterów Getta. Przyjdź na dzień otwarty 17 października. Szczegóły na mercis.pl.
10: Centrum miasta. Spacer bez samochodu. Kawa za rogiem. Restauracja kilka kroków od domu. A teraz możesz mieć tu nawet swoje mieszkanie. 17 października od 9 do 14 zapraszamy na dzień otwarty na budowie apartamentów Śródmieście przy ulicy Bohaterów Getta 14. Zobacz lokalizację. Zobacz mieszkanie. Zobacz, czy to miejsce jest dla Ciebie. Apartamenty Śródmieście. Kombinat. Mieszkania i apartamenty.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
15: Niezły tłok o tej porze w centrum Białegostoku i na jego głównych arteriach, na przykład na Poleskiej, Sienkiewicza czy Branickiego, a na termometrach w naszym mieście teraz 11 stopni, do tego dosyć silny wiatr, za to ciśnienie w normie i jeszcze pnie się w górę.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: Już prawie 16, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Iga Świątek z awansem do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Polka pokonała Amerykankę Ashley Kruger 6-1, 6-4. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie Ann Lee lub Janice Tien. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła też Maja Chwalińska, która wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1. Plastikowe toporki, zakrwawione noże, kosy i upiorne maski znikają ze sklepów. Po ostatnich wydarzeniach w szkołach sieci handlowe wycofują część halloweenowych akcesoriów. Stanów.
0: Halloween można świętować i jak czerpać zabawę z innych jego aspektów, takich jak dynie, cukierki.
16: Mówi psycholog Dominika Rymkiewicz. Mimo ostatnich wydarzeń dyrektorzy zachęcają, by zachować spokój i nie rezygnować pochopnie z halloweenowych zabaw.
13: Jeżeli będzie taka inicjatywa, dzieci będą chciały się przebierać, to absolutnie nie potrzebują uzyskiwać moją zgodę.
16: Mówi Adam Parzyński, dyrektor jednej z gdańskich szkół. Przypomnijmy, w ubiegłym tygodniu w Polsce doszło do kilku aktów przemocy w szkołach z użyciem ostrych narzędzi. Zginęła woźna w jednej ze szkół. Wyrzucali nielegalne papierosy z pociągu, który wjechał do Polski. Przemyt udaremnili funkcjonariusze lubelskiej kasy Straży Granicznej.
17: Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli 13 800 paczek nielegalnych wyrobów tytoniowych.
16: Mówi Michał Deruś z Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn z powiatu lubelskiego. Grozi im wysoka grzywna.
18: SK Białystok. Sport.
15: Jagiellonia czeka dziś starcie w Lidze Europy. W drugiej kolejce żółto-czerwoni zagrają z Araratem Armenią. Po ostatnich porażkach drużyna jest głodna zwycięstwa i chce się zrehabilitować.
19: Potrzebujemy większej koncentracji, większej dyscypliny, większej determinacji, większego głodu, żeby wrócić do fundamentu.
15: Mówi trener Adrian Siemieniec. Początek meczu na Horten Arenie o 21:00. Mamy jeszcze kilka biletów. Kto chce zobaczyć mecz, piszcie na białystok@sk.pl. A Żubry Abakus Okna Białystok pokonały Turba Basket Bielsk Podlaski 88-62.
20: Sońta i Koroście.
21: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
22: Dwie minuty po godzinie 16, czy już co najmniej od dwóch minut nie ma co siedzieć w pracy, prawda Michale?
23: Zdecydowanie tak. Ja mam nadzieję, że ludzie już są w domu, że mają z roboty do domu dwie minuty i już przemierzyli tę trasę.
22: Nie sądzę, żeby ktoś miał tak blisko, chyba że ktoś przynosi robotę do domu.
23: All right. Ooh, heaven is a place on earth. Teraz w SC. Proszę bardzo.

0: To jest Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Smash Mouth i All Star w Radiu SK. Ostatnio widziałem w internecie twarz gościa, na podstawie to której twarzy stworzono postać Shreka. Aha. Tak średnio, średnio przystojny mężczyzna, ale żeby powiedzieć, że brzydszy ode mnie czy od ciebie, to nie, to akurat nie. Postawny taki i powiem ci, że nawet zacząłem mu trochę zazdrościć, bo my też jesteśmy raczej szpetni, a jednak na naszej podstawie nikt nie chce stworzyć hitu kinowego.
1: Wiesz co, Shrek mnie kiedyś uratował, bo ja jestem dosyć podobny, łysy, mam trochę inne uszy, nie mam takich trąbek.
0: Nie masz, no, ale
1: i mam inny kolor skóry, ale akurat to nie różnicuje ludzi, umówmy się, każdy kolor skóry jest tak sam.
0: Oczywiście.
1: Tak, również zielony. Natomiast to mnie uratowało, bo kiedyś dzieci się mnie bały, bo byłem jeszcze większy niż teraz i ja mówiłem, że jestem Shrekiem i się śmiały, uciekały, ale się śmiały.
0: Mzalia teraz, dopóki się nie znudzisz w Radiu SK.

Jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę.

0: Tobi Romeo, tak gra Radio SK, a teraz wy będziecie grali w grę.
1: Możecie z nami zagrać w grę, wejdźcie na sk.pl i napiszcie, dlaczego akurat z wami mamy zagrać w grę, a gra jest o naprawdę wielką stawkę, komputer gamingowy Level Up, warty 11 tysięcy złotych.
2: Ile?
1: 11 tysięcy złotych, przyjacielu. Od poniedziałku walczymy o ten komputer. W poniedziałek wygrał Michał, przeszedł do wtorkowej rywalizacji, wygrał we wtorek, wygrał w środę i dzisiaj też będzie grał i jest blisko. Jeżeli dzisiaj wygra i jutro wygra, no to wygrywa ten komputer, ale można mu ten komputer odebrać na ostatniej prostej. Proszę wejść na sk.pl, napisać, dlaczego chcecie z nami grać i może akurat to wy staniecie do walki z Michałem. Ta walka odbędzie się no, w ciągu najbliższych kilkunastu minut.
0: A ja za chwilę będę grał Lady Gaga.
3: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
4: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
3: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
4: Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.
5: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
9: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Panie Pascalu,
11: tak?
10: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
11: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
10: A to pędzę, lecę, pa!
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia terasowe 15% taniej. Z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
14: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
15: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
16: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
17: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Inteligentne technologie, ponadczasowy design i nieustający postęp. Takie jest Audi. Teraz jest czas na najlepszą ofertę Audi z rocznika 2026. Wybierz eleganckie i prestiżowe Audi A6 z ratą już od 1390 zł netto miesięcznie w Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, sprawdź modele gotowe do odbioru w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: I po reklamie.

0: Get up, get up. Jason Derulo w Radiu SK. Uwaga, gramy w grę.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, dystrybutor i producent sprzętu komputerowego.
0: Gra jest taka, że od poniedziałku walczymy o komputer Level Up warty 11 tysięcy złotych i od poniedziałku codziennie wygrywa słuchacz Michał. Uhu, witamy Cię, Michale.
2: Cześć, cześć, witam.
0: Michał, już musisz być ostro zestresowany, co? Bo jak wygrałeś już 3 razy, jakbyś przegrał dzisiaj, to chyba byś, no nie wiem, co byś zrobił, chociaż nagrody pocieszenia też fajne.
2: No, fajne, fajne. Jednak czaję się na nagrodę główną.
0: Wiesz co, ale problem polega na tym, że słuchaczka Agnieszka też się czai na nagrodę główną, prawda, Agnieszko?
3: Tak, oczywiście, że tak.
0: Witamy serdecznie Cię, Agnieszko. W co lubisz grać najbardziej?
3: Gry planszowe.
0: Okej. To po co Ci komputer? Chociaż z drugiej strony, co mnie to obchodzi? Komputer może stać, jak ktoś nie chce grać, prawda, Cinek?
3: Można pasjansa ułożyć.
0: O, no, tak, on jest świetny do pasjansa.
4: Można też komputer położyć bokiem i rozłożyć na nim planszówkę.
3: Też tak można.
0: Zasady są takie, że Cinek będzie miał 3 pytania. Po pierwszym pytaniu, kto wie, krzyczy swoje imię. Zna odpowiedź, ma punkt. Nie zna odpowiedzi, punkt ma jego przeciwnik. Kto po 3 pytaniach ma więcej punktów, idzie do jutrzejszego finału. Kto przegrywa, dostaje nagrody pocieszenia, jasne?
3: Tak.
0: No to jedziemy z pierwszym pytaniem, Cinek.
4: Uwaga, czytam pierwsze pytanie. W jakim klubie gra teraz Robert Lewandowski?
0: Nie mamy odpowiedzi, w związku z tym przechodzimy do pytania numer 2.
4: Pytanie drugie brzmi: która część GTA ukaże się w listopadzie?
2: Michał.
0: Michał?
2: 6.
0: Czy to jest dobra odpowiedź?
4: Tak, 6.
0: A więc Michał prowadzi 1-0. Pytanie trzecie. Agnieszko, jeżeli chcesz jeszcze walczyć, to teraz musisz odpowiedzieć.
4: Pytanie trzecie. Kto wykonuje piosenkę Waka Waka?
2: Michał.
0: Michał?
2: Shakira.
0: Shakira i Michał przechodzi do jutrzejszego finału. Gratulacje.
3: Gratuluję mu.
0: Agnieszko,
2: dzięki.
0: Ale dla Ciebie też są dobre informacje. Uważaj, Agnieszko, podwójne zaproszenie dostajesz na PGA, czyli Poznań Game Arena. To będzie w przyszły weekend. Dostajesz 300 zł kieszonkowego i jeszcze głośnik przenośny Hama. Fajnie, nie?
3: Tak.
0: Oczywiście.
4: Michał, ja mam pytanie. Tak? W jakim mieście jest Poznań Game Arena?
0: A, to jest 4. pytanie i ono przechodzi do jutrzejszego finału. Agnieszka. Możecie sobie sprawdzić. Agnieszka wie, ale Agnieszka już nagrody dostała. Michał, szykuj się na jutro, dzwonimy koło 16.30, dobra?
2: Jasne.
0: Trzymajcie się, pa, pozdrawiamy.
2: Cześć. Hej, pozdrawiam.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.

0: Radioactive i Imagine Dragons w Radiu SK. Za 20 minut będzie godzina 17,
1: Michał,
0: kochani.
1: Tak się składa, że mam odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadałeś.
0: Jakie ci znowu pytanie zadałem?
1: Nie wiem, czy pamiętasz, ale zapytałeś mnie, gdzie przechowywać masło.
0: No rzeczywiście, teraz sobie przypominam.
2: Było coś takiego, nie?
0: Było. Gdzie przechowywać masło?
1: Otóż znalazłem odpowiedź. Aha. Eksperci do spraw odpadów z firmy Wildon Brothers.
0: A, znam firmę Wildon Brothers, tak? Mam tam szwagra kiedyś, miałem.
1: Przerzucili, słuchaj, kilka ton masła z lodówki. Aha. Na blat kuchenny i okazało się, że masło jest owszem okej, okay, tak jak leży w sklepie, natomiast jeżeli chcesz to masło mieć ładnej konsystencji, tak, żeby od razu zmarowało ci się. Aha. Na chlebie, to spokojnie możesz trzymać je na blacie. Aha. Od momentu, kiedy je rozpakujesz, nawet 2 tygodnie.
0: Aha.
1: Wtedy ono się dobrze smaruje. Czy to jest odpowiedź satysfakcjonująca, czy mam szukać
0: nie,
1: głębiej?
0: Nie. Bardzo fajna odpowiedź, ale nie wiem, kto teraz odda mi pieniądze na zmarnowane 40 sekund mojego życia.
3: Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacą.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Show kociaków w Białymstoku. Już 17 i 18 października zapraszamy do hali sportowej Uniwersytetu przy ulicy Świerkowej 20. Czeka na Was międzynarodowa wystawa kotów. Kocie piękności z całego świata i wyjątkowa okazja, by dać dom bezdomnym mruczkom razem z Fundacją Kotkowo. Przyjdź, zobacz, zakochaj się.
2: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
4: Nie, ja wybrałem Agrosolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku.
5: Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. Agrosolar. Solidnie albo wcale.
6: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej od...

0: 30 dni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dlaczego masz tyle okularów?
3: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
2: A nie możesz mieć jednych?
3: To tak można?
2: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
3: Pewnie kosztują fortunę.
2: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
3: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya. Optyk Okularium Białystok, Sienkiewicza 9, lokal 2. Oraz bohaterów Monte Cassino 10 w Galerii M Park. To jest wyrób medyczny, używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.
4: I po reklamie.

0: Jeżeli założyć, że Mrozu robi najlepszą muzykę w Polsce, a bracia Kacperczyk piszą najlepsze teksty, to tutaj mamy prawdziwy Dream Team, czyli Avengersów polskiej muzyki. Mrozu i Kacperczyk.
1: Za chwilę newsy w SC, a później zagramy... Co później zagramy, Cinek?
0: Zagramy piosenkę.
1: A chciałeś wiedzieć jaką?
0: Tak.
1: Oskar Cyms będzie.
0: O, dziękuję.
1: Fajnie?
0: Super.
1: To po newsach.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Piłkarska Europa wraca do Białegostoku. Przed nami debiut w fazie ligowej Ligi Europy. Jagiellonia podejmie Ararat Armenia. To nie jest zwykły mecz, to europejski wieczór, którego nie możesz przegapić. W czwartek, 15 października o 21:00 załóż żółto-czerwone barwy. Zabierz swoich bliskich i razem stwórzmy atmosferę, o której będzie mówić cała Europa. Bądź z nami! Jagiellonia! Tylko ty!

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 1 plus 1 za grosz. Więc duża czekolada Milka i alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym real time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
2: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
3: Uwaga kierowcy! Masz Toyotę, Hondę, Opla lub Dacie po gwarancji? Wybierz serwis, który naprawdę zna Twój samochód. ASO Auto Kras zaprasza do swojego serwisu w Białymstoku. Nowoczesna diagnostyka, doświadczeni mechanicy i części od sprawdzonych dostawców. Jakość serwisu ASO w konkurencyjnych cenach. Dlatego zaufało nam już tak wielu kierowców. ASO Auto Kras. Orzechowa 42, Białystok. Zarezerwuj termin. 85 654 38 26.
4: W salonach mody męskiej Giacomo Conti teraz wszystkie kurtki i płaszcze za pół ceny. Dodatkowo stylowe marynarki, modne spodnie i koszule z 50% rabatem. Na chłodniejsze dni, do pracy lub bez okazji? Wiadomo, kurtki i płaszcze za pół ceny tylko w Giacomo. Skorzystaj z okazji w salonie w Galerii Jurowieckiej w Białymstoku.
5: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Gastorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
10: a w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
14: Sponsorem programu jest Energo, dostawca węgla.
15: Nadal spory ruch w centrum Białegostoku i na jego głównych arteriach, no i już coraz chłodniej w naszym mieście. Na termometrach 10 stopni, do tego dosyć silny wiatr i wysokie ciśnienie, które jeszcze pnie się w górę, a w nocy może trochę popadać.
14: Sponsorem programu jest Energo, dostawca węgla oferujący sprzedaż hurtową i detaliczną. Energobielsk.pl.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: Minęła 17, czas na SK News. Jakub Krzyżak, Daniel Obajtek na celowniku śledczych. Prokurator generalny złożył do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu europosła PiS oraz zgodę na jego zatrzymanie i tymczasowy areszt. Ma to związek ze śledztwem dotyczącym zaniżania cen paliw w 2023 roku, gdy Obajtek był prezesem Orlenu. Wcześniej w śledztwie dotyczącym zaniżania cen paliw zarzuty usłyszało 5 byłych i obecnych menadżerów Orlenu. Od razu rzucili się za nim do morza. Akcja ratunkowa policjantów w Niechorzu w zachodnio Pomorskim. Mężczyzna w kryzysie emocjonalnym skoczył w nocy z pomostu do Bałtyku. Mundurowi nie czekali ani chwili i ruszyli za nim. Opublikowano nagranie z tych wydarzeń.
17: Skoczył? Koło bierzcie. Skoczyliśmy za nim do wody, on się rzucił. Wyciągnęliśmy go.
18: Dopłynęli do mężczyzny. Następnie wykorzystując linę ratunkową, która znajdowała się w radiowozie, przetransportowali go na molo.
16: Mówi Piotr Jaworski z zachodniopomorskiej policji. Mężczyzna przebywa w szpitalu. Co gdybyśmy nagle stracili wzrok? Po ulicach polskich miast codziennie poruszają się osoby niewidome i słabowidzące, dla których zwykłe wyjście z domu bywa ogromnym wyzwaniem. Dziś Światowy Dzień Białej Laski.
19: Generalnie jest sporo barier, ale na szczęście ta świadomość naszego społeczeństwa się zmienia.
16: Mówi Ewa Bąk z Fundacji Szansa. Jesteśmy razem. Biała Laska powstała po to, by niewidomi byli widoczni dla kierowców. Ponad 100 lat temu wymyślił ją brytyjski fotograf, który sam stracił wzrok.
20: SK Białystok.
21: News. Agata Kropiewnicka. Firmy z Polski i regionu zaprezentowały się na targach pracy UWB. Czy w dobie sztucznej inteligencji wykształcenie nadal ma znaczenie?
22: Pracodawcy, którzy tutaj przyszli, mają konkretne wymagania. Oprócz kierunku studiów, to wymagają pewnych umiejętności, czyli umiejętności analitycznego myślenia, kreatywnego myślenia, umiejętności porozumiewania się, tak? Oni się tego tutaj uczą.
21: Mówi Marcelina Wojno, kierowniczka biura kariery UWB. Na widok radiowozu wyrzucił pakunek, który miał przy sobie. To w Białymstoku. W pakunku było 40 gramów marihuany. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia.
20: Sońta i Koroście.
23: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
24: Już 2 minuty po godzinie 17. Za chwilę przyjdzie tu pani Jadzia, wiesz, obiecała, że dzisiaj przyjdzie, także jak nie przyjdzie, to pociągnę za konsekwencje.
25: Słucham?
24: Tak się mówi, wiesz, pociągnę za konsekwencje.
25: Jak się ciągnie za konsekwencje, możesz pokazać?
24: Zaraz ci pokażę, jak cię pociągnę za konsekwencje. Oskar Sims, czekaj jeszcze raz, spokojnie. Oskar Sims, SC.
25: Oskar Sims.

0: Underneath the Blue w Radiu SK. Proszę Państwa, 15 dni pozostało do Halloween, w związku z czym czas się zastanowić, w co się przebrać. Cinek, czy masz jakieś propozycje?
1: Jest dużo propozycji, bo mam listę najpopularniejszych kostiumów Halloween w Stanach Zjednoczonych.
0: Dobrze, jeszcze przepraszam Cię, bo jest z nami jeszcze Jadzia. Witamy Cię, Jadziu.
2: Witam.
0: Jadziu, czy będziesz ze mną w jury i będziemy oceniać te kostiumy?
2: Będziemy.
0: Dobrze. Cinek, dawaj pierwszy kostium.
1: No więc na miejscu pierwszym jest Buddy Unicorn. To jest
0: co
1: taka
0: to znaczy?
1: Postać z nowego filmu. Wygląda jaki wielki fioletowy pies.
0: Czy chciałabyś się przebrać za wielkiego fioletowego psa, Jadziu?
2: A kogo bym tym przestraszyła?
0: Mnie, na pewno.
2: No.
0: Nie, czyli to odpada. Dawaj następny odcinek.
2: Jakiś taki.
1: Na trzecim miejscu jest Nikki, czyli ta dziewczyna z filmu Obsesja. Widzieliście? To jest ładna brunetka. To jest dobre przebranie, uważam.
0: Ale z drugiej strony, dlaczego ładna brunetka miałaby nas przestraszyć, prawda, Jadziu?
2: Tak.
1: Musicie obejrzeć ten film, moi drodzy. Na dziewiątym miejscu jest znana wszystkim postać, mianowicie Scooby-Doo.
0: Scooby-Doo! Czy przestraszyłby cię Scooby-Doo, Jadziu?
2: Nie, bym go pogłaskała.
1: A gdyby miał wściekliznę, pianę na ustach?
0: A gdyby miał strasznie ostre kły?
2: Może bym się przestraszyła.
0: Czy jakieś jeszcze propozycje?
1: Nie, nie ma.
0: Jadziu, za kogo się w związku z tym przebierzesz?
2: Nie wiem. Może się za rodzinę tych Adamsów przebierzemy.
0: Okej, rodzina Adamsów brzmi godnie.
1: W każdym razie, to ja w takim razie za Briana.
2: A ja za łapkę.

0: 18 minut po 17, słuchacie Radia SK i bardzo dobrze. Robimy popołudniowy przegląd newsów w internecie, tak żebyście wy już nie musieli. I znalazłem taką wiadomość, która samym tytułem mnie załatwiła, rozłożyła na łopatki. Otóż czytam. Kołobrzeg. Pacjentom wydawało się, że lekarka jest pijana i rzeczywiście była.
1: A to jest rzeczywiście przerażające, wiesz co, ale ja czekam na newsa, że na przykład lekarce wydawało się, że pacjenci byli trzeźwi i rzeczywiście byli.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: Latynoamerykańskie brzmienie dla wszystkich.
4: Tak, chłopaki opowiadali o tym numerze podczas wizyty w Esce.

0: Piątek po 17. Zapraszam, Michał Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. W Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury.
4: Zapraszamy. Autoidea. Białystok, ulica Narodowych Sił Zbrojnych 9. Telefon 800-200-200.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
8: I po reklamie.

0: Stanach i cicho sza w Radiu SK. Już w pół do szóstej i Cinek ma niestety dla nas informację, która raczej nas zmartwi. Słuchamy, Cinek.
1: Michał, jak myślisz, ilu jest Polaków?
0: 35 milionów.
1: Coraz mniej, ale nie aż tak mało. Populacja Polski zmniejszyła się o 90 tysięcy obywateli w stosunku do końca 2025 roku i wyniosła, uwaga, 37 milionów i 243 tysiące.
0: Wiesz co, jak ty mówisz mi
1: mało.
0: Takie rzeczy, no?
1: Mało.
0: No mało, ale wiesz, tak, ty mówisz takie rzeczy, to domyślam się, że ty chcesz jakiegoś rozwiązania. Ale Cinek, wiesz co, błagam cię, co ja mam zrobić? Ja mam już trójkę dzieci, już więcej nie dam rady. Ja zrobiłem
1: wszystko, co mogłem, żeby
0: Polaków było więcej.
1: Ja rozumiem, bo ja mam dwoje dzieci, dwie córki i też robię, co mogę. Jem stek, włączam cichosza, Sanach, zapalam kadzidełka i już nie daję rady.
0: No ja też już nie daję rady. Moja żona nawet kupiła ostatnio takie rajtuzy, wiesz, no takie, powiem ci, no... Kurczę, że czwarte dziecko mogłoby być, ale ja już nie daję rady.
1: To
0: no,
1: może źle je założyłeś.
0: Może tak.

mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: poradzi z tym.
1: Mimo najlepszych chęci, to nowiutka rzecz od Vito Bambino w Radiu SK. Za 20 minut, godzina 18. Nasz eskowy messenger cały czas się grzeje. Nagrywacie swoje głosówki. Słuchamy, jaka sprawa?
2: Jestem po pracy, więc wracam po mojego czterolatka i jedziemy kupować budki lęgowe dla kosów.
3: Ale proszę pani, przecież kosy nie chodzą w budkach.
4: Radio SK. Autopromocja.
5: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
4: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Autopromocja.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny!
4: Show Kociaków w Białymstoku. Już 17 i 18 października zapraszamy do hali sportowej Uniwersytetu przy ulicy Świerkowej 20. Czeka na Was

0: 32% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Spokojnie. W Lipowym Moście możesz się przestraszyć tylko jednego, że weekend skończy się za szybko.
2: Od 30 października do 1 listopada weekend z nutą Halloween w sercu Puszczy Knyszyńskiej.
1: Halloweenowa kolacja przy ognisku, dyskoteka z dreszczykiem i wieczór filmowy.
2: A do tego basen, jacuzzi, sauny, ruska bania i gorąca balia pod gołym niebem.
1: Dwa noclegi już od 225 zł za osobę za dobę.
2: Lipowy Most. Tu Halloween ma klimat.
3: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
4: Jesienna promocja w Uniwersalu Podlaskim. To idealny moment, by znaleźć swoje nowe mieszkanie. Skorzystaj z promocji na wybrane inwestycje deweloperskie i zyskaj rabaty nawet do 50 tysięcy złotych. Nowe mieszkanie, wyjątkowa cena i szeroki wybór lokalizacji. Ale nie zwlekaj, oferta promocyjna ważna tylko do 31 października. Sprawdź szczegóły www.universalpodlaski.pl. Universal Podlaski. Twój nowy rozdział zaczyna się tutaj.
5: Rezydencja Manufaktura. Poznaj nowoczesne apartamenty w dawnej fabryce z 1913 roku. Teraz w wyjątkowej promocji dla pierwszych 10 klientów nawet do 1000 złotych taniej za metr kwadratowy. W sercu Białegostoku na rogu Alei Piłsudskiego i Bohaterów Getty.

0: Hity na czasie w Radiu SK to Gnarly i Major League DJs, ale jak chcecie się pochwalić, że wiecie co to jest, to lepiej powiedzieć tytuł Wasted.
1: Wasted, czyli zmarnowany. Na pewno nie będzie zmarnowany czas w Radiu SK od 18 do 21, ponieważ będzie Łukasz Duńczyk. Dobry wieczór, Łukaszu.
2: Cześć, panowie, ja jestem bardzo zaniepokojony.
1: Dlaczego?
2: Mówiliście, że Polaków ubywa.
1: Mhm. Tak.
2: Więc ja bardzo dobrze, że jestem w tym miejscu, bo wy możecie iść i sprawić, żeby Polaków było trochę więcej.
1: Ale wiesz co, Łukasz, nie tędy droga.
0: Ja nawet sam... w tym studiu było dwóch, teraz będzie jeden.
1: Ja sam stworzyłem... Ja sam stworzyłem trzech Polaków, trzy Polki, Cinek dwóch, a ilu ty stworzyłeś Polaków? Odpowiedzmy sobie na to pytanie.
2: Ha? To może, więc to w takim razie wy zostańcie, a ja pójdę.
1: Lepiej graj romantycznie.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
3: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białego Stoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pan zalecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Centrum miasta. Spacer bez samochodu. Kawa za rogiem. Restauracja kilka kroków od domu. A teraz możesz mieć tu nawet swoje mieszkanie. 17 października od 9 do 14 zapraszamy na dzień otwarty na budowie apartamentu w Śródmieście przy ulicy Bohaterów Getta 14. Zobacz lokalizację. Zobacz mieszkanie. Zobacz, czy to miejsce jest dla Ciebie. Apartamenty Śródmieście. Kombinat. Mieszkania i apartamenty.
8: Piłkarska Europa wraca do Białego Stoku. Przed nami debiut w fazie ligowej Ligi Europy. Jagiellonia podejmie Ararat Armenia. To nie jest zwykły mecz, to europejski wieczór, którego nie możesz przegapić. W czwartek, 15 października o 21:00 załóż żółto-czerwone barwy. Zabierz swoich bliskich i razem stwórzmy atmosferę, o której będzie mówić cała Europa. Bądź z nami! Jagiellonia! Tylko ty!
9: Już w najbliższy weekend w Horten Arenie smaczny targ. Przyjdź na festiwal azjatycki, Sakura Festiwal Japoński oraz Festiwal Maczy. Wstęp jest bezpłatny. Festiwal azjatycki to pyszne udon teriyaki, koreańskie corn dogi i chrupiące krewetki w tempurze. Sakura Festiwal Japoński to wydarzenie dla miłośników Japonii. Kremowy ramen, sushi, burgery, mochi i matcha w wielu wariantach. 17 i 18 października. Horten Arena Białystok. Irashaimase.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
12: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
15: Popołudniowy szczyt za nami i o tej porze przez Białystok przejeżdżamy bez większych problemów. Na termometrach w naszym mieście 10 stopni, przed nami dosyć ciepła noc i dosyć chłodny poranek. Nad ranem temperatura spadnie do 3 stopni na plusie, a w nocy może popadać.
14: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: Wybiło 18, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Kolejne weta prezydenta. Karol Nawrocki nie podpisał 3 ustaw, które trafiły na jego biurko. Wśród nich jest nowela kodeksu wyborczego oraz ustawa o wykonywaniu orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Karol Nawrocki podpisał za to 8 innych ustaw, w tym m.in. nowelę o odnawialnych źródłach energii oraz o prawie energetycznym. Zatrzymania po awanturze przed Trybunałem Konstytucyjnym najpewniej kwestią czasu. Takie informacje przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Przepychanki protestujących z policją, do których doszło przy Alei Szucha, bada prokuratura.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
0: SK Sport News.
16: Lech i Jagiellonia zagrają dziś swoje drugie spotkania w fazie ligowej Ligi Europy. O 18.45 kolejorz podejmie u siebie Bayer Leverkusen.
13: 2-2 byłoby super. Trzeba być realistą.
17: Myślę, że może z 2-0 dla Lecha.
18: Chciałbym 1-1.
19: 2-1, żeby Lech wygrał.
16: Mówili nam kibice, z kolei o 21.00 czeka nas mecz Jagiellonii z Aratem Rywań. Iga Świątek z awansem do ćwierćfinału turnieju w Wuhan. Polka pokonała Amerykankę Ashley Kruger 6-1, 6-4. Kolejną rywalką polskiej tenisistki będzie Ann Lee lub Janis Tien. Wcześniej awans do ćwierćfinału wywalczyła Maja Chwalińska, która wygrała z Amerykanką Iwą Jowicz 6-4, 6-1.
20: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
0: SK Białystok News.
15: W Białymstoku rusza pierwsza fabryka broni. Projekt będzie realizowany przez konsorcjum firm Armament i Alex.
21: Zbudowaliśmy ten park maszynowy. Będziemy się czuć bezpiecznie, że produkujemy to w Polsce, a nie importujemy to z zagranicy.
15: Mówi prezes firmy Alex Tadeusz Ożarowski. W Białymstoku powstanie karabinek Venom. Rocznie kilka tysięcy egzemplarzy. Białostocka spalarnia odpadów zaprasza na wycieczki. Grupy uczniów i studentów mogą umawiać się na zwiedzanie hal zakładowych w listopadzie i grudniu. Szczegóły na Facebooku naszego miasta.
0: Imprezka.
22: Jak słyszeliście w newsach przed chwilą, Iga Świątek gra w Wuhan. Ja mam tylko wielką prośbę do Igi, niech ona nie je jakichś dziwnych rzeczy w restauracjach, bo ktoś kiedyś zjadł i wszyscy wiemy, jak to się skończyło. Mam nadzieję, że ciepły obiad na was już w domu czeka, ja was odprowadzę. Hitami na czasie. Łukasz Duńczyk, cześć!

A to są bardzo dobre chłopaki. Dobrzy towarzysze podróży do domu w czwartkowy wieczór, 10 minut po godzinie 18. Kuba i Kuba w Radiu SK. Gramy wieczorne hity na czasie. A według najnowszych badań, uwaga, Polacy zaczynają traktować sztuczną inteligencję jak swojego przyjaciela, jak bliską osobę. Uwaga, co trzeci Polak woli się zwierzać sztucznej inteligencji niż człowiekowi. Czyli słuchajcie, jak, nie wiem, wieczorem mamy coś na sumieniu, coś źle zrobiliśmy, to już nie mówimy tego bliskiej osobie, tylko wiele osób pisze na przykład do czata GPT. No i z jednej strony to jest przerażające, prawda? Ale z drugiej strony no trochę zrozumiałe, no bo jak coś takiego opowiemy AI, no to ono nam nie powie na przykład, a i co? I co, a nie mówiłam ci? Przecież mówiłam ci, żebyś tak nie robił, to ty zawsze swoje.

0: Rosalia w Radiu SK. To jest taki dobry wstęp do romantycznego wieczoru. Może komuś się coś takiego szykuje. Jakaś randka, jakaś romantyczna kolacja. Proszę bardzo, SK się poleca jakby co. No słuchajcie, Sonita z Korościele mnie prosili przed chwilą, żebym zagrał coś romantycznego, bo mamy w Polsce niż demograficzny, jest nas coraz mniej. Jakby co? SK robi co może. Teraz ruch po waszej stronie. No właśnie, a ja mam pytanie do was a propos wieczoru. Skoro już, słuchajcie, mamy 19 minut po godzinie 18. Lista rzeczy do zrobienia na dzisiaj coraz krótsza, mam nadzieję. No to pochwalcie się. Co miłego macie dzisiaj w planach na dzisiejszy wieczór? Może właśnie jakieś dobre jedzonko, albo słodkie nic nie robienie, albo coś innego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Radia SK. Chwalcie się, co macie miłego dzisiaj w planach, a ja na pewno miło zagram Bibi Rexa i David Guetta za chwilę. Radio
1: SK. Reklama. Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. We must fight together. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
2: Najciekawsze koncepcje tworzone przez renomowanych projektantów. Piękno, które zachwyca. Studio meblowe Olta Concept Store zaprasza na prezentację nowej kolekcji. Urządź swój dom korzystając z najświeższych trendów i profesjonalnej pomocy w aranżacji. Ciesz się swoim domem w nowej odsłonie. Olta Concept Store. Apartamenty przy Operze, ulica Kijowska 7. Sprawdź na oltaconceptstore.pl.
3: Twoja misja. Sprawdź promocję Omoda JQ. Omoda 7 Super Hybrid. Futurystyczna, komfortowa i oszczędna. Zyskaj ponad 25 tysięcy złotych. Niską ratę i ubezpieczenie za złotówkę. Poznaj też ofertę JQ 7 z różnymi rodzajami napędu, dopasowanymi do Twoich potrzeb.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dlaczego masz tyle okularów?
9: No, do czytania, do komputera, do chodzenia.
8: A nie możesz mieć jednych?
9: To tak można?
8: Tak, dzięki okularom progresywnym widzisz dobrze na różne odległości.
9: Pewnie kosztują fortunę.
8: W Okularium trwa promocja. Szkła progresywne kupisz już od 599 zł.
9: Tak tanio? Umawiam się na bezpłatną wizytę. Zapytaj sprzedawcę o soczewki okularowe Hoya, Optyk Okularium Białystok, Sienkiewicza 9, Lokal 2 oraz bohaterów Monte Cassino 10 w Galerii M-Park. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Hoya Holdings BV. Podmiot prowadzący reklamę Optyka Oxys spółka z o.
10: I po reklamie.

0: I nie ma ziewania. Magic System w Radio SK. Napędzamy się. Energia na dobry wieczór jest w Radio SK. Za 24 minuty będzie godzina 19. Wracamy razem z pracy. No a wy w tym czasie mówicie, co macie miłego w planach na dzisiejszy wieczór. Nagrywajcie głosowe na Messengerze Eski, tak jak to zrobiła Amanda.
1: No ja na szczęście już dzisiaj w planach mam tylko dojazd do domu, spakowanie się i siłownia. Następnie powrót do domu i chill out przy jakimś fajnym filmie.
0: Ale zaraz, skoro teraz Amanda wraca z pracy, pewnie na siłkę wyjdzie około 19, dojazd na siłkę, trening, jak nic wróci do domu grubo po 21. To już możemy się tylko domyśleć, jak będzie wyglądało to oglądanie ulubionego serialu, mniej więcej tak? No to też jest piękne, prawda, na swój sposób. Nawet takie oglądanie serialu jest fajne. Amanda, dostajesz od Radia SK taką dobrą wyprawkę na siłkę, bo jest tu butelka, dostajesz też eskowe skarpetki i magazyn Radia SK, SK Story, którego gwiazdą jest Andziaks, tak żebyś miała co czytać między seriami.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce.
4: SK Live Remix.
3: SK Live Remix.
4: W piątek startujemy o 20:00.
3: W nocy z soboty na niedzielę o północy
4: miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty.
3: I przez cały czas w eskowej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Chcesz ładnie, solidnie i taniej? W salonie Ekspert Białystok kupisz drzwi, podłogi, balustrady oraz zadaszenia terasowe 15% taniej, z montażem. Ale uwaga, do końca miesiąca. Szeroki wybór, trafna decyzja. Salon Ekspert, ulica Przędzelniana 60, Centrum Handlowe Fasty, Białystok.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
12: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Ammat, producent z 20-letnim doświadczeniem, oferuje materace lateksowe, termoelastyczne, kieszeniowe, bonelowe, przekładki i stelaże pod materace, grabówka modrzewiowa 54, www.ammat.pl. Ammat. Wygodnych snów.
15: I po reklamie.

0: To kawałek z jednej z najbardziej wyczekiwanych gier ostatnich lat. Z GTA 6. Premiera już 19 listopada, a numer już mamy w Radiu SK. To Catfiel i Paco Amoroso. No i słuchajcie, my was możemy przygotować na tę premierę, że to nowe GTA będzie wam chodziło płynnie, bez żadnego zacięcia, nawet na najwyższych ustawieniach. Mamy dla was komputer za 11 tysięcy złotych. Coś takiego możecie zgarnąć za darmo w Radiu SK. Więc jeżeli wasz plan na wieczór wygląda mniej więcej tak:
1: będę grał w grę,
0: to wpadajcie na sk.pl i się za darmo zgłaszajcie. Mamy nie tylko wypasionego kompa, ale też bilety na Poznań Game Arena, czyli jedną z najbardziej kultowych imprez dla fanów gamingu. Wpadajcie na sk.pl i słuchajcie Sońty i Korościela codziennie po południu w Radiu SK.
2: Reklama. Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
7: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 15 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 17 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Zapraszam do Lady tradycyjnej Biedronki. U nas jest prosta zasada. Zawsze świeżo, smacznie i tak z sercem. Dla ludzi. Soczyste wędliny i świeże mięso z codziennych dostaw. Jakość, smak i szeroki wybór.
11: Z Lady tradycyjnej Biedronki do soboty łopatka wieprzowa 10,99 za kilogram. A także szynka doskonała w smaku Duda 3,89 za 100 gramów.
10: Lada tradycyjna Biedronki. Tak jak potrzebujesz. Zapraszam serdecznie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
19: I po reklamie.
20: SK Białystok. Na czasie.
21: To będą huczne urodziny. W sobotę klub show kończy 3 lata. Będzie gorąco i z rozmachem. Za sterami stanie legenda polskiej sceny klubowej. Do tego tort i konfetti.
22: Posłyszymy hity sprzed kilku dekad. Nowe hity, znane hity z Radia SK. Oczywiście gwiazdą wieczoru będzie DJ Mates.
21: Mówi Marcin z klubu show. Impreza startuje o 22:00. A w białostockich Heliosach masa propozycji dla każdego. Na wielkim ekranie m.in. Digger, Prime, Time, Lalka i Resident Evil, a dla najmłodszych widzów Vincent, legenda oceanu.
1: muzyką się żyje.
0: A już teraz wspomnieniami cofamy się do wakacji. Mam dla was jeden z hitów lataciu, który ciągle jest na czasie, na szczytach list hitów. Później ci opowiem od Margaret i Dawida Kwiatkowskiego. No ale właśnie, kto komu i o czym ma w tym numerze opowiedzieć?
17: W tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć? A powinniśmy być cały czas razem.
0: Dawid Kwiatkowski ma teraz powody do radości i ma co innym opowiadać. Jego nowy album Południe, z którego pochodzi m.in. kawałek Później ci opowiem, jest aktualnie najpopularniejszym albumem w Polsce według oficjalnej listy sprzedaży i udało się tu mu osiągnąć po 12 latach. W swoich mediach społecznościowych Dawid Kwiatkowski pokazał wzruszenie i radość chwilę po tym, jak się tego dowiedział.
19: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
0: Tym razem to jest imprezka z dreszczykiem, bo za chwilę na naszej antenie pojawi się historia słuchaczki, która zaczęła się jak horror, ale skończyła się strasznie śmiesznie. Zostańcie razem z nami, no a teraz się rozluźniamy. Kołyszemy się z Dawidem i Margaret. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Punktualnie 19.
23: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Szona w Radiu SK. Teraz trzymajcie się mocno, bo tu będzie historia z dreszczem.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
0: Na SK.pl opisywaliście wasze strasznie śmieszne historie, które zaczęły się strasznie, ale skończyły się dobrze. I razem ze mną teraz, no, nie doszła złodziejka. Ola, cześć Ola.
2: Cześć, cześć.
0: W sumie to już doszła złodziejka Ola, bo ty stałaś się złodziejką, dopóki to się wszystko nie wyjaśniło i ty nią byłaś przez jakiś czas. No to opowiadaj, co się wydarzyło. Rzecz się dzieje w sklepie.
2: Tak, rzecz się dzieje w drogerii, jesteśmy z mężem na zakupach i byłam tak podekscytowana całym asortymentem, że nie zauważyłam, że mąż poszedł krok dalej, a kto inny przy mnie stał i odkręciłam się do pana stojącego obok. Wyciągnęłam mu portfel, żeby zobaczyć, ile ma gotówki.
0: Bo on wyglądał tak samo.
2: Taki był zaskoczony całą sytuacją, że zaczął krzyczeć złodziejka. No i ja panu pokazuję, że tutaj mąż stoi, że nie, że to pomyłka. No na szczęście, czy tam nieszczęście, okazał się znajomym męża, więc sprawa została udobruchana.
0: Ja wyobrażam sobie i te wszystkie wzroki tych przechodniów, klientów sklepu, którzy na serio pomyśleli, że nie, no to jest złodziejka, ona tylko udaje, że złodziejką nie jest. Ale słuchaj,
2: no było.
0: Jak ty byś zapłaciła kartą tego pana, któremu wyciągnęłaś ten portfel, to ja ci gwarantuję, że mąż nie miałby nic przeciwko. Zwłaszcza, że to była drogeria. To pewnie mała kwota nie była.
2: Na pewno, wszyscy teraz się z tego śmiejemy, ale wtedy nie było nam tak do śmiechu.
0: Ale słuchaj, bardzo dobrze, że to zrobiłaś, bo teraz masz co opowiadać i dzięki temu teraz zgarniasz dwa zaproszenia do kina na Upadek wieloryba i pomarańczowe słuchawki JBL.
2: O, super, dzięki, super, przydadzą się.
0: Zabierz męża albo tego pana, żeby go udobruchać jeszcze bardziej.
2: Dobra, dzięki.
0: Trzymaj się, Ola, dobrego wieczoru.
2: Dzięki.
1: Sponsorem konkursu był dystrybutor filmu Upadek wieloryba. I miss you.

0: W Radiu SK odkrywamy dla was młode gwiazdy i to jest taka wschodząca, o której robi się głośno na całym świecie. Adela prosto ze Słowacji. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. A teraz uwaga, powiedz mi, jak się zachowujesz w korku, a ja ci powiem, jakim człowiekiem jesteś. Teraz wyobraźcie sobie, że stoicie właśnie w korku i kierowca z pasa obok chce się wepchnąć przed was. Już wam tam, wiecie, włączył kierunkowskaz i liczy na to, że go wpuścicie. No właśnie, to co wtedy robicie? Wpuszczacie takiego kierowcę? Czy jakoś mu tam zajeżdżacie drogę i nie wpuszczacie? Uwaga, jeżeli takiego kierowcę wpuszczamy przed siebie, to sygnał prawdziwej dojrzałości emocjonalnej, tak mówią nam eksperci. No tak, słuchajcie, wtedy czujemy się dumni z siebie, prawda? Że jesteśmy bardzo dobrymi ludźmi. Czujemy, że to była bardzo dobra decyzja. Pod jednym warunkiem, że ten kierowca podziękował nam awaryjnymi. Bo jeśli nie, to to nie jest kierowca, tylko...
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Chcę podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
3: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ile słońca w całym mieście? Ile chcesz? Z nowym salonem w dobrze znanym miejscu. Żaluzje Handlowa 7. Żaluzje, plisy, moskitiery, rolety, markizy, firany i zasłony. U nas znajdziesz wszystko do funkcjonalnego i dekoracyjnego wystroju okien. To nie są żadne aluzje. Po prostu odwiedź salon Żaluzje. Białystok Handlowa 7.
7: Skoczymy razem do delikatesów centrum po łopatkę pychotkę na niedzielę?
8: Aha, ale z nikim się nie dzielę.
9: Do soboty łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na delikatę. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
10: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty. Awokado 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz cytryny na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
11: Codziennie niskie ceny.
12: Nie chodzi tylko o jazdę, chodzi o emocje. Sportowa dynamika, czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład bionapój owsiany Wymondo 1 litr w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
17: I po reklamie.

Millennium i Ellie Goulding w Radio SK. To są wieczorne, czwartkowe, prawie piątkowe hity na czasie. Już za 17 minut będzie godzina 20. No i piłkarskie emocje się dzieją dzisiaj wieczorem. Gra Liga Europy. Lech Poznań u siebie podejmuje niemiecki Bayer Leverkusen. No i niestety nie jest dobrze. Po pierwszej połowie Lech Poznań przegrywa 0-3. Zimny prysznic dosłownie i w przenośni. Słuchajcie, w czasie meczu normalnie, w czasie akcji na boisku włączyły się zraszacze. Wiecie, normalnie piłkarz sobie biegnie z piłką i nagle na całym boisku zaczyna lecieć zimna woda. To jest podobne uczucie, myślę, że jak człowiek wchodzi pod prysznic, odkręca wodę i liczy, że ona zacznie lecieć ze słuchawki prysznicowej, a się nagle okazuje, że to było przestawione na deszczownicę i wtedy oblewa nas taka zimna fala i najgorzej, że wtedy nie ma gdzie uciec. Nie życzyłbym nawet najgorszemu wrogowi. Gramy dalej wieczorne hity na czasie. Daria Zafajow już teraz.

0: Taylor Swift w Radiu SK. Możecie być trochę jak ona. Taylor bardzo lubi latać wszędzie, i na krótkie, i na długie dystanse. I wy też odlecicie w nieznane. Razem z Radiem SK zbliża się odlot ściśle tajny. Za tydzień o tej porze już będziecie pakować walizkę, bo wylatujemy w piątek 23 października. Leci z nami m.in. Jędrzej.
1: Jędrzej, pakuj się, bo lecisz z nami na odlot ściśle tajny.
2: O, jak się cieszę.
0: I co ciekawe, jak zadzwoniliśmy do Jędrzeja, to on akurat był w pracy, więc poszedł do toalety. Nie chcę myśleć, co myślała osoba, która była w kabinie obok. Nieważne, słuchajcie. Mamy też kolejną podpowiedź od naszego kapitana. Posłuchajcie.
3: Mówi kapitan. Polecicie do miasta małej francuski.
0: Macie jakiś pomysł, bo ja absolutnie nie mam żadnego pomysłu. Wszystkie podpowiedzi znajdziecie na eskowym Instagramie. Na tym ta zabawa polega, że wiecie, z kim lecicie, że z waszą osobą towarzyszącą, z ekipą Radia SK, ale nie wiecie dokąd. To się okaże dopiero przed samym wylotem. Zgłoszenia za darmo tylko w eskowej apce na smartfony.

0: piątek po 17.
1: Zapraszam, Michał Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
5: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
6: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
7: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
8: Wandzia, słyszałaś? Kowalska ma kłopoty z rozliczeniem dotacji Czyste Powietrze. Wykonawca wziął zaliczkę z funduszu, a ona została z długiem na kilkadziesiąt tysięcy złotych. O, dzień dobry, panie Wojtku. Pan też remontował dom z dofinansowaniem. Nie było problemów?
9: Nie, ja wybrałem AgroSolar. Oni najpierw realizują inwestycje z własnych środków, a dokumenty o wypłatę dotacji składają po zakończeniu prac. To jedyne rzetelne rozwiązanie. No i są z Białegostoku. Zgarnij dofinansowanie do 170 tysięcy na remont. Więcej na agrosolar.pl. AgroSolar. Solidnie albo wcale.
10: Auć! Kłujący? A może wiercący? Nieważne, jaki ból ucha. Lix działa już w 2 minuty. Krople Lix to dla mnie najlepszy wybór. Glicerol osusza przewód słuchowy i zmniejsza obrzęk. A lidokaina znieczula miejscowo, łagodząc ból już w 2 minuty. Krople na ból ucha Lix. Dla dzieci już od 6 miesiąca życia oraz dorosłych. Lix. Błyskawiczna ulga w bólu ucha.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm spółka z o.o. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
12: Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia, 2 opakowania plus 1 za grosz, miksuj dowolnie. I łosoś atlantycki, filet ze skórą XXL, cena przed obniżką 6,99, teraz 28% taniej, 4,99 za 100 gramów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Wydawnictwo Harde przedstawia 4. i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
16: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
17: Spokojnie. W Lipowym Moście możesz się przestraszyć tylko jednego, że weekend skończy się za szybko.
18: Od 30 października do 1 listopada weekend z nutą Halloween w sercu Puszczy Knyszyńskiej.
17: Halloweenowa kolacja przy ognisku, dyskoteka z dreszczykiem i wieczór filmowy.
18: A do tego basen, jacuzzi, sauny, ruska bania i gorąca balia pod gołym niebem.
17: 2 noclegi już od 225 zł za osobę za dobę.
18: Lipowy Most. Tu Halloween ma klimat.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. W Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury.
21: Zapraszamy. Autoidea. Białystok, ulica Narodowych Sił Zbrojnych 9. Telefon 800 200 200.
22: I po reklamie.
23: SH Białystok. Na czasie.
24: Weekend tuż, tuż. Trzeba go dobrze zaplanować. Jutro wpadajcie do klubu Balance. Tam mocne uderzenie muzyki elektronicznej, czyli East Electronic Event. Będzie trans, progressive i techno. O muzy zadbają m.in. Kielas, Good Energy i Illusion. Początek o godzinie 22. A w sobotę i niedzielę będzie się działo na Horten Arenie. Tam odbędą się aż 4 imprezy. Festiwal Azjatycki, Sakura Festiwal Japoński, Matcha Festiwal oraz Festiwal Trunku. Mamy dla Was vouchery. Piszcie na białystok@sk.pl.
25: Muzyka się żyje.
0: To ostatnia okazja w tym roku, żeby zobaczyć Gipsa na żywo. Raper, którego znacie m.in. z hitu Drive czy Ostatni Dzień Lata, w najbliższą sobotę zagra koncert na warszawskim Torwarze i to będzie pierwszy solowy występ tego artysty na tej arenie. Gips zagra pod hasłem Zrobiłem to dla nurtu. Wykona kawałki z dwóch ostatnich albumów, czyli Nurt oraz Zrobiłem to dla siebie. To z tych krążków pochodzą takie hity jak Ty masz czy Win, które doskonale znacie z Radia SK. I to będzie już ostatnia okazja w tym roku, żeby usłyszeć te numery na żywo. Początek koncertu w sobotę o godzinie 20. A już jutro nowe notowanie gorącej 20 Radia SK. W ostatni piątek na szczycie pojawiła się wschodząca gwiazda polskiego rapu MJ Deli z hitem Deli Supreme. Na miejscu drugim umieściliście szwedzką ekipę, czyli Swedish House Mafia i Lickly w numerze Happiness is so sad, a podium zamykają Kuba i Kuba z hitem Chłopaki. Gorąca 20 startuje jutro o godzinie 17. To wy tę listę układacie, a więc wpadajcie na sk.pl i głosujcie na wasze ulubione hiciory.
1: Impreska.
0: A tymczasem minuta po godzinie 20 to jest naprawdę świetna informacja, bo to oznacza, że już mniej niż 4 godziny do piątku nam zostały. To już jest ostatnia prosta, nawet nie prosta, to już jest autostrada w kierunku weekendu. I mam gościa, który zrobi teraz weekendową atmosferę. To Oskar Cyms, a ja się nazywam Łukasz Zduńczyk i się wam polecam na wieczór.

0: Kasza i jej TikTok na antenie Radia SK. No, SK ma dla was trochę lepszy algorytm niż jakiś tam TikTok, bo my wam zawsze podrzucamy najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Z nami wiecie, co będzie na czasie w najbliższych tygodniach i teraz odkrywamy dla was nowy rapowy hit. To może być na szczycie list hitów w najbliższym czasie. Nowość od rapera O Co Chodzi, który nagrał numer Nienawidzę Warszawy, czyli powiedz, że jesteś kibicem Lecha Poznań, nie mówiąc, że jesteś kibicem Lecha Poznań.

0: Numer idealny na wieczorne rozluźnienie. Neptunika w Radiu SK. Tak wam gramy, to są właśnie wieczorne hity na czasie. No i słuchajcie, w dzisiejszych czasach to nawet zabawką nie można ufać, słuchajcie. Właśnie czytam na SK.pl, że na rynku są już tak inteligentne zabawki, które mają wbudowane AI, które, uwaga, potrafią zapisywać i podsłuchiwać prywatne rozmowy i to wszystko przesyłać, te dane nasze rozmowy, na jakieś tam serwery. No z jednej strony to jest przerażające, ale z drugiej, przecież w Chinach i tak nie rozumieją po polsku.
1: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę, trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
9: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
10: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
9: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
11: Poleca Radio SK.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
14: I po reklamie.

I to się nazywa wieczorne rozluźnienie. Z hita wida czas się. Za 19 minut będzie godzina 21. Z Eską można się już przygotować psychicznie na piątek. My już jesteśmy rozluźnieni. Kuba i Kuba za nami. Ja robię taki dobry wstęp do złej informacji. Niestety, słuchajcie, skończył się mecz Lech Poznań kontra Bayer Leverkusen. Ekipa z Poznania przegrała w Lidze Europy z Bayerem 0-4. Ale słuchajcie, nie ma wstydu, bo przegraliśmy z pierwszą drużyną w tabeli. Lech aktualnie jest na ostatnim, 36. miejscu. To może ja coś na poprawę humoru zagram dla fanów z Poznania. Riviera już teraz w Esce.

Temper City w Radiu SK. Jeżeli lubicie nowości, wybraliście bardzo dobre radio. Właśnie tej nocy, z czwartku na piątek, artyści najczęściej wydają nowe numery i dlatego już po 23 na antenie Eski Mati Fuczyło będzie miał dla Was specjalny program z nowościami. Jeżeli jakiś artysta, którego lubicie, wyda nowy numer, no to macie pewność, że Eska ten kawałek od razu zagra, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Promocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Psst. Cześć, tu Influencer. Ten od Sen.
9: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
12: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
13: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
12: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
13: Poleca Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
14: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. W Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury.
15: Zapraszamy. Autoidea. Białystok, ulica Narodowych Sił Zbrojnych 9. Telefon 800 200 200.
16: I po reklamie. SK Białystok. Na czasie.
17: Jutro w klubie Fama najcichsza impreza w mieście, czyli Silent Disco. Trzech DJ-ów na trzech kanałach zaserwuje różne gatunki muzyczne. Każdy znajdzie coś dla siebie. A jeśli zmęczycie się tańcem, wystarczy zdjąć słuchawki i można delektować się ciszą. Silent Disco startuje o godzinie 20. A w Książnicy Podlaskiej jutro noc bibliotek. Będą wystawy, warsztaty, koncert, planszówki, filmy i game room. Motywem przewodnim jest lalka Bolesława Prusa. Początek o godzinie 17.00.

0: Music News. Kilka nowości, kilka zaskoczeń i hit, który podbija wasze serca. O tym więcej dziś w magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Przepiękny numer, to od razu chciałam wam powiedzieć.
2: O,
0: Margaret,
3: dobry
0: Dawid Gadkowski. Później ci opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
4: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
3: Od kilku lat.
4: Od kilku lat, tak. Po prostu.
0: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
3: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też, takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
4: Tak.
3: Więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach, ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu, no i dobrze, że tak się stało teraz.
4: I nadszedł ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy i chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane zresztą.
3: Takie wyczekane dziecko nasze.
4: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi.
3: Mhm.
0: Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne, tak. W ogóle myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
3: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach po tym już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No,
4: tak. Tak, no ale powiedzmy, no kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
3: Ja tylko, się wtedy ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przesłała
0: swoją
3: zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak. To nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
4: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza i ten moment, czy się spotkamy w takim razie pośrodku, czy nie.
0: A myśleliście też spotkali. O tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku, opowiem ci później.
3: Później ci opowiem, tak. Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać, w sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy to właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
0: Sięgał gdzieś do jakiejś szuflady.
3: No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
4: Pozdrawiamy tak. Roxy Węgiel.
3: A tak, tak, pozdrawiamy.
0: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
3: Dla mnie bezpieczeństwem, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach, prosto w oczy, po takim harmidrze, to...
4: I pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie,
3: tak,
4: czuję się dobrze.
3: Ale wciąż czuję się fajnie, że powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? tylko ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
0: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi. Tak. Że to trochę może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę, ale taką, która daje ci spokój.
4: Tak, tak, tak, tak.
3: Tak, tak, tak. No... Trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest, jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
4: Zabawne, właśnie, bo my w ogóle ostatnio tym
3: no właśnie, zabawne, że o tym mówisz,
4: no, bo my... No, wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co? Jak teraz wrócić do tego domu?
3: Nie
4: idę. Nie idę, tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów... To jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać, z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak, tak mocne emocje.
3: A za chwilę
4: zjazd.
0: Powrót do rzeczywistości.
4: Zjazd.
3: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
4: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo okej, właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maksa.
3: No my po prostu 2 dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia, ile masz? Ona tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę. No i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie? No, bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
0: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem? Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
3: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie, to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam. I podczas tej czynności... I to jest takie przejście.
0: Wracasz.
3: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
4: Wow.
3: No.
4: Nigdy tego nie robię od razu.
3: Regulacja. Nie.
4: Kurde.
3: Wracam o 3:00, ja to zrobię o 3:00.
4: Naprawdę?
3: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
4: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś. Czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
3: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
4: Tak,
3: stoją
4: tak,
3: te stylizacje.
4: Tak, no. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
3: A ty masz jakiś taki?
0: Suszarka.
4: Dziękuję.
3: Ja już wiem, nie, no cała tak. Polska sobie.
4: No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
0: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, byleby szybciej wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test red flag, green flag, dobra?
3: Dobra.
0: Zobaczymy, czy się zgodzicie.
3: Jestem dobry.
0: Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
3: Green.
0: Gosia się skrzywiła, nie wiem,
4: ja
0: czy widziałeś.
4: Bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
0: Ale to nie ty, to ten, kto
3: napisał.
0: Ale
3: to miłość twoja, nie?
4: Ojejku, tak często pisać do mnie?
3: No to widzisz, ale to fajne, różniły się. No ja bym właśnie wtedy ej. Proszę mi tu pisać dobranoc.
4: A ja daj ta spokój.
3: A, zgadamy jutro.
4: Znaczy nie, no bo 2 razy dziennie aż?
3: No dzień dobry i dobranoc.
0: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
3: Tak.
4: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
3: Tak. W komunikację,
4: to prawda.
0: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
4: No to masakra.
3: Tak, tak.
0: Się jak... zgadzacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę tu wymownie na Gosię, bo to może być
3: chyba
0: o tobie.
3: Gosia.
4: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. Nikt tam... I my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
0: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
4: tak,
0: u ciebie.
4: Tak, ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
3: Okej.
4: Okay. Więc tak mamy.
3: Jakie było pytanie?
0: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
3: Nie, jest okej. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
0: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
3: Na luzie.
4: Przecież znasz,
3: trzeba robić czasami zdjęcia, coś tam pogrzebać, w sensie takim coś nam znaleźć. Nie, nie, spokojnie.
0: Nie jest zazdrosny, zazdrosna praktycznie o nic.
3: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
0: testują jakieś, troszeczkę.
3: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo nie, no bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
4: Tak, ja też nie.
0: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
3: No właśnie, no i pewności.
0: I też z doświadczenia powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i jej nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
3: Tak.
0: Takie. Uff. I nie podoba mu, jej się numer, później ci opowiem.
3: No luz, no.
4: Co?
0: No luz, no luz, no luz,
4: no luz. Jaki luz?
3: Red flag taki.
4: No kurde, no to nie... Nie, u mnie trzeba udawać.
3: No a co
4: udawać.
3: Powiedział Piotrek?
4: Nie, Piotrek kocha ten numer.
3: A, no, no.
4: Czyli nie wiadomo. No, Nie. On, znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
3: Okej.
4: Okay. Ale to działa w dwie strony. Ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
3: Jak on ci puszcza swoje.
4: Tak, mówię, o, fajnie. No, fajny dzień spędziłeś w studio.
0: Przekonująco zabrzmiało.
3: Tak, nie no. I chciałem powiedzieć, że...
4: Ja obrażona.
3: Tak?
4: Tak, ja obrażona.
3: Dobra, to ja też obrażona. No. Nie ma takiej opcji.
0: No to liczyłam właśnie. Że
4: nie ma takiej opcji, mordo.
3: Nie ma takiej opcji.
0: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze? Do wspólnego numeru.
3: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieli, ile dokładnie mamy lat.
0: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale
3: tak,
0: rozumiem,
3: ale
0: że nawzajem.
3: Tak, tak, tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
4: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie, ale osobowościowo...
3: Też, ale też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
4: to
3: ponownie,
4: chce,
3: nie?
4: Się chce,
3: no
4: tak.
3: Bo są takie współprace, że...
0: Odhaczyć,
3: dobra, fajnie,
0: dziękuję.
3: Że jest efekt, dziękuję, never again.
4: Tak.
3: No, a my tutaj, poza tym, że no,
4: my
3: ciężko pracowaliśmy,
4: sobie po prostu zbieramy, wiesz, no...
3: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk i nawet te wiadomości. I teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty, okazało się, że no, mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu no, nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też, ale z drugiej strony znamy się od lat i jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest i to będzie trwać. Przecież to się zaczęło dopiero dziś. To chyba daje nam znak, że... I takie chęć,
4: zielone
3: nie?
4: Światło,
3: że
4: no.
3: Zielone światło. Mm-hmm. Po prostu otwarte furtka na przyszłość. I czekam na SMS-kach. Kwiat, a to?
4: Czekam na...
0: A to teraz ty musisz, Gosia, napisać. No.
4: Tak, tak. Ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już. W kolejce czeka.
3: No.
0: My też czekamy. Tak. Bardzo wam dziękuję.
3: Dziękujemy.
0: Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was dostało.
3: We hope so. Mamy nadzieję.
0: Margaret Dawid Kwiatkowski. Dziękujemy, do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
1: SK Music News.
0: Roxy Węgiel wydała też nowy numer i podobno to ma być hymn wszystkich, którzy kochają jesień, dlatego że ten numer nazywa się Jesień trwa bez końca. Roxy promuje ten kawałek będąc za granicą, dlatego że przebywa w Nowym Jorku, gdzie podobno tworzy też nowe numery ze znanymi producentami właśnie ze Stanów Zjednoczonych i to jest efekt właśnie takiej współpracy. Można znaleźć też już teledysk do tego kawałka, który powstał nie w Polsce, ale na plaży nad oceanem. Taylor Swift też zaskoczyła fanów, dlatego że trochę niespodziewanie nad ranem wydała kolejny kawałek, który ma być kontynuacją albumu The Life of a Showgirl, z którego znacie takie kawałki jak Opalite czy The Fate of Ophelia, które graliśmy wam oczywiście w Radiu SK. Ten kawałek, który już się okazał, to Patient Zero i mogliście go już oczywiście usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, więc i takie numery gramy wam tak szybko, jak się da. Więcej o Taylor Swift piszemy wam oczywiście na sk.pl. Więcej też takich hitów, które zagraliśmy wam premierowo, też znajdziecie właśnie na naszej stronie. Wpadajcie też tam do zakładki podcasty, żeby odsłuchać rozmów z artystami, ale także możecie zagłosować na sk.pl na wasze ulubione numery, które potem trafią do gorącej dwudziestki albo do rap dwudziestki, czyli do jednej z naszych dwóch list hitów, które tworzymy właśnie razem z wami.
1: SK Białystok News.
0: Cześć, cześć, przy mikrofonie Julia Łata, witam i zapraszam na magazyn reporterów Radia SK Białystok. W Białymstoku powstanie pierwsza w województwie podlaskim fabryka broni. Projekt jest realizowany przez konsorcjum dwóch firm, przedsiębiorstwa ze Skarżyska Kamiennej, które już dostarcza broń polskiej armii, i białostockiej firmy Alex, która częściowo zmienia profil swojej produkcji. O szczegółach mówią Tadeusz Ożarowski, prezes firmy Alex, oraz Rafał Cegański, prezes firmy Armament.
2: Od 2019 roku rozwijamy projekt broni. Połączyliśmy wiedzę praktyczną z wiedzą inżynierską naszego zespołu i możemy powiedzieć, że jesteśmy pierwszą niepaństwową firmą w historii Polski, która skonstruowała własny model broni strzeleckiej, autorski. Zaczęliśmy od karabinu Black Widow. To jest karabinek kompaktowy, przeznaczony do pracy tak zwanym close protection, czyli CQB, tak? Czyli w bliskim kontakcie. Broń przeznaczona przede wszystkim dla oddziałów specjalnych bądź operatorów pojazdów, statków powietrznych, tu gdzie jest ważna przestrzeń, tu gdzie musimy korzystać z minimalistyki. Projekt rozwijamy od 2019 roku. W 2022 zakończyliśmy prace rozwojowo-badawcze. W 2023 zrobiliśmy z tego komercjalną platformę, która trafiła do sprzedaży. Po 4 latach, można powiedzieć, obecności na rynku, prawie 4 latach, mamy już doświadczenie, jeżeli chodzi o wszystkie tak zwane choroby wieku dziecięcego. Broń w tym momencie jest, można powiedzieć, niezawodna. Dzięki wsparciu i kontaktom, tak jak pani Monika powiedziała, B2B, z Podlasiem, z firmą Alex, powstał nasz drugi karabinek bliźniaczy, można powiedzieć, co prawda pracujący w innym systemie, natomiast równie dobry, również wykonany w dużym reżimie technologicznym. To jest karabinek Venom, który miał premierę na targach MSPO 2026, o czym bliżej powiem na prezentacji poszczególnych jednostek broni. Również produkujemy karabinek w kalibrze 9 mm, 9x19 mm, to jest karabinek, można powiedzieć, pistolet maszynowy. Również zaprezentujemy go za chwilkę. Mam nadzieję, że dzięki naszemu konsorcjum na Podlasiu powstanie pierwsza w historii tego regionu fabryka broni. Zasilana naszą technologią, naszą wiedzą i zasilana wiedzą i technologią grupy Alex. Główna nasza produkcja to jest rynek prywatny. Zaczynamy eksport broni do USA. Mamy tam też partnera, który jest naszym, można powiedzieć, dystrybutorem. To jest bardzo duża firma produkująca również własne autorskie konstrukcje w USA. Uzyskaliśmy certyfikację ATF, czyli Alcohol, Tobacco and Firearms Agency, która certyfikuje dostawców na rynek USA. Więc to jest też nasz drugi rynek. Natomiast jeżeli chodzi o polskie służby, nie mogę powiedzieć o szczegółach, natomiast nasze konstrukcje były już w kilku jednostkach mundurowych. Jest zainteresowanie, ale jak wiemy, proces pomiędzy zapytaniem, testem, a ewentualnym zakupem to jest długa droga. Mam nadzieję, że będziemy mogli dostarczać naszych jednostek naszą broń i będzie to drugi po FB Radą podmiot, który będzie dostarczał broń do polskiego użytkownika. Nie możemy wszystkiego ujawnić, to jest normalna rzecz. Natomiast polski rynek to jest chłonność kilkuset do kilku tysięcy, 1000-1500 jednostek rocznie, tak? I to jesteśmy w stanie wykonać bez żadnego problemu na ten moment. Skalujemy to i będziemy starali się robić jak najwięcej, tak? To jest normalne, to jest nasze biznesowe założenie. Tak jak mówię, mamy zainteresowanie nie tylko w Polsce, bo i w Emiratach Arabskich, Mam zapytania też z krajów z południa, więc to się dzieje. To musimy zrozumieć też specyfikę. Od 19 roku do 27 to jest i długo, i krótko. Mając na uwadze to, że nasz projekt powstał od zera i został sfinansowany z prywatnych środków. Nie mieliśmy żadnej dotacji, nie byliśmy w żadnym programie, nie dostaliśmy żadnego grantu. Więc wszystko robimy za własne fundusze. To ten czas jest naprawdę krótki. Tym bardziej, że komercjalizacja projektu to jest 4 lata. I 3 lata na rynku dla młodej firmy zdobycie zaufania przede wszystkim polskiego klienta i zainteresowanie tak dużego rynku jak rynek USA, to można powiedzieć, że to jest pewien sukces. Więc na tą chwilę jesteśmy dobrej myśli, że to będzie skalowało i będziemy mogli za 2-3 lata się tu spotkać i powiedzieć, że produkujemy nie 1000, tylko 20 tysięcy. Produkcja wszystkich części do naszych platform będzie się odbywała na Podlasiu. Z czasem też będziemy przynosili assembling, czyli składanie broni ze Świętokrzyskiego tutaj na Podlasie, żeby wszystko skupić w jednym miejscu. Korzystając oczywiście z zaprosza firmy Alex.
5: Dzisiejsze wydarzenie to nie jest to, że spotkało się dwóch panów przy piwie i mówi, robimy firmę. To jest proces. Współpracujemy ze sobą już od kilku lat. Oczywiście ta współpraca dała nam to, że zdobyliśmy do siebie zaufanie i w pewnym momencie stwierdziliśmy, żeby coś się opłacało, to musi być skala. Czyli łącząc to, że mieliśmy gotowe karabiny, też były na pewno w czasie produkcji tego wszystkiego tak zwane choroby dziecięce. Te dziecięce choroby zostały wyeliminowane i w tym momencie jest taki etap, że możemy przejść do takiej konkretnej współpracy, żeby była skala, żeby można tego produkować było więcej i szybko. No bo wiadomo, ja musiałbym stworzyć te karabinki od podstaw, to by trwało, a pan cygański, czyli firma Armet, musiałaby się wyposażyć w maszyny. Lepiej wykorzystać potencjał dwóch firm, stworzyć to szybko, być otwarty dla rynku, na potrzeby rynku i dlatego dzisiaj będzie podpisanie już takiego trwałego, prawnego już konsorcjum, gdzie będziemy mogli otwarcie te karabinki produkować i być otwarci dla rynku. Na pewno, tak jak mówiłem, ja zawsze byłem uzależniony jakby w swoich tematach, że zawsze sięgałem po środki unijne tutaj Urzędu Marszałkowskiego wielokrotnie. Dlatego zbudowaliśmy ten park maszynowy, który jest uniwersalny, czyli dzisiaj produkuje instalacje gazowe, ale w krótkim czasie mogę się przedstawić jako firma, jako grupa Alex na nowe wyzwania. Także to możemy bardzo zrobić szybko. Na pewno, pani marszałek, zwrócimy się do was, bo brakuje nam maszyn specjalistycznych, bo nie wszystko możemy zrobić na tych, co mamy. I myślę, że to będzie też wartość dodana do województwa, powstaną nowe miejsca pracy. Będziemy się czuć bezpiecznie, że produkujemy to w Polsce, a nie importujemy to z zagranicy. Te pieniążki zostaną u nas w kraju i mogą być zainwestowane w nowe rozwiązania, w nowe rzeczy. Nie tylko może te karabinki, bo mamy też projekt następny. Na razie to jest na etapie takiego C2, czyli początku, i jest to platforma dronowa do zwalczania dronów PVD. Także nie zatrzymujemy się, że tylko karabiny, ale też myślimy o możliwości i robienia czegoś nowego. Coraz wyższe technologie, bo tu jest połączenie i elektroniki, i programów. Także nie zatrzymujemy się. Nasze konsorcjum myślę, że będzie się rozwijać. Taką mam nadzieję, po to robimy. No i cóż więcej dodać? Trzymajmy kciuki, żeby nam się udało. Wszyscy atakują, ale musimy się czymś bronić. I też musimy bronić nie tylko obiekty wojskowe, jak do tej pory, ale także cywilne. To jest to platforma uniwersalna, że możemy... Taki jest zamiar tego, żeby zbudować coś, co będzie chroniło i nasze przedszkole w razie czego, i urzędy, a także i miasto. Marzeniem każdej firmy jest to, żeby zdobyć kontrakty państwowe. Czyli byliśmy na targach, widzieliśmy, jak to się odbywa. No, bardzo żałujemy, że te kontrakty są podpisywane z z firmami zewnętrznymi poza Polski. No ale dobrym by było przykładem, żebyśmy my swój potencjał budowali bezpieczeństwo naszego kraju na bazie firm produkujących w Polsce.
6: To jest w ogóle platforma, można powiedzieć, dual use, tak? Bo to nie tylko jest platforma, która będzie służyła do zwalczenia dronów, ale również będziemy mieli tutaj wersję tego pojazdu jako wersja transportowa i ewakuacyjna. W czasach pokoju może również służyć jako wspomaganie systemu pustułka, tam gdzie nie mają swoich własnych czujników i możemy wysyłać platformę, która będzie platformą autonomiczną, tak? Programowalną. Dojedzie w wybrane miejsce i będzie mogła zbierać sygnały dźwiękowe z dowolnego miejsca zadanego przez operatora. Więc mamy tutaj taki naprawdę kilka zastosowań tej platformy. Natomiast jeżeli chodzi o zwalczanie dronów, no to jak w tym momencie pokazują nam walki na froncie nie tylko wschodnim, tak, w Ukrainie, ale też cała historia konfliktu na Bliskim Wschodzie z Iranem, że największe problemy i szkody powodują te małe drony, które się przedostają jednak przez tę przestrzeń obrony przeciwlotniczej, to główne, załóżmy, założenie tej obrony. I atakują cele przede wszystkim cywilne, czyli lotniska, fabryki, infrastrukturę, elektrownie. I nasze platformy, ponieważ one są małe, mobilne, zasilane będą na terenach zurbanizowanych amunicją defragmentującą, która nie będzie powodowała nawet przy braku trafienia w cel strat, tak, i ofiar, ponieważ defragmentuje na zadanym dystansie i opada w postaci małych cząstek. Więc nie ma tutaj, znaczy wiadomo, że to nie będzie, nie można powiedzieć, że nie będzie to nieszkodliwe, tak, do otoczenia. Będzie oczywiście, ale nie będzie podawał ofiar śmiertelnych. Więc jeżeli mamy do wyboru strzelanie do drona z dużego kalibru, czy użycie amunicji defragmentującej, no lepiej wybrać tę drugą opcję. To jest karabin oparty na platformie R15M4, czyli to jest najbardziej popularna platforma w tym momencie karabinków sztyrmowych, stworzona przez Stonera w USA w ubiegłym wieku. Karabin oparty jest na systemie DA, czyli Direct Impingement, czyli bezpośrednie przesłanie gazów na suwadło, tak, na zamek suwadło. Tylko, że nasze pasko trochę różni się od jego protoplasty. Przede wszystkim dlatego, że wszystkie elementy, które są w tej platformie, są frezowane. Co wpływa oczywiście na jej trwałość, wytrzymałość i celność. Mamy też dobrane materiały. Naprawdę one są takiej jakości, że powodują, że ta broń naprawdę będzie długowieczna. Jeżeli chodzi o Black Widow, resurs to jest 30-35 tysięcy strzałów na samą lufę, tak? Czyli to jest dosyć duża liczba. I to samo będzie mniej przewodnione. To jest broń przeznaczona na rynek cywilny w tej wersji, którą tam widzieliśmy, natomiast będziemy też mieli wersję przeznaczoną dla służb. I będzie to również ten sam mniej więcej poziom, jeżeli chodzi o niezawodność i wytrzymałość broni. To generalnie wszystko nam tutaj ogranicza balistyka, nie karabin. Używamy naboju 5.56x45, czyli w cywilnej wersji 2.23 REM. To jest nabój z dosyć lekkim pociskiem, który jest skuteczny, bo nie mówimy o odnośności, tak? Bo odnośność to jest do 2000 metrów mniej więcej, licząc opad i tak dalej, tego pocisku. Natomiast celność taka skuteczna w 100%, no może być do pół kilometra. Jest to broń celna na tym dystansie, oczywiście z lufą w granicach 14-16 cali. Natomiast jeżeli mówimy o wykorzystaniu w tym momencie na polu walki broni w tym kalibrze, no to tak pokazują nam działania na Ukrainie, to jest 100-150 metrów, tak, na takich dystansach w tym momencie pracują żołnierze. Więc na tym dystansie ta broń jest naprawdę bardzo, bardzo skuteczna. To jest to, co nam przyświecało przy tworzeniu Black Widow, z tego względu, że na rynku mamy wiele platform broni przeznaczonych dla żołnierza, tak, tego normalnego żołnierza z pierwszej linii. Natomiast jak widzimy, ta wojna się zmieniła. To są pojazdy, to są ciasne przestrzenie, to są bunkry, więc tutaj potrzebujemy jednak minimalistyki, tak? I dlatego wyszliśmy z naszym karabinkiem Black Widow, który pomimo złożonej kolby jest w dalszym ciągu gotowy do pracy. Nie trzeba tej kolby rozkładać, żeby z niego strzelać. i nawet używając zawiesia jednopunktowego strzelać celnie, tak? Zawiesia, wtedy używa się tego przedłużenia, znaczy taką, no można powiedzieć, minimalistyczną kolbę, powoduje napięcie, powoduje stabilizację broni i można z niego wtedy równie celnie strzelać jak z kolby. Natomiast ta broń, tak jak mówię, jest dedykowana przede wszystkim dla operatorów w pojazdach, tak? Dla wojsk specjalnych, dla funkcjonariuszy, którzy konwojują. Tak? Chodzi o to, że ta konstrukcja pozwala na sprawne, szybkie użycie nawet w pojeździe.
7: W tym wydaniu magazynu reporterów Radia SK Białystok to wszystko. Dziękuję za uwagę i do szybkiego usłyszenia. Julia Łata.
1: SK Białystok News.
7: No hej kochani, to jest magazyn reporterów Eski Białystok, przy mikrofonie Agata Krupiewnicka i od razu przenosimy się na targi pracy, które zorganizował Uniwersytet w Białymstoku. Na Wydziale Filologii Uniwersytetu w Białymstoku trwają targi pracy i właśnie rozmawiamy z uczestniczkami tych targów. Właśnie może przedstawcie się, skąd jesteście, z jakiego uniwersytetu, czy właśnie z jakiej uczelni?
8: Agata Kuryłowicz, jestem z Wydziału Ekonomii i Finansów na kierunku ekonomiczno-prawnym.
9: Ja Natalia Chodkiewicz i jestem tak samo z Wydziału Ekonomii i Finansów na kierunku ekonomiczno-prawnym.
7: No właśnie, jesteście tutaj na tych targach pracy i jak myślicie, macie już może właśnie jakiś taki pomysł na swoją przyszłą karierę albo miejsce, gdzie chciałybyście pracować? Czy to będzie Białystok, czy może jakieś inne miasto?
8: Myślę, że najbardziej mnie ciągnie do prawa, najbardziej do prawa cywilnego albo do prawa karnego, ale tak bezpośrednio to nie jestem w stanie powiedzieć, na jakim stanowisku. I no nie ukrywam, wolałabym raczej wyjechać poza Białystok, żeby się bardziej rozwijać, bo tutaj nie ma aż takich możliwości zawodowych w tym kierunku.
9: Jeśli chodzi o mnie, to ja akurat w przyszłości bym chciała być urzędnikiem Urzędu Skarbowego, dlatego że interesuję się skarbówką, ale też i jak ta praca w ogóle, na czym ona polega. Na pewno bym nie chciała tu zostawać w Białymstoku, bo Białystok według mnie też nie bardzo

0: Was to trochę przeraża, że trzeba będzie pójść do tej pracy, no i jakie właśnie macie odczucia, jeśli chodzi o pracę?
1: Myślę, że szukanie kompetencji już w dość młodym wieku, bo jesteśmy na drugim roku kierunku, no to jest dobry pomysł, żeby właśnie chodzić na takie targi pracy, szukać możliwości, bo nie oszukujmy się, ale coraz trudniej jest znaleźć pracę, coraz więcej ludzi idzie na studia i później brakuje tych miejsc, więc trzeba rozwijać swoje kompetencje.
2: Uważam, że na pewno stres jakiś byłby, jeśli chodzi o te kwestie. Ale właśnie tak jak koleżanka mówi, przede wszystkim trzeba się bardzo rozwijać, szukać tych kompetencji i na pewno by się praca znalazła.
0: Tak, dokładnie. Już kończymy, ale jeszcze Was zapytam, bo wspomniałyście o tych kompetencjach obie. I właśnie jak to w Waszym przypadku wygląda? Jak studiujecie, to już szukacie jakichś praktyk albo właśnie na studiach może macie takie zajęcia? Czy Wasi profesorowie stawiają na jakieś takie praktyczne umiejętności, praktyczne zajęcia?
1: Wydaje mi się, że prowadzący z różnych wykładów, ćwiczeń starają się nam wszczepić wiedzę najbardziej potrzebną, wszelkie projekty, konkursy i tak dalej. No mogą właśnie pomóc w rozwijaniu kompetencji nie tylko twardych, ale też miękkich, chociażby obsługa programów księgowych czy Microsoft Word. No to wiadomo, postęp technologiczny idzie do przodu, więc w tym kierunku też warto się szkolić. Ale szukanie samemu wydaje mi się, że jest dużo lepszym pomysłem, no bo koniec końców nie jesteśmy pewni, czy dalej będziemy się rozwijać w tym kierunku, czy może pójdziemy w inną stronę, więc to nie jest takie zero-jedynkowe.
2: Co do kompetencji, to na pewno pomoc wykładowcy byłaby potrzebna, bo jeżeli ktoś chce na konkretne stanowisko pójść, to na pewno taka pomoc by się przydała. Co do praktyk zawodowych, to na razie w tym roku jeszcze nas nie czeka. Dopiero pewnie w przyszłym roku, dopiero na trzecim roku będą te praktyki zawodowe. Ale tak jak koleżanka też mówi, też najlepiej samemu znaleźć coś, co na pewno będziesz dobrze się czuć, to cię satysfakcjonuje.
0: Jak wasze wrażenia z tych targów pracy? Widzę, że byłyście już przy jakichś stoiskach. Gdzie byłyście?
3: My rozmawialiśmy właśnie przed chwilą z Żabką. Rozmawialiśmy również z Komendą Stołeczną Policji na poprzedniej przerwie, bo niestety mamy zajęcia, także to jest taki trochę minus, że akurat to trwa w trakcie naszych zajęć. Ale bardzo mi się tutaj podoba. Dużo jest tutaj firm, z którymi można porozmawiać, ludzie są bardzo otwarci, także jest super.
0: Okej, właśnie jesteście takimi bardzo młodymi osobami, no i ten rynek pracy obecnie, no może się wydawać taki trochę przerażający, a może właśnie nie. Jak to dla Was jest? Jak myślicie o swojej pierwszej pracy, czy może no jednej z pierwszych prac? To jest bardziej taka ekscytacja, czy trochę jednak jest też stresu?
3: Ja generalnie już mam trochę tego doświadczenia zawodowego. Teraz pracuję w szkole językowej, także troszkę mam tego doświadczenia. Już drugi rok mi się zaczynam tej kariery. Także to dla mnie, czy rynek pracy jest straszny? Na razie jeszcze nie, bo mam doświadczenie na razie w nauczaniu języków, też znajomości języka, także wiem, że gdzieś zawsze będę mogła popracować, tak? Z takimi kwalifikacjami, powiedzmy.
0: Jesteśmy na targach pracy zorganizowanych przez Biuro Karier Uniwersytetu w Białymstoku i o tym wydarzeniu rozmawiamy z organizatorką, panią Marceliną Wojno. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie.
0: Właśnie, mamy tutaj bardzo dużo stoisk i może opowiedzmy o tym, jakie firmy, jakie instytucje promują się u Państwa na targach pracy.
4: Cały przekrój rynku pracy, poczynając od firm handlowych, wszystkie przedsiębiorstwa prywatne, tak, wszystkie służby, które istnieją, są u nas dzisiaj na targach, bardzo mocno rekrutują. Firmy z Warszawy, bo nie tylko Białystok, tak, więc powitaliśmy kilka firm warszawskich. Tak naprawdę każdy, kto studiuje na naszej uczelni, znajdzie tutaj coś dla siebie, czy to staż, czy praktykę, a może pracę, tak? Więc zachęcamy też wszystkich studentów, żeby korzystali z takich okazji, bo rynek pracy cały czas się zmienia, wiemy o tym, prawda? A jednak ten rynek pracy tutaj przyjechał i coś od nas chce, więc warto korzystać.
0: Tak, dokładnie. Właśnie i Pani zdaniem, jakie znaczenie mają takie targi pracy? To jest dla studentów, dla właśnie ludzi poszukujących pracy takie ciekawe, dobre doświadczenie, że w jednym miejscu mogą porozmawiać z wieloma potencjalnymi pracodawcami?
4: W jednym miejscu, oko w oko, bez dystansu. Fajne są te rozmowy, studenci czują się na luzie, bez takiego dystansu jak na rozmowie kwalifikacyjnej. I to jest, tak naprawdę tutaj może się zacząć nasza droga, tak? Nasza droga zawodowa, która gdzieś tam te wszystkie rozmowy mogą zaprocentować. Tu można zostawić CV, tu można naprawdę dowiedzieć się wszystkiego.

0: Śląskiego i poznać przede wszystkim tych pracodawców, którzy nam przedtem nawet by do głowy nie przyszli.
1: Tak, to prawda. No, żyjemy w takich czasach, że rynek pracy się zmienia, wymagania się zmieniają i kiedyś właśnie bardzo stawiało się na taką edukację, na wyższe wykształcenie, żeby jak najbardziej się kształcić, a teraz w dobie AI, tej sztucznej inteligencji, myślę, że bardzo wiele młodych osób ma takie obawy. Czy moje wykształcenie w ogóle mi się przyda? Czy może nie powinienem pójść do technikum mechanicznego i robić jakiejś pracy manualnej? Czy właśnie warto w tych dzisiejszych bardzo trudnych czasach iść na studia, iść do takiej pracy umysłowej? Jak pani na to patrzy?
0: Studia zawsze się przydają. Proszę mi wierzyć, że tutaj więcej niż połowa pracodawców chętnie bierze absolwentów kierunków konkretnych. Czy to jest filologia, czy to jest socjologia, czy to są inne kierunki nasze ekonomiczne, prawnicze. Do pewnych zadań trzeba mieć wykształcenie. Pewnych zadań niestety nie możemy wykonywać bez tej wiedzy, którą zdobywamy na studiach, a nasz uniwersytet kształci na tylu kierunkach, że tak naprawdę ten rynek pracy, zapotrzebowanie na nim rzeczywiście odpowiada temu, co rynek pracy od nas chce i co ci pracodawcy, którzy tutaj przyszli, mają konkretne wymagania. Oprócz kierunku studiów to wymagają pewnych umiejętności, o których się mało mówi, czyli umiejętności analitycznego myślenia, kreatywnego myślenia, umiejętności porozumiewania się, tak? Oni się tego tutaj uczą, zaczepiając pracodawców. Uczą się komunikacji, otwartości. Natomiast te analityczne myślenie to jest jeden z takich filarów właściwie we wszystkich rekrutacjach.
1: Jeszcze na koniec zapytam, jak często państwo organizują te targi i właśnie co jeszcze oferuje Biuro Karier studentom, osobom poszukującym pracy?
0: Targi są zazwyczaj raz w roku, albo na jesień, albo na wiosnę, to zależy od tego, jak pracodawcy sobie życzą. A Biuro Karier tak na co dzień przede wszystkim doradztwo zawodowe, tak? Czyli można przyjść do doradcy, skonsultować się, poznać oczekiwania rynku pracy i skonfrontować się z tym, co umiemy. Pośrednictwo pracy, czyli u nas są oferty tych wszystkich firm też, które tutaj przyjechały. Badamy też losy naszych absolwentów, czyli patrzymy, co się z wami dzieje wszystkimi, jak skończycie studia, jak sobie radzą i tak dalej. Także to są nasze trzy takie zadania, które na co dzień wykonujemy.
1: Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Podinspektor Ewa Szymańska, Wydział Doboru Komendy Stołecznej Policji.
1: Bardzo nam miło gościć państwa w Białymstoku. No i właśnie chciałabym zapytać, jak to jest, że stołeczna policja przyjeżdża na takie obrzeża, że tak powiem, na prowincję rekrutować ludzi? Kogo państwo potrzebują?
2: Komenda Stołeczna Policji dostała zaproszenie Uniwersytetu Białystockiego do uczestniczenia w dzisiejszych targach pracy. Jest to fajna wymiana takich informacji. Możemy znaleźć również tu osoby chętne do służby w policji. Kandydaci do naszej służby, niezależnie od tego, w którym miejscu w naszym kraju mieszkają, mogą przyjść do nas do służby. Na start nawet proponujemy 9300 zł, więc jest to fajna suma, która do 26 roku życia obowiązuje, no bo to jest bez podatku. W tym jest właśnie dodatek mieszkaniowy, dodatek stołeczny, jak również oddziały prewencji policji w Warszawie oferują 500 zł dodatkowo.
1: A kogo szuka policja? Trzeba mieć takie warunki fizyczne, czy też właśnie liczy się wykształcenie? Jak to u państwa jest?
2: Spełniając warunki, żeby przyjąć się do służby w policji, należy mieć wykształcenie co najmniej średnie, obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, jak również predyspozycje psychiczne i fizyczne. Dlaczego? Dlatego, że zdajemy test sprawności fizycznej, test psychologiczny, test wiedzy, rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską.
1: A czy jest zapotrzebowanie właśnie na jakieś konkretne umiejętności? No bo policja też, służba w policji nie jedno ma imię, prawda? Są różne wydziały, różne kompetencje są potrzebne. Czy coś może jest takie szczególnie teraz potrzebne w policji?
2: Pełniąc służbę w Warszawie na pewno bardzo dużo mamy możliwości takich zawodowych, rozwoju zawodowego. Niemniej jednak w tej chwili trwa nabór do służby Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Jest to dobór docelowy. Trzeba spełniać takie wymogi wyjątkowe, między innymi mieć prawo jazdy kategorii A, ale jest wskazane kategorii B, mieć umiejętności językowe, w tym język angielski, jak również można mieć, wskazane jest też, żeby mieć co najmniej wykształcenie średnie, na przykład techniczne, samochodowe, mechaniczne, tak, związane z samochodami, żeby już osoby, które będą pełniły służbę, miały pojęcie na temat tego, co się dzieje w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej.
1: Tak, też pamiętamy o tym, że praca w policji to jest służba, to też jest duże poświęcenie, no i też bierzemy pod uwagę pewne ryzyko, prawda? Więc właśnie pani zdaniem taki wymarzony kandydat do służby w policji, czy też kandydatka, to jakimi cechami powinni się wykazywać?
2: Cechy charakteru każdego człowieka są inne. W każdym innym domu się wychowujemy, więc tu nie określiłabym konkretnych cech charakteru, prawda? Bo jeżeli zaczynamy służbę po pionie prewencyjnym, a takowa jest najlepsza do naszego szlifowania naszego zawodu policyjnego, przeprowadzamy interwencje, mamy kontakt z osobami, mamy dużo empatii też w sobie, tak, żeby tym osobom pomagać. Więc jest takie, predyspozycje są mile widziane. Niemniej jednak trzeba być dyspozycyjnym do służby, trzeba mieć też określone wartości, którymi się człowiek kieruje.
1: Tak, dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję i do zobaczenia w Warszawie.
3: Nazywam się Monika Rudziejcz-Zawistowska.
1: Czym się zajmuje firma Plum?
3: Jesteśmy firmą produkcyjną, jest to produkcja elektroniki przemysłowej w branżach gazu, wodno-kanalizacyjnej, ogrzewnictwa.
1: To jest właśnie taka firma, która działa na terenie Białegostoku, czy Państwo mają siedzibę gdzie indziej?
3: Nasza siedziba jest w Ignatkach obok Białegostoku, ale gdzieś tam przyszłościowo to już się przymierzamy do budowania nowej siedziby w Białymstoku.
1: Tak, są Państwo na targach pracy Uniwersytetu w Białymstoku i właśnie chciałabym zapytać, w jakich pracowników, kandydatów do pracy Państwo celują? Kto jest potrzebny w Państwa firmie?
3: Jesteśmy dużą firmą, już prawie 700 osób, w związku z tym te potrzeby są bardzo różnorodne. Taki core naszego biznesu to są osoby z technicznym wykształceniem, ale obok tego jest mnóstwo innych stanowisk, więc te potrzeby są bardzo różne. Zatrudniam w księgowości, w logistyce, mam magazyny. Są to też takie bardziej stanowiska w działach obsługi klienta, handlu.
1: I co Państwo oferują tym młodym ludziom, którzy przychodzą tutaj, jeszcze nie skończyli szkoły? Czy może mają Państwo jakieś takie programy stażowe, coś z czego oni mogliby skorzystać?
3: Tak, jak najbardziej przyjmujemy osoby na praktyki, na staże. Myślę, że Plum jest taką otwartą firmą i z chęcią wdrażamy nowe osoby.
1: Właśnie bardzo dużo młodych ludzi ma taki problem, że pracodawcy oczekują od nich jakiejś praktyki, jakiegoś doświadczenia, a skąd oni niby mieliby mieć to doświadczenie, skoro dopiero się uczą, prawda, jeszcze właśnie nie zrobili tych swoich pierwszych kroków na rynku pracy. Właśnie czy staż jest może taką możliwością, żeby nabyć trochę tych doświadczeń, zanim się wejdzie na rynek pracy?
3: Jak najbardziej. Wiele osób, z którymi tutaj zaczynają u nas na stażach, zostaje z nami, także jest to taki etap czasami wstępny współpracy. Wydaje mi się, że też osoby, które nie mają doświadczenia, myślę, że praktyki, też jakieś takie hobbystyczne czasami kwestie pomagają w znalezieniu pracy i warto o nich pisać w CV czy opowiadać.
1: Dziękuję za rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
1: No i to by było na tyle. Trzymajcie się. Buziaki, pa.

pierwszym kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył chodź.

0: SK Białystok. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Dobry wieczór. No jasne, że dobry, bo to wieczór przed lawiną nowych hitów. To znaczy, czy hitów to się jeszcze okaże, ale na pewno nowości od tych, którzy w hity są naprawdę dobrze. A że wszystkie hity zaczynają się w SC, to zadbamy o to, abyście usłyszeli tylko to, co najlepsze. Dobra? A o co chodzi w ogóle? No słuchajcie, co tydzień w piątki o północy artyści z całego świata serwują nam swoje nowości, a my w SC gramy je dokładnie w momencie premiery. Czyli dokładnie o północy, od razu. I dlatego jestem tu ja, Mati Fuczyło, cześć, witajcie. No i teraz się jeszcze rozgrzewamy hitami, które wyszły w ostatnich dniach. No i zacznijmy od pani, która pochodzi ze Skandynawii. Rozgrzewka dykcyjna teraz przede mną, bo ta pani to Zara Larsson. Ona dziś wypuściła klip do utworu Blue Moon. No to posłuchajmy razem, a klip można sobie ewentualnie wyobrazić albo obejrzeć potem. A głosówką do Eski można dać znać, czy się podoba, czy się nie podoba. Kawałek w sensie. Zaczynamy, Zara Larsson.

0: 13 już prawie minut po 23 w czwartek. Jaka jest szansa, że Dua Lipa jest teraz w Polsce?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bardzo mała, ale nigdy zerowa, słuchajcie. No chociaż dziś to faktycznie bardzo mała. Kilka godzin temu Dua Lipa wrzuciła zdjęcie z jej pierwszego meczu baseballowego. Jako kibicka oczywiście, nie że jako zawodniczka. Za nami Lulaj, to Dua Lipa właśnie i Sean Paul. A przed nami pan, którego sety gramy regularnie w ramach Esca Live Remix. To w każdy piątkowy wieczór po 20 i w sobotnią noc. Wtedy najlepsi DJ-e świata przejmują eskową antenę. Ale nie o tym teraz. Lost Frequencies niedawno, bardzo niedawno wypuścił utwór Don't Forget About Me. No to posłuchajcie i ocencie sami. A o północy zagram wam wszystko, co nowiutko.

tak jak ty, choć ten kawałek nazywa się Na Błysk. To Dawid Podsiadło w Radiu SK. 26 minut mamy już po 23. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Rozgrzewamy się przed północą, bo o północy, dokładnie w piątek, ukażą się nowe utwory. Tak będzie, ale zanim północ, no to jeszcze gramy wszystko to, co artyści postanowili wypuścić nieco wcześniej, czyli na przykład wczoraj, czyli na przykład dzisiaj i tak dalej, i tak dalej. I właśnie w ostatnich dniach jest taka grupa, która wypuściła kawałek, on nazywa się Unlove You, a grupa nazywa się Katsai. I teraz opowiem wam troszkę ciekawostek związanych z tym amerykańskim girls bandem, bo wyobraźcie sobie, że było 120 tysięcy zgłoszeń od dziewczyn, które chciały dołączyć do tego zespołu, zanim oczywiście on powstał. No i właśnie spośród nich wybrano 20, a później po wszystkich misjach, challenge'ach i wszystkim innym, treningach i tak dalej, wybrano 6 dziewczyn. I tak powstało Katsai, tak powstał też kawałek Unlove You, który gramy już teraz.

0: Daj, Shakira i Burna Boy w Esce. 24 minuty przed północą, za 24 minuty ukażą się nowe utwory, ale teraz, słuchajcie, jeszcze w ramach rozgrzewki będzie emocjonalnie i to bardzo emocjonalnie. Vito Bambino ostatnio wypuścił nowy kawałek, on nazywa się Mimo Najlepszych Chęci i to nie będzie kolejny utwór, który tutaj sprawi, że będziemy się bujali i skakali na fotelu. Teraz będzie emocjonalnie, bo to jest utwór, który powstał przy okazji z kampanią społeczną poświęconą neuroróżnorodności. No i tutaj zwracamy uwagę na doświadczenia dzieci, które mierzą się z niezrozumieniem, z trudnościami w szkolnym środowisku i tak dalej. I właśnie o tym opowiada ten kawałek. Myślę, że można się wzruszyć. Mimo najlepszych chęci, to Vito Bambino. Gramy.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: A czy mogę zażartować, że to ulubiona artystka graczy League of Legends? Bo to Ashen, Stop the Wearing.
1: Zaczynają się w SC.
0: Jeżeli ktoś nie zrozumiał żartu, to nic nie straciliście, obiecuję. Ale hit, mam nadzieję, że wam się

0: dostępne.
1: Promocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Wow, północ wybiła właśnie teraz, a to oznacza dwie rzeczy, słuchajcie. Mamy piątek i mamy porcję nowych hitów do zagrania. A że w studiu jestem ja, Mati Fuczyło, cześć, witajcie. No to nie zawaham się zagrać tych wszystkich nowości. Ja z moją eskową ekipą bierzemy się już za odsłuchiwanie wszystkiego tego, co przygotowali dla nas artyści. I gramy wam to wszystko już teraz. Zaczynamy od połączenia takiego Kygo i Ava Max. Oni właśnie teraz wypuścili utwór Before You Know It, a my właśnie teraz zagramy go w SC. Jako pierwsi. No a kto nam zabroni?
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC. To jest premiera w Radiu SK.
3: I dajcie znać, jak wam się podoba. Wysyłajcie głosówki na SK-owym Messengerze.

0: to Bauza i Magnetyka. Skoro magnes, no to my odpalamy też magnes na kolejne nowości i...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I już teraz zagram wam coś nowego, co prawdopodobnie bardzo was zaskoczy. Pamiętacie hity takie jak Emily od The Boogie Town? No to słuchajcie, bo właśnie teraz ukazała się jego nowa wersja, ale taka zupełnie nowa i zupełnie zaskakująca, bo inna, z udziałem Tymka i Filipka. Jesteście gotowi? No to gramy, bo to jest zupełna nowość, choć ta melodia może wam coś mówić.

Czasem czuję aż za mocno, więc się cofam. Czasem boję się, że widać po mych oczach. Czasem leci Adele i jej smutny wokal, a ja myślę o swym życiu, które jest pełne jak lokal.

0: To Justin Bieber i Sorry, 19 minut po północy, to już piątek, wszystkie hity zaczynają się w Esce, zresztą posłuchajcie sami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Ale zanim zagram coś nowego, to z tego miejsca chciałem pozdrowić Filipka, który, jak się dowiedziałem, razem z wami usłyszał premierę Emily na antenie Eski. Przed chwilą zagraliśmy faktycznie kawałek Emily, a więc The Boogie Town, Filipek i Tymek. Oni nagrali coś fajnego, coś nowego. My już to zagraliśmy premierowo w Radiu Eska, wcześniej też Kygo i Ava Max, Before You Know It. A teraz wracamy już do międzynarodowych historii. I tutaj łączymy troszkę rapu, troszkę trapu i troszkę elektroniki. MK, Ty Dolla Sign i Obsession to też zupełna nowość. Posłuchajcie i sprawdźcie sami. Możecie mi też dać znać na eskowym messengerze głosówką, czy wam się podoba. Czy poprzednie kawałki wam się podobały, nowe, czy ten wam się spodoba i generalnie jak jest.
2: Radio SK. We got all the hits right here.
1: To jest play.

0: To Riviera, jeśli doesn't mind. Za nami kolejna premiera, ale teraz kolejna.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A bo w Esce ich nie brakuje. Cały czas zbieramy najnowsze kawałki, które ukazały się w ostatnich minutach. Mam na myśli kawałki, które dokładnie o północy ujrzały światło dzienne. Teraz przenosimy się do pana, który już na całym świecie zaliczył 1,5 miliarda odtworzeń swoich kawałków. Zrobił naprawdę wiele hitów, a dziś, dokładnie 25 minut temu, wypuścił nowy album. Na tym albumie znalazł się też kawałek, który nazywa się Promise You, a nagrali go D.O.D., bo to jego album, ale razem z nim Flynn. Posłuchajcie. Radio SK.
1: We got all the hits right here. To jest premiera w Radio SK.

0: Tylko kochaj mnie, to Zalia w Radiu SK. 27 minut zostało do pierwszej.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Ale jako, że wszystkie hity zaczynają się w SC, to teraz mam dla was coś zupełnie nowego. Znacie tego pana doskonale, znacie. On pochodzi z Włoch, choć pochodzi, to znaczy inaczej, pochodzi z Włoch, ale jest ze Szwecji. O, o to mi chodziło. Alesson, między innymi z Nathan Smithem, nagrał kawałek I Like It, ale teraz nagrał coś innego. Nazywa się Five for Love i nagrał to z Caitlin Aragon. Posłuchajcie, bo to zupełna nowość. W końcu wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: To jest premiera w Radiu SK.

18 minut przed pierwszą. Niezły nam się ten worek nowości uzbierał, prawda? Aloner i Back to Your, teraz WSCM, ale za nami już dziś, jeszcze po północy, aż 5 premier, rozumiecie to? Nie minęła jeszcze nawet godzina piątku, a my zagraliśmy już 5 nowości. Nowości od Kygo i Avi Max, Filipka, Tymka i The Boogie Town, MK i Ty Dolla Sign, D.O.D., a także Alesso, i obiecuję wam robić tak dokładnie co tydzień. A któraś z premier może do tej pory podobała wam się najbardziej? Dajcie znać.

0: A wiecie, że już bardzo niedługo ten pan wystąpi w Polsce i to jest jego powrót po latach, naprawdę po wielu latach. Jest to Hard to be Around, już teraz to jego nowość, nagrana z Chainem i Cleopard 2000, a już w przyszłym roku, w czerwcu, pojawi się Tiesto w ramach Warzone Music Festival właśnie w Warszawie. SK jest patronem tego wydarzenia, więc można tam wpadać, imprezka będzie się zgadzała na pewno, a już teraz mogę wam powiedzieć, że hity na czasie też będą się zgadzały. Jeżeli lubicie właśnie takie kawałki, jak na przykład serwowane przez Tiesto, to koniecznie słuchajcie SK Live Remix w każdy wieczór w piątek, ale też w nocy, z soboty na niedzielę. Wtedy najlepsi światowi DJ-e przejmują naszą antenę. A teraz ja antenę oddaję. Mati Wuczyło, dzięki za dziś. Słyszymy się już w przyszły czwartek. W ramach Wszystkie Hity zaczynają się w SC.
1: Radio SK. Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to,

się czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.